jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.

nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie. Ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzk.

nas na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już.

0: 92.8 FM. Autopromocja.
1: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
2: Odlatujemy, odlot!
1: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Po reklamie. Autopromocja.
23: Wbija

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Cześć. Pamiętacie film Mała Miss? Ciekawy, niesztampowy, zwariowany, ale i wzruszający. Produkcja z 2006 roku ma wiele miłośniczek i miłośników po dziś, ale jeśli ktoś nie oglądał, to pora nadrobić. Ale dlaczego wam o tym w ogóle mówię? Mało jest szansa, by nadrobić tytuł podwójnie. Raz na ekranie i raz w teatrze. Gustaw Nowak zapraszam do Teatru Muzycznego, gdzie zobaczyć można musicalową adaptację, można chyba powiedzieć, kultowego filmu Drogi. Chodźmy do Pałacu Dąbskich.

0: Maria Władyko i gram w tym spektaklu Olive na zmianę z Mean Girl. To mój pierwszy spektakl, ponieważ wcześniej występowałam w na przykład Teatrze Wybrzeże, ale to z Młodzieżowym Domem Kultury. Generalnie moja siostra chodzi do przedszkola z synem pani reżyser i ona była na kilku występach też moich w Domu Kultury. No i zadzwoniła do nas, pytała się, czy byśmy chcieli. Przysłała nam piosenkę, miałam ją zaśpiewać. No i takim sposobem się tutaj pojawiłam. Olive to taka postać, która jest... To jest dziewczynka, która bardzo by chciała zostać Miss w wyborach. No i ona została zapisana na takie wybory, zajęła drugie miejsce i okazuje się, że jednak zajęła pierwsze miejsce i przychodzi dalej i cała rodzina jedzie tam na te wybory i ona jest takim słoneczkiem w sumie w rodzinie. Tam są różne problemy. Dziwnie trochę jest tam. Bardzo lubię występować w teatrze generalnie. To jest mój taki żywioł.
1: No ale mi coś nie pasuje, bo skąd ty jesteś? Gdzie na co dzień mieszkasz?
0: W Sopocie.
1: Będziesz gotowa na dojeżdżanie, na wystawianie tego spektaklu?
0: Tak, chyba tak, bo no, podoba mi się bardzo tutaj. Ten teatr jest przepiękny i naprawdę chciałabym tu występować.
1: No a jeszcze o ten wachlarz umiejętności, który jest tobie potrzebny, zapytam, no bo musisz i tańczyć, i śpiewać, i sporo się tutaj ruszacie. To jest chyba spore wyzwanie, pewnie większe niż jakiś egzamin ósmoklasisty.
0: Tak, bo mam też takie sceny, gdzie muszę na przykład tańczyć i to tak bardzo mocno tańczyć i śpiewać. I też jest trudne, żeby utrzymać głos dobrze.
1: Ale dajesz radę.
0: Daję radę.
2: Dzień dobry, nazywam się Zofia Zacharek. Gram Olive oraz Mean Girl. Gram w Teatrze Muzycznym w Gdyni i zostałam zaproszona do roli. Teraz to daję radę jakoś. Podoba mi się, chociaż czasami ciężko mi zrobić jakąś rzecz, bo czuję bardzo się, mam takie ciarki ze wstydu czasami, ale jakoś to opanuję.
1: A starsi koledzy, koleżanki służą pomocą? Są pomocni właśnie, coś doradzą zawsze?
2: Bardzo służą pomocą, bardzo. Bardzo są pomocni.
1: A czy w tym spektaklu jest śmiesznie?
2: Bardzo jest dużo humoru właśnie. Czasem jest właśnie fajnie, tylko jak jest humor, to bo jak każą mi coś robić takiego śmiesznego, to czasami jest mi trudno to zrobić, bo trochę się wstydzę, ale

0: Katarzyna Walczak, Cheryl Hoover.
1: Maciej Podgórzak, Richard Hoover. No ja myślę, że nasza rodzina jest...
0: Trudna, pokręcona. W momencie, w której spotykamy się na początku przedstawienia, to nawet można powiedzieć delikatnie dysfunkcyjna. Potem będzie, no właśnie, okaże się.
1: Jest taką hiperbolą, powiedzmy, tak? Ona uwypukla wszystkie problemy, które no, czasami chcemy się do tego przyznać albo nie, ale są w każdej rodzinie. I to też powoduje, że mamy taką nadzieję, że widz może w tej rodzinie zobaczyć pewne aspekty, które widzi na co dzień w swoim życiu i jakoś na nie zwrócić uwagę, bo czasami po prostu w tym tworze rodzinnym pomijamy problemy, jakoś się zamydlamy i myślimy, że same się rozwiążą.
0: To jest wartość, która jest naprawdę bardzo istotna w naszym życiu.
1: Tak, no chyba każdy z nas miał coś takiego, że nawet na etapie nie w realizacji już scenicznej, ale rozmowy o scenariuszu, o dialogach, każdy z nas po prostu, w sumie próby zaczęły się od miliona anegdot. I każdy z nas, w sumie to jest troszeczkę dziwne, że nagle zaczął się otwierać i zaczął opowiadać po prostu swoje perypetie rodzinne. Aczkolwiek postawiam swoją rodzinę, nic złego nie powiedziałem. To jest, no, to rzeczywiście jest takie, ten spektakl jest takim gotowym studium nad tym, jacy my jesteśmy w tym dziwnym organie, jakim jest rodzina i tym wspaniałym organie, jakim jest rodzina, które po prostu przezwycięży każdy kryzys, jeżeli jesteśmy tym razem.
2: Sporo spalacie kalorii w trakcie tego spektaklu, to jest ostra jazda?
1: Kurczę, to jest trudne pytanie, bo to nie jest spektakl, który przeważnie, jak się kojarzy musical typowy, nie jest typowo fizyczny, nawet pod względem choreografii czy ruchu scenicznego, aczkolwiek napięcie, jakie w nas się wytwarza na scenie, no to rzeczywiście kosztuje i dobrze, bo musi kosztować.
0: Czy przede wszystkim przez te 2 godziny jesteśmy praktycznie cały czas wszyscy na scenie i to już jest pewnego rodzaju wysiłek, jeśli chodzi o koncentrację, tak. I to, żeby być w tym razem.

0: nazywam się Agnieszka Płoszajska, jestem reżyserką spektaklu Mała Miss. Chyba jest tak, że sława tego niskobudżetowego filmu, który ma już 20 lat, niosła się bardzo szeroko. No i mamy taką przyjemność być twórcami prapremiery polskiej musicalu na podstawie filmu Little Miss Sunshine. Przeuroczego filmu z doskonałym, genialnym scenariuszem, zresztą też bardzo docenionym na świecie. I cóż, twórcy musicalu, autorzy muzyki i libretta, dość wiernie odtworzyli historię rodziny Hooverów, ale wzbogacili tę historię o przepiękne piosenki. I myślę, że to jest ta wartość dodana dla fanów filmu, a dla osób, które nigdy filmu nie widziały i na przykład nie mają takich planów, to zapewniam te osoby, że ta historia jest warta obejrzenia, ponieważ może każdego dotknąć w samo serce, bo dotyczy takich prostych prawd, przede wszystkim dotyczących relacji rodzinnych, które są czasami absurdalne, czasami bardzo toksyczne, ale ostatecznie te najsilniejsze więzi, które mamy, mamy właśnie z tymi naszymi bliskimi. I metaforyczna podróż z Nowego Meksyku do Kalifornii rozklekotanym busem staje się tak naprawdę obrazem tego, jak ta nasza rodzina de facto ruina funkcjonuje i o tym, czy warto ją mieć. Myślę, że to może być nam wszystkim bardzo bliskie, bo mobilizujemy się, my jako społeczeństwo często mobilizujemy się we wspólnej sprawie, nawet jeżeli na co dzień toczymy ze sobą jakieś boje, to kiedy jest jakieś wyzwanie, zresztą te ostatnie jakieś gigantyczne zbiórki, czy takie sytuacje medialne pokazują, że my jesteśmy społeczeństwem, które bardzo się mobilizuje w obliczu jakichś konkretnych potrzeb. I tutaj też tak jest. Rodzina Hooverów jest w kryzysie. Każdy z członków tej rodziny ma inny powód do tego kryzysu. Niemniej grunt trochę im się rozjeżdża pod stopami, ale ta dziewczynka to nasze światełko, to nasze słoneczko, która po prostu jest takim przyczynkiem do tego, że każdy się w jakiś sposób mobilizuje. Ta dziewczynka jednoczy wokół siebie całą ekipę dosyć skłóconych, dosyć ludzi borykających się, tak jak już powiedziałam wcześniej, z rozmaitymi trudnościami. I dzięki niej, właściwie dzięki jej marzeniom, wyruszamy w podróż. No i właśnie ta podróż powoduje takie uwypuklenie relacji, które są w tym domu i powoduje pewne przejścia do różnych rozwiązań, rozstań bądź połączeń. Nie chcę tutaj za dużo spoilerować, ale tak, to dziecko, to słońce jednoczy i jesteśmy dobrzy w tym, żeby czasami zrezygnować z naszych własnych chwilowych kryzysów na rzecz tego, żeby komuś po prostu pomóc. Są sceny stricte dramatyczne, grane niemalże filmowo, wymagające od aktorów takiej jakości aktorstwa, bardzo takiego pogłębionego. I to są trudne tematy i trudne sytuacje, natomiast one są przeplecione właśnie scenami komediowymi. Czasami jest to czarny humor, ale tak, zdecydowanie jest to ta przeplatanka, którą lubię najbardziej, to znaczy w momencie, w którym już się boimy, że będzie zbyt sentymentalnie, pojawia się dosyć ostry żart. Tu chciałabym też dodać, że to jest spektakl dla widzów dorosłych, dla widzów dojrzałych, ponieważ pojawia się wulgarny język, pojawiają się tematy, które mogą triggerować rozmaite jakieś takie trudne doświadczenia, trudne wspomnienia trudnych doświadczeń, w związku z tym też bardzo prosimy o to, żeby świadomie kupować ten bilet. To było też takie nasze zadanie, żeby dziewczynki trochę ochronić, zaopiekować, nie użyć ich w żaden sposób do tego, żeby po prostu opowiedzieć tę historię, tylko żeby one w bezpiecznych warunkach tutaj sobie mogły tworzyć swoją postać Olive. Natomiast to są bardzo inteligentne, bardzo wrażliwe osóbki, osoby, które rozumieją o wiele więcej niż nam się wydaje. Natomiast to na pewno nie jest spektakl, na który możemy zaprosić, nie wiem, klasy tych dziewczynek.
1: Muszę zapytać jeszcze o aspekt produkcyjny, no bo widzę tutaj masę ekranów, które chyba pomagają uzyskać tę podróżowość spektaklu.
0: No tak, scenografia jest oczywiście dosyć skromna. Teatr absolutnie potrzebuje większej przestrzeni, bo po prostu już trochę się więcej już z tego wycisnąć nie da, z tego miejsca. Ale musical jest z zasady formą dosyć szeroką. Natomiast tak, mamy te fantastyczne, bardzo nowoczesne ekrany. Myślę, że bardzo mało teatrów może się pochwalić takim sprzętem, który tutaj mamy przy ulicy Żeglarskiej. Mateusz Kokot jest wybitnym grafikiem, wybitnym twórcą wizualizacji, artystą, który tutaj właściwie od tygodnia, mam wrażenie, że jest przyspawany do fotela. Nawet teraz, kiedy na niego patrzę, on właściwie nie zmienił tej pozycji od tygodnia. Ja nie wiem, czy on śpi, czy on je, ale w każdym razie jakoś sobie radzi, ale tworzy nam tutaj przepiękny świat i właściwie to jego działanie wizualne jest taką podstawą scenografii Wojtka Stefaniaka, bo scenografia scenografia jest tak naprawdę takim architektonicznym obrysem dla tych scenografii, dla tych wizualizacji.
2: Jakiś kilometr temu mijaliśmy stację benzynową.
3: Świetnie, tego nie załatwisz na stacji benzynowej.
2: No to skąd weźmiesz Mikę z Przęgła?
4: Jest w sobota, więc pewnie znikąd.
5: Mamo, czy to znaczy, że nie zdążymy dojechać na konkurs?
3: Nie, Oli, spokojnie. Po prostu musimy... No co, musimy popchnąć busa.
4: Do Kalifornii.
1: Mateusz Kokot, twórca tych animacji, które no pełnią chyba, może nie kluczową, ale istotną rolę w tym spektaklu.
6: Tak, one tutaj doskonale mogą uzupełniać narrację. Mam szczęście pracować przy Diodzie, więc jest to bardzo wygodna sytuacja. Nie muszę konkurować ze światłem i dzięki tej pracy można tutaj fantastycznie uzupełniać też i animacją, i dużą mocą.
1: Też nieczęsto widziałem w teatrze w ogóle, już nie mówię tylko o teatrze muzycznym, ale w teatrze w ogóle tego typu rozwiązanie, które kojarzę bardziej z halami sportowymi.
6: Tak, Dioda się pojawia w teatrach, daje duże możliwości. Z jednej strony trochę tracimy intymność jak przy świeceniu z projektorów, bo zwykle to świecenie projektorami subtelnie uzupełnia scenografię. Tutaj mocno wchodzimy w scenografię.
1: No właśnie, miłośnikom klasycznego teatru może się to nie spodobać.
6: Tak, ale z drugiej strony myślę, że ta narracja też tego wymaga. Sama forma Little Miss jest trochę formą komiksową, trochę takiej formy opowieści dziecięcej, więc myślę, że ta animacyjna forma, taka kreskówkowa, po części może tutaj dużo dodać.
1: To co, czułeś się jak taki, jakbyś tworzył taki dwugodzinny teledysk?
6: Trochę tak. Jest tu dużo drogi, kina drogi, właściwie sztuki drogi, więc jest dużo różnych panoram i wymagało to dużej ilości pracy.
1: Dopytam jeszcze na koniec, czy to jest tak, że włączasz play i to sobie leci, a aktorzy muszą się dostosować, czy to wszystko na bieżąco jest jakoś sterowane?
6: Nie, my zawsze dostosowujemy się do aktorów. Jest tutaj pewnego rodzaju automatyzacja, natomiast musimy przewidywać wszystkie ruchy, planować te ruchy, no i też bazuje to jednak na interakcji człowieka. System tutaj niczego nie zrobi.
1: No to oby się wszystko to nie wyłożyło, aby działało no jak szwajcarski zegarek.
6: Bardzo dziękuję, tego wszystkim życzę.

0: Kolejne wystawienia spektaklu Mała Miss w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej zaplanowano pod koniec października oraz pod koniec listopada. Szczegółowy repertuar znajdziecie oczywiście na stronie internetowej Teatru Muzycznego.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
0: Cześć, mamy w Toruniu wydarzenia, które tworzą klimat miasta. Wiele z nich kojarzy się z wakacjami lub majówką, ale są też takie, które nieco odchodzą od szczytu sezonu turystycznego. Jeden z takich eventów właśnie trwa. Gustaw Nowak, zapraszam na moją relację z otwarcia najnowszej odsłony festiwalu Art Moves. Po raz kolejny sztuka pojawiła się w sercu miasta.
2: Joanna Górska, organizator festiwalu Art Moves.
3: Która to już edycja?
2: Już 19 edycja. W przyszłym roku będzie 20, także... Szok, że tak długo to udaje nam się robić.
3: No właśnie, tak patrzycie na to, co, jak to wyglądało, jak wyglądały początki, a jak to wygląda teraz, no to jakie są wasze uczucia?
2: Myślę, że coraz bardziej widać większe zainteresowanie festiwalem. Jak zaczynaliśmy, to w ogóle zainteresowanie na pewno było dużo mniejsze. Teraz ludzie specjalnie przyjeżdżają, żeby obejrzeć te plakaty, te billboardy. Także to nas cieszy i udaje nam się to robić. To jest dla nas wielki sukces.
3: Co tegorocznej edycji możemy powiedzieć, pod jakim hasłem się odbywa?
2: Tegoroczne hasło to strach czy odwaga, jak przestać bać się jutra i zacząć je współtworzyć. To hasło nawiązuje do tego, co się dzieje obecnie na świecie, do tej sytuacji geopolitycznej, społecznej, psychologicznej człowieka, także otrzymaliśmy 800 prac, także bardzo aktualne to hasło się okazało i bardzo mocno jakoś zarezonowało.
3: Co roku kilkaset prac, ale pomysłów nie ubywa, wręcz chyba przeciwnie.
2: No dokładnie. Coraz więcej tych prac dostajemy i zainteresowanie jest coraz większe. W tym roku pokazujemy aż pracę prawie 60 artystów. To naprawdę jest dużo i myślę, że to jest duży przekrój tego, jak ludzie związani ze sztuką widzą to, co się dzieje dookoła. Prace są prawie z 50 krajów i mamy Turcję, Uzbekistan, Indie, Stany Zjednoczone, mamy Australię. Tak naprawdę przekrój jest bardzo duży. Artysta, który wygrał, jest z Iranu. Także bardzo dużo prac otrzymaliśmy z Iranu właśnie. Mimo tej sytuacji, która występuje, no to artyści irańscy bardzo aktywnie włączyli się w tą edycję festiwalu. Może zaskoczyło nas to, że było dosyć dużo pozytywnych prac, pozytywnych interpretacji i artyści starali się jednak wyciągnąć coś optymistycznego z tego hasła, bo można by się skupiać głównie na lęku, na właśnie na tym, że strach nas paraliżuje w tych czasach, a jednak dużo było odniesień do odwagi, do tego, co możemy zrobić, jakie, nie wiem, rozwiązania wymyśleć. Także myślę, że ta pozytywna strona nas zaskoczyła tego, bo w mediach, w internecie, w mediach społecznościowych dominuje raczej ta strefa taka bardziej ciemna, lękowa i takie rzeczy związane właśnie z tym, co się dzieje niebezpiecznego na świecie, a tutaj artyści się skupili w dużej części na tych pozytywach.
3: Gdzie te ekspozycje zobaczymy?
2: Ekspozycje tradycyjnie można zobaczyć na Placu Rapackiego, na dużych billboardach, jak również przed budynkiem Muzeum Uniwersyteckiego. To jest pierwszy raz w historii Art Move współpraca z Wydziałem Sztuk Pięknych z Katedrą Projektowania. Można zobaczyć je na dworcu PKP, jak również na City Lightach w całym mieście i też nowa rzecz przed Wydziałem Sztuk Pięknych na Sienkiewicza 30x32.
3: Do
2: początku października, do 5 października można oglądać wszystkie prace.
3: Dobra, są już jakieś pomysły na tę jubileuszową 20. edycję?
2: Dopiero się zastanawiamy i chcemy jakoś to uczcić specjalnie i jakoś to może coś pokazać z historii festiwalu. No na pewno będą nowe też rzeczy, ale może właśnie coś, jakąś retrospektywę też uwzględnimy.
4: Dzień dobry, nazywam się Anna Bąk. Pochodzę z Podpoznania, dokładnie to z Zalasewa, to jest tuż pod Swarzędzem. No a ogólnie pochodzę z Gniezna, z pierwszej stolicy Polski, z którym się dość silnie identyfikuję, też tam działam. Ogólnie mówię, że jestem Wielkopolanką, bo moje serce należy do Wielkopolski. Moja praca przedstawia dwie sygnalizacje świetlne. Tak sobie troszkę na przekór zrobiłam, że zabawiłam się tymi znakami właśnie postaci stojącej, która normalnie na sygnalizacji jest przedstawiona na czerwono, no i postaci idącej. tej, która normalnie na sygnalizacji jest na zielono. Ja postanowiłam te kolory po prostu zamienić i zabawić się tą symboliką, ponieważ dla mnie bardzo bliska jest taka symbolika, właśnie taki, żeby jak najprostszy, ascetyczny sposób przekazać jak najwięcej treści. I poprzez symbole, poprzez te piktogramy chciałam zawrzeć hasło, że właśnie strach czy odwaga, czyli że ta postać stojąca jest zielona, czyli ona się boi, a ta czerwona, ta idąca, która jest czerwona, to ona nie boi się, idzie przed siebie odważnie, na przekór wszystkiemu, przeciw zakazom na przykład, przeciw jakimś zasadom na przykład narzuconym. Grafika, no, jest dla mnie od zawsze, od dziecka tak naprawdę zajmowałam się grafiką. Właśnie poszłam w ten taki styl ascetyczny, mocno inspirowany Leksem Drewińskim i sama też jestem z pracowni profesora Eugeniusza Skorwidora.
3: A myślisz, że sztuka ma taką siłę, żeby dać nam trochę otuchy, nadziei?
4: Oczywiście, jak najbardziej. Sztuka ma na zadanie jakby nie dość, że pobudzać do refleksji, tym jest sztuka, ale też taki właśnie daje oddech, takie, że można oderwać się od tej codzienności. Sztuka ma wzbudzać różne emocje, może te pozytywne i te negatywne, na tym właśnie ona polega i jak najbardziej może taką rolę spełniać.
5: Nazywam się Patrycja Longawa, jestem projektantką graficzką, plakacistką, pochodzenia z Podkarpacia, gdzie pracuję w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Na wystawie zaprezentowałam plakat pionowy, bo było to specjalne zaproszenie w ramach tego eventu. Poniekąd chciałam przedstawić nie tylko sam strach, a odwagę, a to, co daje tak naprawdę nam siłę w trudnych czasach, czyli nadzieję. Więc mój plakat jest pod synonimem nadziei. Sama sztuka designu i projektowania plakatów dla mnie personalnie jest jak taka poszukiwanie odpowiedzi na zadane sobie pytania, które paradoksalnie nie są łatwe, a wręcz bardzo trudne, bo sama koncepcja, że ja robię plakat dotyczący nadziei, to jest tylko wierzchołek grupy lodowej. Ja muszę zrozumieć ideę i przedstawić w lakoniczny sposób formę właśnie plakatową, co nie jest łatwe.
3: A lubi się pani gdzieś schować koło swojej pracy i patrzeć na reakcję odbiorców?
5: Nie, bo tych prac wysyłam bardzo dużo. Gdybym miała tak się chować i patrzeć, to musiała gdzieś tam wyskakiwać w różnych miejscach świata. Czasu mam mało, więc jakby się dało, to z chęcią.
3: A tu w Toruniu ten festiwal od kiedy pani zna? Czy już miała pani z nim kontakt?
5: Praktycznie festiwal znam od wielu lat. To jest jedno z takich, myślę, ważniejszych wydarzeń dotyczących właśnie sztuki billboardowej, która jest bardzo bliska temu, co właściwie jest plakat. Plakat sam w sobie może być poziomy i funkcjonować jako taki billboard. I w tym roku zostałam zaproszona, dlatego przyjechałam. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Trzeba podkreślić, że sztuka karmi się sztuką. Szczególnie sztuka plakatu, która, czy billboardu, czy projektowania graficznego, która funkcjonuje na pewnego rodzaju skojarzeń, symbolice. Oczywiście, gdybyśmy zebrali 100 ludzi i zadali im ten sam temat, to bardzo prawdopodobne jest to, że większość, jeżeli byliby to profesjonaliści, przedstawiłaby to inaczej. Owszem, zdarzają się pomysły wtórne, takie, które wiele osób na to wpada. Natomiast właśnie zawsze podziwiam rozwiązania. Mówię, o dobre, w punkt, no i zawsze mówię, o do, faktycznie to jest trafione, więc dla mnie to jest radość, żeby zobaczyć inną perspektywę.
6: Bożena Pysiewicz, Muzeum Plakatu w Wilanowie. Ja oczywiście doskonale kojarzę tą ideę i prezentację sztuki w przestrzeni publicznej, bo ponieważ jestem z zupełnie innego miejsca, czyli z instytucji, która te plakaty gromadzi, często zamyka, czasem udostępnia, dokumentuje, opisuje, ale doskonale zdaję sobie sprawę, że tym naturalnym miejscem funkcjonowania plakatu jest ulica. Więc to, że tutaj w tych wielkich formatach ten ważny przekaz społeczny, taki moralny, ludzki, może zafunkcjonować bez tej granicy przekroczenia instytucji kultury, to myślę, że to jest po prostu bardzo ważne.
3: Czyli co, święto plakatu obchodzimy?
6: Tak, to jest bardzo ważne święto plakatu, więc ulica, przestrzeń, park, to rzeczywiście jest takie naturalne miejsce dla plakatu, bo zresztą Jan Lenica powiedział, że plakat w muzeum to jest tak jak egzotyczny ptak w klatce. dzięki temu jest udokumentowany i się zachowuje, bo mamy obiekty sprzed ponad 100 lat. Natomiast rzeczywiście ta możliwość spotkania z plakatem w biegu, gdzie nie idziemy specjalnie, żeby pokontemplować sztukę, projektowanie graficzne, ale ten plakat ma złapać nasz wzrok, więc jeżeli złapie, to znaczy, że jest to bardzo wartościowe i dla odbiorcy, i na pewno dla twórcy.
3: W tym zabieganym świecie trochę się musi bić o uwagę plakat, mam wrażenie.
6: Tak, na pewno. W tym, że rzadko też patrzymy wokół siebie teraz, prawda, gdzie indziej ten wzrok ucieka, więc jeżeli wygra tą uwagę, to bardzo dobrze, ale tutaj też jeszcze zwracam uwagę na to, że tak mało jest miejsc w przestrzeni miast, gdzie te plakaty mogą funkcjonować. Jeżeli spojrzymy na zdjęcia, czy sprzed wojny, czy właśnie te powojenne, to bardzo dużo tej przestrzeni publicznej, płotów, ogrodzeń, czy nawet miejsc na budynkach, specjalnych tablic, było przeznaczone na wieszanie plakatów. I one były w tej przestrzeni. Natomiast dzisiaj, jeżeli taka przestrzeń się znajdzie, to rzeczywiście możemy się bardzo cieszyć, że ten plakat po prostu może zafunkcjonować.
7: Rafał Góralski, Festival Art Moves.
3: Chciałem zapytać o te prace, które możemy w tym roku obserwować. Czy one mówią bardziej o tym lęku, o tym strachu, czy raczej dają nadzieję?
7: Dają nadzieję w tym sensie, że właściwie są o tym pokonywaniu lęku, albo właściwie też jak ta praca, która wygrała artysty z Iranu, że właściwie ta odwaga pływa po takiej fali lęku i ma żagiel, czyli no sobie po prostu radzi mimo tego lęku. I to jest pozytywne przesłanie, bo chyba tego całego zamieszania póki co, tego strachu, lęku nie da się usunąć z tej przestrzeni naszej, która funkcjonuje, która jest, no a my musimy sobie jakoś z tym radzić, mimo tego, że to jest.
3: Czy sztuka to jest taki międzynarodowy język, bo docierają do Was prace z całego świata, ale czy widać różnice pomiędzy poszczególnymi krajami, czy wręcz przeciwnie?
7: Czy jakiejś radykalnej różnicy, wydaje mi się, że nie ma. Na pewno jest jakiś kontekst kulturowy, bo ci artyści funkcjonują z jedną nogą w tym kontekście lokalnym, ale tak naprawdę chyba ta noga druga, którą mamy wszyscy, jest grubsza, ta uniwersalna, międzynarodowa, bo wszyscy funkcjonujemy w jakimś sensie w tym wspólnej przestrzeni takiej medialnej, internetowej i tak dalej, i tak dalej. I artyści z racji w ogóle swojego zawodu na pewno bardziej są wyczuleni na ten język uniwersalny i oni się posługują tym językiem i to jest trochę są jak ptaki na zasadzie takiej, wiemy, że ptaki są, jak na przykład teraz jeżyki od nas odleciały do Afryki i u nas się wychowują, rodzą, ale większość czasu spędzają na przykład w Afryce, więc to artyści po prostu tak się mają łatwość przemieszczania ponad tymi dosłownymi granicami, no i symbolicznie się przemieszczają.
3: Teraz 19, za rok 20, czy to będzie szczególna edycja?
7: Właśnie nie wiem, sądzę, że tak. Właśnie nad tym się zastanawialiśmy. Na razie nie wiadomo, jeszcze to rok przed nami. Bardziej się skupiamy na tym świętowaniu tej 19 nieokrągłej rocznicy, ale faktycznie zaczęliśmy sobie zdawać sprawę, że to jest bardzo długi czas i fajnie by było coś zrobić specjalnego. Chociaż już ten festiwal, 19 ta edycja, mocno została poszerzona o współpracę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, z Katedrą Projektowania Graficznego i mamy specjalny pokaz studentów, którzy przygotowali na ten temat konkursowy swoje prace i to jest istotne, no bo to jest taka ta wymiana pokoleń w jakimś sensie, no ci młodzi artyści no, będą wchodzić w ten świat tworzenia, uczą się tego i my też cieszymy się z tego, że możemy im przekazywać to doświadczenie, no oni nas prędzej czy później po prostu zastąpią. Na pewno teraz jest problem tego zagrożenia, że część, znaczy mamy na przykład w regulaminie, że nie można stwarzać prac przy udziale sztucznej inteligencji, nigdy do końca nie, i to artyści podpisują, że tego nie robią, no oczywiście nigdy nie możemy stwierdzić do końca, bo nie mamy takiej możliwości, no to na pewno w ogóle ta trudność się pojawiła w ogóle w świecie również sztuki, jak i w tym świecie realnym, więc to na pewno to jest pewne pewna trudność, chociaż z drugiej strony te prace, które my pokazujemy, one nigdy nie są takie, z założenia są dosyć prostym językiem wizualnym, posługują się, więc raczej nie potrzeba do tego sztucznej inteligencji, wystarczy po prostu inteligencja człowieka.
0: W ramach tegorocznej edycji Art Moves w różnych częściach Torunia zobaczymy pracę 58 artystów z 16 krajów świata, a będą one prezentowane do 5 października.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
0: Cześć, tu Gustaw Nowak. Zapraszam do Centrum Sztuki Współczesnej, gdzie trwa 17. edycja festiwalu Plaster, prezentującego grafikę użytkową. Jest na co popatrzeć, jest też o czym posłuchać, a o tym, co dzieje się w ramach festiwalu, powiedział mi jego dyrektor Krzysztof Białowicz.
8: 17. edycja Plastra w Toruniu. Zanim zapytam o to, co zobaczymy w jej trakcie, to zapytam może, jak panu upłynął ten rok pomiędzy 16. a 17. edycją. Czy odkrył pan coś, czy coś pana zaskoczyło, zachwyciło albo zainspirowało do tej edycji?
9: Wie pan co? 16. edycja odbyła się w Meksyku, także to była nowość. To była edycja polska, która wyjątkowo przeniosła się poza Toruń, bo do tej pory pokazywaliśmy te prace projektowe tylko w Toruniu, więc to była taka, można powiedzieć, przerwa, jeżeli chodzi o mury CSW, ale w tym roku wracamy z nowym pomysłem, o tyle ciekawym, że od jakiegoś czasu prowadzimy międzynarodowe konkursy, więc to jest międzynarodowy konkurs, którego hasłem przewodnim było słowo. O tyle ciekawe, że na ogół w konkursach organizatorzy narzucają temat. Ja właściwie narzucałem kierunek tylko, że myślimy o słowie, które jest dla nas ważne, o słowie lub słowach, które określają rzeczywistość, określają nasz stan ducha lub sytuację na zewnątrz polityczną, społeczną, więc artyści musieli sami sobie wymyśleć ten temat. I to, powiem szczerze, że wyszło bardzo dobrze. No, na ogół jest tak, że mamy na plastrze prezentację tego, co jest aktualne na świecie, w świecie sztuki projektowej, ale też w świecie szeroko rozumianym. W tym roku na konkurs napłynęło, konkurs, który nazywał się właśnie Słowo, około 900 prac z całego świata, czyli mamy 4 kontynenty. I oczywiście różne interpretacje, różne słowa, różne podejście do kompozycji, do estetyki, ponieważ no, Azjaci projektują inaczej, troszeczkę Europejczycy jeszcze inaczej, na kontynencie amerykańskim jeszcze inne podejście do projektowania graficznego. Czyli bardzo ciekawa, różnorodna wystawa. Zobaczymy około 100 prac z tego konkursu. Jak zwykle są nagrody, są wyróżnienia. Zaangażowałem do prac nad konkursem międzynarodowe jury, czyli 2 Polaków, 2 Hiszpanów, Chilijczyk i Tajwańczyk. Jedną z wystaw tegorocznego Plastra będzie wystawa indywidualna Goyen Chena, wybitnego tajwańskiego artysty, projektanta, plakacisty, którego zestaw prac zobaczymy na trzecim piętrze. On też przyjechał do Torunia, też przyjechali do nas artyści z Madrytu, czyli Sonia Diaz i Gabriel Martinez. I ta różnorodność składu jury, ponieważ mamy Hiszpanię, Polskę, Chile i Tajwan, no też wpłynęła na różnorodność wyborów. Jak zobaczycie na holu CSW przy recepcji, są takie bardzo duże wydruki 2-metrowej wysokości właśnie plakatów nagrodzonych. Jest dosyć duża rozpiętość. Oczywiście co mamy? Mamy oczywiście słowo, które określa rzeczywistość, mamy AI, mamy jakieś zagadnienia społeczne, polityczne, ale też kulturalne. Także duża, duża różnorodność i ta estetyka się połączyła w taki dosyć spójny, można powiedzieć, werdykt jurorów.
8: A czy to słowo, ten temat konkursu chodziło za panem od dawna, od wielu lat? Czy ono jest w ogóle stałym motywem? No bo wydaje mi się, że w tej sztuce często sięga się po słowo.
9: Oczywiście, z tym, że ja nie narzucałem słowa w tym roku. Ono przyszło spontanicznie, nie wiem dlaczego, bo oczywiście zawsze jest jakieś słowo, ale jest to słowo typu wojna, jakiś konflikt albo AI, narzucone przez organizatorów. Ja tego nie narzucałem, dałem możliwość wyboru słowa, które jest ważne dla projektantów.
8: Wrócę jeszcze do pytania, które wcześniej zadałem, jak panu upłynął rok. Czy w trakcie roku, między tymi edycjami, było coś dla pana, co pana właśnie troszkę zainspirowało albo otworzyło oczy na coś, co może ubogacić Festiwal Plaster?
9: Wie pan co, tak, oczywiście obserwujemy różne zwroty. Nawet w tym roku dominuje typografia, czyli dominują litery, które pojawiają się i w kompozycjach plakatowych, i też na parterze CSW mamy oddzielną wystawę zatytułowaną 17P od tytułu festiwalu. I tam zobaczymy poza plakatami też wydawnictwa, czyli okładki książek, okładki płyt winylowych, ale też po raz pierwszy na plastrze plakaty animowane, czyli prezentowane na dużych monitorach w pionie, kompozycje Full HD, które jakby troszeczkę dekodyfikują myślenie o plakacie. I teraz oczywiście co roku są jakieś nowe trendy, co roku są jakieś zmiany w projektowaniu graficznym. Dlaczego? Dlatego, że projektowanie graficzne reaguje na rzeczywistość. Jeden z plakatów, który wisi na plastrze właśnie w tym roku, pokazuje taką sentencję, która jest istotna. Mówi ona mniej więcej tak, że na początku obywatel, później projektant. Czyli my na początku myślimy o tym, żeby dotarła nasza, żeby nasze przesłanie dotarło do odbiorcy, a dopiero później myślimy o tym, żeby nadać temu jakąś formę graficzną ciekawą, interesującą. Są mody, oczywiście pojawiają się mody w projektowaniu związane i z komponowaniem, z kompozycjami i z doborem typografii. Po prostu pojawiają się kroje, nowe kroje, ciekawe. Czasami jest nawrót do tak zwanego old school, czyli do tego, co projektowało się w latach 60. Na przykład mamy parę takich prac, z tego co pamiętam, chyba artyści z Hiszpanii pokazują i z Portugalii takie jakby old schoolowe sugestie. Oddzielny rynek to jest i obszar to jest Azja. Mamy artystów z Hongkongu, z Japonii, z Chin. No naprawdę ciekawa propozycja. Z tym trzeba się troszeczkę oswoić, bo jest inna mentalność graficzna i projektowa, ale bardzo ciekawe, myślę, doświadczenie.
8: Ale to międzynarodowe grono uczestników konkursu. Przy temacie, jakim jest słowo, to mam wrażenie, jest też trochę ryzyko, że te prace będą niezrozumiałe. Jak sobie uczestnicy, artyści z tym radzą, żeby jednak zostać zrozumiany?
9: Dziękuję za pytanie, bo to jest dobre pytanie. W regulaminie konkursu była taka klauzula, że wybieramy sobie słowo, które jest dla nas ważne, możemy je napisać w ojczystym języku. Pojawiają się prace z Japonii, z Chin, czyli wykorzystujące specyficzne pismo, które jest dla nas kompletnie niezrozumiałe, ale w prawym dolnym rogu zawsze na plakatach jest to samo słowo po angielsku, czyli zawsze mamy tłumaczenie tego, żeby było zrozumiałe dla odbiorcy. I to jest super ciekawe, bo czasami, szczególnie to zaobserwowałem w paru właśnie azjatyckich pracach, te skomplikowane litery w ich alfabecie są przerabiane dlatego, żeby stworzyć nową formę graficzną.
8: I ta forma graficzna podpowiada znaczenie tego słowa?
9: Tak, oczywiście. Na przykład jedna z prac konkursowych z Chin wykorzystuje znak, który oznacza gołębia w języku chińskim, ale to jest litera. Ale ta litera jest tak przetworzona, że z pewnych elementów litery wychodzą skrzydła, głowa, ptaka. Także super. To trudno oczywiście opowiedzieć słowami, bo to jest bardzo wysokiej jakości właściwie kaligrafia, ale no właśnie te znaki azjatyckie też inspirują i są dla nas taką odskocznią. Wiadomo, że pismo łacińskie, które występuje w Europie centralnej i zachodniej, to jest zupełnie inna forma. Czasami pojawiają się plakaty, które wykorzystują cyrylicę, głównie z Ukrainy, z tego co pamiętam. Co jeszcze? Oczywiście pismo arabskie, świetne prace, które żywo reagują na to, co się dzieje obecnie na świecie, w strefie Gazy, albo mówiąc o konflikcie amerykańsko-irańskim, więc parę prac z Iranu też oczywiście przyszło na konkurs, też z Palestyny. I to są projekty, które bardzo silnie, emocjonalnie reagują na to, co się dzieje w danym regionie świata. I też oczywiście często wykorzystują bardzo atrakcyjne kroje pisma arabskiego, perskiego, żeby przekazać emocje. Dla nas niezrozumiałe pismo, ale wyjaśnienie zawsze na dole i możemy sobie dopowiedzieć pewne rzeczy.
8: Wspomnieliśmy też o tym, że w trakcie festiwalu Plaster w CSW zobaczymy też plakat animowany. Czy to jest coś jak w Harrym Potterze, ruchome obrazy?
9: To są ruchome obrazy. Myślenie jest bardzo podobne jak w plakacie drukowanym, bo plakat to właściwie to nie jest kartka papieru ani ekran, to jest sposób myślenia. Więc myślenie polegające na skrótowości, na pewnym uproszczeniu, żeby dany komunikat dotarł do odbiorcy szybko, ale w oryginalny sposób. W taki sposób, który zastanawia i też inspiruje. Zachęcając do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych albo informując w pewnym procesie społecznym o pewnych sytuacjach politycznych, często plakat zaskakuje. Na przykład jedna z wyróżnionych prac, bardzo ciekawa praca z Hongkongu, która dostała nagrodę firmy Aklen, współpracującą z nami, pokazuje słowo AI, czyli AI, i z tych dwóch liter pisanych ręcznie, można powiedzieć kaligraficznie, tworzy się postać wisielca, czyli jakby artysta powiesił AI, czyli jakby skazał sztuczną inteligencję, wyraził swoją emocję w stosunku do tego procesu, który nas otacza.
8: Więcej jest takich prac, które każą się zatrzymać, każą trochę pomyśleć, podumać?
9: To jest większość. Większość prac właśnie nakazuje nam zatrzymanie. No musimy się zatrzymać przed plakatem, chociażby na parę sekund, żeby dokonać pewnej refleksji nad światem, nad sobą. I to jest super, bo ja zawsze powtarzam, że internet jest okej, ale pozbawia nas pewnej ważnej rzeczy, pozbawia nas rzeczywistej skali. Jeżeli mamy plakat, który ma 2 metry i staniemy przed nim, to jest zupełnie coś innego niż odbiór pracy na telefonie komórkowym. Podobna sytuacja, oczywiście analogia w kinie, kiedy oglądamy sobie, nie daj Boże, na smartfonie jakiś film, a ten sam film na ekranie kinowym na pewno zostaje w nas dłużej i wywołuje więcej emocji, więcej konkretnych wrażeń. Także skala to jest to, co oferuje nam rzeczywistość. Nie zapominajmy o tym, że są galerie, są kina, są przestrzenie, które trzeba fizycznie nawiedzić.
8: Ja jeszcze na koniec podzielę się takim być może dla pana kontrowersyjnym przemyśleniem, że mam wrażenie, że plakat nieco utknął w galeriach sztuki, że chodząc po Toruniu nie widzę plakatów, a szkoda, bo chyba taka jest forma wyrazu poprzez plakat, żeby on gdzieś funkcjonował w przestrzeni.
9: Plakat może nie utknął, ale jest bardzo mocno prezentowany w galeriach, dlatego że stał się niezależnym dziełem graficznym i jakby przechodzi tutaj do taką formę od sztuki komercyjnej do sztuki graficznej, właśnie niezależnej. Oczywiście oddzielna historia to jest internet. Te tak zwane słupy ogłoszeniowe to są teraz banery internetowe. Plakat istnieje cały czas, ale istnieje bardzo mocno w internecie w różnych proporcjach, w różnych skalach, w poziomie, w pionie, ale jego rola się nie zmieniła. To, że widzimy mało plakatów artystycznych, bo widzimy dużo plakatów na słupach ogłoszeniowych na ulicach, to jest wina oczywiście zamawiających, którzy chcą przekazać jak najwięcej informacji konkretnej, bezpośredniej, bezrefleksyjnej. Dlatego widzimy tylko właściwie afisze, nie plakaty, czyli informujące o czymś, o jakichś promocjach na ogół, albo też obserwujemy to też w kinie współczesnym, że jeżeli jest jakiś dobry film, ambitny, i ma znanego aktora lub kilku znanych aktorów, to oczywiście na plakacie są zdjęcia tych aktorów, a nie ma przenośni, nie ma pewnego myślenia kategoriami i takiej jakby skrótu myślowego, tylko jest po prostu takie kawa na ławę. Jest Brad Pitt, jest, nie wiem kto jeszcze, Charlie Sheen czy ktoś jeszcze, on się pojawia na plakacie. Jest tylko napis informujący o filmie, nie ma tam żadnej kreacji praktycznie. Dlatego ludzie są, może nie zniesmaczeni, ale ja mówię, to jest głębszy proces. O wiele częściej plakaty ciekawe możemy spotkać w internecie i oczywiście w galeriach.
8: No to co, zapraszamy, zachęcamy też do przyjścia na plaster właśnie tych zamawiających wspomnianych, żeby się zainspirowali, ale może przede wszystkim odważyli.
9: Ja bardzo często zapraszam biznesmenów, zapraszam właścicieli firm zlecających różnego rodzaju produkcję graficzną na festiwal, dlatego żeby zobaczyli, co się dzieje na świecie, żeby też doznali pewnej refleksji nad tym, na czym polega ich sposób myślenia o tym, co jest, nazywa się promocją. Bo plakat oczywiście promuje, nie musi tego robić bezpośrednio, może dać pewną refleksję.
0: Rozmawiałem z Krzysztofem Białowiczem, dyrektorem festiwalu Plaster. Jego 17. edycja trwa w Centrum Sztuki Współczesnej, a czas na obejrzenie prac mamy do 13 września.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
0: Cześć. Sporo będzie się działo w najbliższych tygodniach i sporo ciekawego, sporo fajnego, a to między innymi za sprawą lokalnej grupy działania dla miasta Torunia. O tym, co na horyzoncie, porozmawiamy właśnie teraz, a do studia zaprosiłem Monikę Bartlińską właśnie z toruńskiego Elgiedu. Cześć.
10: Cześć.
0: Uśmiechnięta i wesoła jak zawsze, no i wesoło opowie nam o tym wszystkim, co przed nami, a przed nami, no właśnie, jest tego trochę.
10: Jest i najpierw właśnie wesołe wydarzenie, już 9. święto chomińskiego przed mieścia, 13 września w niedzielę. Zapraszamy serdecznie. Razem ze Stowarzyszeniem Chomińskie Tu Mieszkam po raz kolejny współorganizujemy właśnie tą imprezę. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Torunia, szczególnie oczywiście mieszkańców Chomińskiego, ale nie tylko. Zapraszamy wszystkich.
0: Wespół w zespół. Fajne wydarzenie, ciekawe wydarzenie. Co roku widzę, co się tam dzieje, no i co roku widzę mnóstwo uśmiechniętych twarzy. No i w tym roku też pewnie te tradycyjne atrakcje przygotowaliście, czyli będzie można zwiedzić wieżę, tak zajrzeć do wieży ciśnień.
10: Oczywiście. Zawsze właśnie dzięki MPO i toruńskim wodociągom, przepraszam, właśnie mamy tą możliwość, że otwierają specjalnie dla nas i możemy zwiedzać, możemy pokazać właśnie ten właściwie zabytek już i zobaczyć, jak to wszystko kiedyś funkcjonowało. Ale mamy i dla małych, i dla dużych. Oczywiście standardowo dmuchańce, różnego rodzaju małe atrakcje. Ze sceny popłynie muzyka, będą różnego rodzaju już szlagiery, covery, będzie do czego potańczyć i pośpiewać, ale co roku też zapraszamy naszych lokalnych właśnie twórców, nasze lokalne organizacje i będzie można po prostu posłuchać, porozmawiać, zrobić coś ciekawego. Będzie księżnica, będzie Stowarzyszenie Tilia z warsztatami ekologicznymi, będzie również Pszczelarium Toruńskie, także każdy na pewno znajdzie coś fajnego.
0: Będzie można pomówić o tym, co było, ale nie tylko, a kiedyś to było, będziemy mówić, ale też o tym, co będzie, mam wrażenie, i o tym, jak to wszystko się zmienia na Chełmiące. No ale LGD to nie tylko święto chełmińskiego przedmieścia, ale dużo, dużo więcej.
10: Tak, my już po raz kolejny, to jest 4. edycja, organizujemy takie warsztaty profilaktyki uzależnień dla młodzieży. Już kilka miesięcy trwa ten projekt, ale 7 października będziemy mieć takie fajne wydarzenie właśnie otwarte z naszą influencerką Martą, która przyjeżdża do nas podzielić się swoją historią, która nie jest łatwa, ale przybliżyć dzięki temu właśnie tym młodym, tak, uczniom, głównie szkół ponadpodstawowych, jak to wygląda i dlaczego uzależnienie nie jest fajne. Takie wydarzenie będziemy organizować w Uniwersytecie Meritum, czyli dawnym WSB, i widzimy z roku na rok, że rzeczywiście mimo, że ten temat jest trudny, to jest on ważny i potrzebny i zainteresowanie chętnych jest bardzo, bardzo dużo osób, dużo klas, bo tak naprawdę całe klasy, całe szkoły się do nas zgłaszają. I w tym roku właśnie przez to zainteresowanie organizujemy dwa takie spotkania. One będą jedno po drugim właśnie tego 7 października, ale dzięki temu więcej osób posłucha, skorzysta i mam nadzieję, no też wyciągnie wnioski dla siebie.
0: Jako suplement do tego spotkania dorzucę jeszcze od siebie taką propozycję kulturalną w Teatrze Chorzycy. Niedawno byłem na spektaklu Bez Alko i Dragów, Jestem Nudna. Mocne.
10: To jest
0: no
10: właśnie
0: i
10: na bazie
0: oczy.
10: Książki, którą Marta napisała.
0: Aha, czyli to
10: właśnie,
0: ta Marta.
10: To jest właśnie ta Marta, dokładnie ta Marta, także my
0: no
10: też...
0: No to tym bardziej polecam.
10: Tak, my też właśnie przez tą, między innymi przez tą książkę też ją znaleźliśmy właściwie na mediach społecznościowych, nawiązaliśmy kontakt. Widzimy, jak Marta też cały czas oswaja się właśnie z tym swoim byciem trzeźwą i jak o tym mówi, jak trudne dla niej to jest doświadczenie doświadczenie, ale jak też przestrzega właśnie młode osoby.
3: No to ja się napiję kawy teraz, a ty zapraszaj dalej.
10: A ja zapraszam dalej. Znowu jesteśmy w tym roku też współorganizatorem, tym razem razem ze Stowarzyszeniem Tilia. Już 26 Forum Organizacji Pozarządowych tych regionalnych, kujawsko-pomorskich. Tym razem one odbędą się we Włocławku. Także już dzisiaj też zapraszamy na 27 października, to jest wtorek.
3: No akurat. Właśnie, bo wy tak skaczecie, a to Toruń, Bydgoszcz, Włocławek teraz.
10: Tak, tak, z racji tego, że rzeczywiście to ma być regionalne wydarzenie, żeby przybliżyć też innym NGO-som możliwość przyjechania. Nie wszyscy mają, nie są tak zorganizowani i jest im po drodze, więc dlatego też co roku właściwie jest w innym mieście, tak, był Toruń, później była Bydgoszcz i teraz właśnie jest Włocławek, co też jest fajne, bo widzimy, że ten trzeci sektor się rozrasta nie tylko w Toruniu. We Włocławku też jest mnóstwo fajnych organizacji, które też chcą się poznać, też chcą posłuchać o czymś ciekawym, posieciować się właśnie i spędzić ten czas naprawdę produktywnie.
3: No i mam wrażenie, że w tych mniejszych miejscowościach tym bardziej widać to, jak NGO-sy potrafią wpływać na całokształt miasta.
10: Tak, są bardzo potrzebne. W pewien sposób, no już współtworzą też tą tkankę wiejsko-miejską tak naprawdę. Są najbliżej tego człowieka, więc one znają potrzeby, mogą zareagować na bieżąco, więc naprawdę trzeci sektor jest fajny i dobrze, że jest.
3: No i spora pewnie reprezentacja też trzeciego sektora z Torunia się tam wybierze.
10: To na pewno.
3: No właśnie. Coś jeszcze tutaj masz dla nas?
10: Tak, jeszcze jako już w ogóle LGD, my co roku organizujemy takie spotkanie dla wszystkich, którzy chcą posłuchać właśnie, co robimy. Ponieważ no, to nie jest już wiedza tajemna, że już od ponad 10 lat, bo w zeszłym roku mieliśmy właśnie jubileusz, jesteśmy też dystrybutorem środków unijnych i co roku chcemy powiedzieć, jak to nam idzie, co robimy, co jest w planach. Dlatego zapraszamy 15 października będziemy tym razem w Centrum Dialogu na godzinę 17. Będzie można posłuchać też, pokażemy właśnie namacalne dowody tych grantów, którymi dysponujemy. Więc będzie można sobie porozmawiać, dowiedzieć się, co jest aktualnie w realizacji, a może też jako mieszkaniec po prostu wziąć udział w jakimś grancie.
3: No właśnie, bo my często na antenie Melo Radio mówimy o tym, że są te granty, że można na coś zdobyć środki, ale później zobaczyć efekt finalny albo zobaczyć jakieś podsumowanie tych działań, które udało się zrealizować, no to zupełnie inna kwestia, no i już bardziej taka insiderska mam wrażenie i być może inspirująca inne osoby, inne instytucje do tego, żeby no też się ośmielić.
10: Dokładnie. Co więcej, my widzimy też, że

0: rozmowy, którą ostatnio odbyłem ze znajomą z Wąbrzeźna. Pozdrawiam. Ona tam działa w stowarzyszeniu, które właśnie dzięki wsparciu z LGD realizuje już któryś projekt. No i ja mówię, że LGD to chyba fajne, no bo zawsze pomogą też ten wniosek przygotować, że to na zasadzie obopólnej korzyści, win-win, że my uzyskujemy pomoc jako stowarzyszenie, czy jako ta strona ubiegająca się o wsparcie, a z drugiej strony mamy specjalistów, którzy pomogą i którzy nie będą się później użerać z tym, że wniosek został źle wypełniony, że trzeba coś poprawiać.
1: Tak, tak.
0: I w Toruniu chyba podobnie to działa, jak w Wąbrzeźnie.
1: Tak, znaczy, no, my tutaj słyniemy, że jesteśmy bardzo tak otwarte frontem do klienta i no też nam zależy, żeby te wnioski po pierwsze były dobrej jakości, czyli odpowiadały na wszystkie kryteria, które mamy, tak? Jest tego dosyć sporo, żeby wypełniały wszystkie te polityki unijne i tak dalej. Natomiast no też mamy pewne w regulaminie założenia, które muszą być spełnione i no niestety zero-jedynkowo później są oceniane. Także warto z nami rozmawiać na samym początku, w momencie przygotowania, a potem jak już rzeczywiście ten grant zostanie przydzielony, to wspieramy zawsze i wszędzie.
0: To jeszcze dopytam, sporo tych projektów w trakcie roku się pojawia, no i na ile wcześniej możemy przejrzeć ich listę?
1: To znaczy tak, zwykle ogłaszamy 2 do 3 naborów rocznie, tak? Czyli średnio raz na kwartał wychodzi. Składanych wniosków jest kilkanaście, 20 kilka, w zależności od tematu. I dostaje 10-12, to też zależy od alokacji, którą mamy, czyli tej puli pieniędzy, którą możemy dysponować. Także zwykle sam nabór, sam ten moment ogłoszenia do złożenia wniosku trwa od miesiąca do no mniej więcej 45-50 dni, więc naprawdę trochę czasu jest, aczkolwiek te dokumenty są u nas na stronie cały czas, więc jeżeli ktoś już ma teraz jakiś pomysł i wie, że chciałby wspierać seniorów na przykład, to już może zaglądać sobie, budować ten projekt, przygotowywać go naprawdę odpowiednio wcześnie, żeby właśnie później przysłowiowe za 5-12 nie składać no niekompletnego czy niedokończonego projektu, bo to po prostu szkoda też czasu i grantobiorcy i rady oceniającej.
0: A, czyli zdarza się, że projekt jest już gotowy, napisany i tylko czeka na jakiś konkurs.
1: Tak, zdarza się. Tym bardziej, że jeżeli mówimy o organizacjach, które są dosyć wyspecjalizowane, działają na dla kogoś, dla konkretnej grupy, tak, czy dla seniorów, czy dla osób z niepełnosprawnościami, to mają już prześwietlone te potrzeby, mają prześwietlone te działania, te zadania, które się sprawdzają, więc wiedzą już, jakie elementy mogą być w takim projekcie zawarte. I później doprecyzowanie pod kątem szablonu wniosku, to też już jest dla takich organizacji troszeczkę łatwiejsze.
0: To tak na domknięcie jeszcze tego wątku dopytam, do kogo my to wszystko mówimy? Czy to są stowarzyszenia, czy to są grupy nieformalne, czy to są, nie wiem, instytucje?
1: To znaczy tak, z tego co widzimy, to większość, no ponad 75% mamy właśnie NGO-sów, czyli fundacje, stowarzyszenia. Natomiast do nas tak naprawdę złożyć może każdy poza osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, czyli i instytucje, i firmy, i właśnie trzeci sektor.
0: No to co, po prostu warto zaglądać na waszą stronę, no i
1: zapraszamy,
0: się orientować, a można też do was przyjść.
1: Oczywiście.
0: I dopytać?
1: Oczywiście, zawsze zachęcamy do takiego kontaktu osobistego.
0: Kawką poczęstujecie?
1: Oczywiście, że tak. Nawet ciasteczko się znajdzie. Warto się oczywiście umówić z wyprzedzeniem, bo mamy różne też inne aktywności i czasami jakieś szkolenie, czasami jakąś kontrolę, więc warto zadzwonić i się po prostu zaanonsować wcześniej, ale zapraszamy oczywiście.
0: Ale to wy kontrolujecie? Czy wy jesteście kontrolowani?
1: I tak, i tak.
0: Ojejku.
1: I tak. No z racji tego, że granty są jakby naszą...
0: To wszystko musi być dopięte na ostatni guzik.
1: Musi.
0: Dobra, masz taką magiczną karteczkę, na którą zerkasz w związku z wydarzeniami, na które zapraszamy, czy dobrnęliśmy do jej końca?
1: Tak, na ten moment to wszystko, co mamy zaplanowane, także jest tego trochę, dużo, niedużo, nie wiem, w zależności od tego, jak kto na to spojrzy, ale zwykle właśnie ten okres powakacyjny jest dla nas intensywny i właśnie czy finalizujemy jakieś elementy, na pewno będziemy w tym czasie w jakimś procesie naborowym, to zawsze tak jest, że albo jesteśmy w trakcie naboru, albo już go oceniamy, albo zaraz będziemy wręczać umowy, więc na pewno to będzie jeszcze ten moment.
0: No to masa roboty przed wami.
1: Jak zawsze.
0: A znając takie osoby jak wy, to jeszcze macie 150 pomysłów w głowie, których żałujecie, że nie możecie zrealizować, bo już się nie zmieści to.
1: Zeszły rok, który był jeszcze intensywniejszy niż ten, pokazał, że jednak gdzieś te granice się kończą i jednak te zasoby no nie mogą być tak mocno eksploatowane.

0: zaplanowane, bo potem nie ma siły na nic.
1: No dobra,
0: ale... Więc po prostu już teraz rzeczywiście wyważamy to, co fajnie robimy, mamy już jakieś po prostu przetestowane zasady działania, a czasami rzeczywiście to są takie sytuacje ad hoc, tak? Też w ubiegłym roku uruchomiło nam się masa innych organizacji, między innymi również LGD-ów z całej Polski, które do nas przyjeżdżają, bo to trzeba przypomnieć, że my jako LGD jesteśmy no, takim rodzynkiem, tak? Jednym z 7 w województwie i w ogóle w całej Polsce miejskim, który w ogóle funkcjonuje na bazie właśnie tego całego mechanizmu i dlatego też właśnie jesteśmy tacy ciekawi z racji oczywiście pięknego miasta i możliwości jeszcze afterparty tak zwanego, czyli po prostu zwiedzania, to rzeczywiście pokazanie, że LGD to nie tylko środki unijne, ale też inne działania właśnie aktywizujące mieszkańców, sieciowanie, wspieranie, angażowanie po prostu w inne działania.
1: I o tych działaniach właśnie rozmawialiśmy, ale też pewnie będzie można zapytać o te działania w trakcie, tak żeby zamknąć klamrą w trakcie Święta Chełmińskiego Przedmieścia. Będziecie obecni.
0: Oczywiście zawsze mamy swoje stanowisko i zawsze można dopytać właśnie, gdzie, który grant, gdzie można się na przykład zapisać, jak najbardziej, ewentualnie zgłosić jakieś swoje uwagi. Oczywiście 13 września Chełmionka, a potem jeszcze dodatkowo 15 października właśnie na tym naszym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym.
1: No to widzimy się. Monika Bartlińska zapraszała i przedstawiała te szczegóły. Ja nazywam się Gustaw Nowak i co? Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
2: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie. Dobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
9: Nareszcie ruszył nowy rok szkolny, tak wyczekany zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nic, tylko spakować się, zakasać rękawy i chyżo ruszyć na lekcje. Cóż za radość. Gustaw Nowak, zapraszam wesoło, bo i wesołe nastroje towarzyszą społecznościom 70 toruńskich placówek edukacyjnych. A to łącznie około 30 tysięcy uczennic i uczniów oraz 4 tysiące pedagogów i pracowników administracji. Aby to wszystko sprawnie hulało, miasto wydaje 911 milionów złotych, a to kwota tylko za ten rok, z czego państwowa subwencja to zaledwie 276 milionów. Sporo zatem dokładamy, ale skupiając się na liczbach, nie sposób uciec od danych demograficznych. I tu już tak kolorowo nie będzie. Właśnie niskie statystyki dzietności kładą się cieniem na z roku na rok coraz skromniej celebrowany początek września. Trudno walczyć z tym trendem, ale miasto wdraża pewne rozwiązania. O ich przybliżenie poproszę teraz prezydenta Pawła Gulewskiego, a za chwilę pomówimy jeszcze o roku szkolnym.
10: Analizujemy to w sposób już bardzo szczegółowy. Nasze analizy doprowadziły do współpracy, czy nasze przemyślenia doprowadziły do współpracy z partnerami z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i tu mamy już prace, które się rozpoczęły, już pierwsze efekty w pewnych konstatacjach, w pewnych analitycznych materiałach widać. Zespół pani profesor Elżbiety Grzelak-Kostulskiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz my wszyscy, którzy jesteśmy po stronie Urzędu Miasta Torunia, Wydziału Edukacji, Toruńskie Centrum Usług Społecznych i oczywiście patronuje temu wszystkiemu pani prezydent Dagmara Zielińska. Rozpoczynamy pracę nad pakietem demograficznym. Analizą demografii w szczegółach, te szczegóły nie będę ukrywał, one są mrożące, jeśli chodzi o dane, o statystyki, o to, co chociażby wyszło w placówkach oświatowych, jeśli chodzi o kolejne nabory na rok szkolny 2026-2027. Mamy już pewne przemyślenia na ten pakiet, pewne propozycji, rekomendacji, jeszcze kilka miesięcy będziemy czekać, ale chciałbym ogłosić, że takie prace nad pakietem demograficznym się rozpoczęły, żeby wiedzieć, gdzie jest. Musimy przeanalizować dokumenty, musimy przeanalizować statystyki GUS-owe. Posiłkujemy się, bo patrzymy na inne miasta fenomenalne. W tym zakresie jest Sosnowiec, tu się kontaktujemy z władzami miasta Sosnowca, także podglądamy, jak tego typu polityki są kreowane właśnie tam.
9: Spójrzmy na dane obrazujące demografię w Toruniu.
10: Znowu patrzymy na urodzenia. Porównując dwa lata, rok 2025, który zakończyliśmy z sumą urodzin na poziomie 934, do roku na przykład 2019, kiedy tych urodzeń było 1630. Odczuwamy naprawdę, jest to analiza, która może nas przyprawić o gęsią skórkę i czasami zastanawiamy się, do czego nas to doprowadzi w kontekście tego, jak bardzo będziemy musieli się dostosować do tej depopulacji, ale również analiza, rozmowa z ludźmi, pani profesor, doprowadziła nas także do analiz pogłębionych. Zaczęliśmy patrzeć na to, ile w tych pulach dzieciaczków, które się rodzi na terenie gminy miasta Toruń, to są dzieci tak zwane pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. I to nas doprowadza również do bardzo smutnych wniosków, bo o ile rok 2019 w tej puli 1630 osób, które się urodziły, tam mamy ponad 900 dzieciaczków drugich, które się urodziło, o tyle rok 2025 z sumą urodzeń ogólnych powyżej 934 mamy 306 dzieciaczków drugich. Jak patrzymy na dzieciaki trzecie, czwarte, piąte, to jest jeszcze gorzej, to tylko pokazuje skalę depopulacji. W związku z tym chcemy kompleksowo, skalowo, bezkompromisowo i tak radykalnie podejść do myślenia o tym, co możemy sobie wzajemnie zaproponować. Jednym z takich rozwiązań, które chcemy wprowadzić już w tym roku, i to jest jeden z pierwszych takich elementów, który, jak sądzę, po pierwsze będzie wskazywał, że poważnie myślimy o instrumentarium, które zostanie zaprojektowane przez nas, jest podejście do kwestii sytuacji w samych przedszkolach. I tu mam kilka zmiennych i danych, które również powinny nam uświadomić, jak poważną sytuację mamy w związku z naborami, z niżem demograficznym w naszych przedszkolach. Porównując dwa lata szkolne, rok 2025 i 2026, rok 2026 i 2027, w oddziałach przedszkolnych zanotowaliśmy w tym pierwszym roku, 2024 i 5, 1352 dzieciaczków. Natomiast rok później, w tym roku szkolnym, to jest 864. Patrzymy na strukturę naszych 18 przedszkoli, widzimy również, że mamy w kilku podstawówkach oddziały przedszkolne i zdecydowaliśmy się już dzisiaj, teraz zapowiedzieć, że od stycznia 2027 roku znosimy opłatę za pobyt w przedszkolach miejskich, dzięki czemu pobyt w tych placówkach publicznych, w 18 placówkach publicznych, stanie się darmowy. Pozostanie rodzicom do uregulowania tylko i wyłącznie opłata za wyżywienie, natomiast to jest koszt, powiedzmy, śladowy. Pamiętają państwo strukturę odpłatności. Za 5 pierwszych godzin rodzice nie płacą, kolejne godziny są naliczane na podstawie stawki złoty 30. W zależności od ilości czasu, które dzieciaczki spędzają w przedszkolach, te opłaty wahały się. I mam tu na myśli te odpłatności, powiedzmy, roczne, które będą skumulowane i które pozostaną, te środki w kieszeniach rodziców, między 300 zł a 1800 zł, ponad 1800 zł w kieszeni rodziców na rok, to jest przeliczenie na rok, zostanie. Rzeczywiście my musimy się pogodzić z utratą przychodów, jak wyliczyliśmy ostatni rok, prawie 3 miliony złotych, 2 miliony 900 z tytułu odpłatności za tą opłatę, ale jesteśmy gotowi na tego typu utratę tego przychodu z uwagi na to, że traktujemy to jako inwestycję. To jest inwestycja, a z drugiej strony rezygnacja z tej odpłatności jest również myśleniem takim w kontekście promocji naszych przedszkoli, przedszkoli publicznych. Tak, potwierdzam również, był to jeden z elementów, które wybrzmiewały w trakcie kampanii wyborczej, był to jeden z elementów moich postulatów programowych. W ten sposób dzisiaj chciałbym to zakomunikować, że od stycznia dziękuję za te narady i od stycznia 2027 roku rezygnujemy z tej odpłatności. Szczegóły będziemy podawać na stronach, ale jest to nasza wspólna odpowiedzialność. Analizowaliśmy to pod względem korzyści, pod względem obciążeń finansowych. Z całą odpowiedzialnością mówimy dzisiaj, że dołączamy do bardzo elitarnej puli miast w Polsce, gdzie tej odpłatności za przedszkola publiczne, miejskie nie będzie od stycznia 2027 roku.
9: Miasto chce też podnieść atrakcyjność oferty edukacyjnej, bo w obecnej sytuacji demograficznej o każdego ucznia trzeba zawalczyć, kontynuuje prezydent Gulewski.
10: Tu dobre informacje. Wielokrotnie mieszkańcy zaczepiali nas, mówili, dlaczego w Toruniu nie mogą ich podopieczni, młodzież zdawać matury międzynarodowej. Dzięki inicjatywie, i tu chciałem podziękować dyrekcji 10 Liceum Ogólnokształcącego, będzie możliwa, czy tak naprawdę 10 Liceum Ogólnokształcące wchodzi w projekt IB, który pozwoli na realizację i przygotowania oraz zdawania matury międzynarodowej w 10 Liceum Ogólnokształcącym. Również bardzo ważna rzecz, bo do tej pory nasza młodzież, która która chciała się kształcić, zdawać maturę międzynarodową, musiała korzystać z tej oferty w Bydgoszczy, w Warszawie, w Poznaniu. Od tego roku szkolnego będzie taka możliwość tu właśnie w Dziesiątce. Program prestiżowy, bo miasta ze 135 państw są w tym programie od lat 60. To jest stowarzyszenie genewskie, które realizuje tą możliwość. No i rzeczywiście ja jestem osobiście szczęśliwy, że Toruń dołącza. Tutaj dziękuję za inicjatywę władzom 10. Liceum Ogólnokształcącego. Z tych dobrych inicjatyw, jeśli chodzi o umiędzynarodowienie, to również 10. Liceum Ogólnokształcące. Mamy tam bardzo ciekawy projekt. Chcemy powołać zespół szkół numer 10 na bazie 10. Liceum Ogólnokształcącego i utworzyć szkołę podstawową z dwoma oddziałami na początek. 7. klasa i 8. klasa to będą klasy dwujęzyczne. Zaczynając naukę od 7. klasy, w przyszłym zespole szkół numer 10 będzie można płynnie przejść dalej do 10. liceum ogólnokształcącego. Rzeczywiście jest to dopełnienie.
9: Sporo zmian czeka nas zatem w dziesiątce, ale pora spojrzeć na to, jakie mniejsze lub większe przeobrażenia zaszły w toruńskich szkołach w trakcie minionych wakacji. Tu warto powiedzieć o basenie wybudowanym w 2. liceum ogólnokształcącym, czy też o trwającej budowie filii szkoły podstawowej numer 4 przy ulicy Grasera, czyli niejako rozbudowie podstawówki na Jarze. Tam powstają 34 sale lekcyjne, w tym pracownie chemiczne, biologiczne, fizyczne i informatyczne, czy też dodatkowe gabinety dla logopedy i pedagoga oraz 2 sale gimnastyczne i 2 boiska sportowe. O innych, mniejszych, ale licznych pracach wykonanych w trakcie wakacji powie jeszcze Łukasz Niewiadomski, dyrektor Miejskiego Wydziału Inwestycji i Remontów.
5: W ramach zadania takiego wieloletniego, powtarzalnego, co roku modernizujemy kuchnię w szkołach. W tym roku trafiło na szkołę podstawową numer 11. Prace zostały już rozpoczęte, trwają. Przewidujemy, że niestety zakończą się gdzieś na koniec listopada, ale mamy to też przegadane z samą placówką, jeśli chodzi o kwestię żywieniowo-cateringową. Wartość zadania to blisko 2 miliony złotych. Rozpoczął się również remont boiska 1. liceum ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 15-17. Tam w ramach zakresu będziemy wymieniać w całości nawierzchnię poliuretanową oraz piłkochwyty, które ograniczają to boisko. Jesteśmy również w procesie wyboru wykonawcy na wykonanie windy w szkole podstawowej numer 1. Tu trochę się też niestety opóźniło zadanie z uwagi na to, że dwukrotnie musieliśmy ogłaszać postępowanie z uwagi na to, że budżet był trochę mniejszy. Przewidywaliśmy, że wyceny będą niższe. Niestety wykonawcy oferty dali takie, że na zadanie musieliśmy przeznaczyć prawie 700 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o same takie prace remontowe, powiedzmy może trochę drobniejsze, w tym roku udało się wygospodarować w ramach budżetu 5 milionów 300 tysięcy złotych na prace remontowe. To jest wzrost o 6% względem zeszłego roku. Wiemy, że tych potrzeb jest dużo, dużo więcej, bo szkoły zgłosiły zapotrzebowanie ponad 560 milionów złotych. Tak czy siak sukcesywnie co roku przekazujemy środki. Też próbujemy się angażować jako Wydział Inwestycji i Remontów w przypadku jakichkolwiek problemów. Służymy radą, pomocą. I tak wspomnę tylko, że takie najczęściej wykonywane prace remontowe to przede wszystkim remonty sanitariatów i szatni. Tu mamy bardzo dużo szkół, gdzie najwięcej środków przekazaliśmy dla SP4 ponad 150 tysięcy złotych, SP9 135 tysięcy i SP32 po sąsiedzku też na Kosynierów 116 tysięcy. Następną taką częstą potrzebą to są naprawy płaci dachowych. To też jest bardzo ważne, żebyśmy dbali o to, żeby nas nie zalewało. Tu najwięcej środków przekazaliśmy w tym roku na 5. liceum ogólnokształcące, to jest 120 tysięcy złotych. Prace budowlane w pionach żywieniowych, takie drobniejsze tematy, to jest przedszkole miejskie numer 10, 50 tysięcy złotych i SP35, 80 tysięcy złotych. Klasyczne takie malowanie, odświeżanie na powierzchni ścian, sufitów. Praktycznie każda szkoła zgłasza takie potrzeby, więc tu też mamy bardzo duży zasób środków przekazane. Naprawy wymiany podłóg, wymiany stolarki drzwiowej okiennej, instalacje elektryczne przeciwpożarowe oraz modernizację monitoringu. Też stanowią bardzo duży portfel środków wydanych oraz naprawy instalacji sanitarnych, a także prace związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej.
9: Warto pomówić jeszcze o zmianach, jakie zajdą w systemie edukacji. A tu, poza na przykład nieobowiązkowymi zajęciami z edukacji seksualnej, czy też oceną funkcjonalną w przypadku uczniów kierowanych do poradni psychologiczno-pedagogicznej, jest też zakaz korzystania z telefonów. Dodam, że zakaz obejmuje też smartwatche i inne tego typu urządzenia. O komentarz w sprawie tej nowości poprosiłem dyrektorkę Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Iwonę Muszyńską.
6: Jest to rzeczywiście zmiana, która w opinii publicznej wywołuje duże dyskusje. Przepisy dotyczą, to trzeba podkreślić, przede wszystkim szkół podstawowych, ponieważ w szkołach średnich, ponadpodstawowych dyrektorzy mają dowolność w podejmowaniu decyzji. Natomiast zachęca się wszystkich dyrektorów, wszystkich szkół, aby podejmowali oddolne inicjatywy, które wespół z nauczycielami będą tworzyły szkoły bez właśnie smartfonów, bez telefonów. Także jest to indywidualna rola dyrektora szkoły, nauczycieli, czy wychowawców, w jaki sposób określą sobie zasady, które będą spełniały te nowe wytyczne ministerstwa, ale wszystkie te zasady muszą być też dookreślone w statutach szkolnych. Mimo tego, że oficjalnie mamy teraz informacje od ministerstwa, to były szkoły również w Toruniu, które od kilku lat już z powodzeniem mają przepisy takie, które zakazują korzystania z telefonów, z tym, że no, są takie wyjątki, tak? I to jest też podkreślone, że jeżeli dzieci mają zdrowotne problemy typu cukrzyca, gdzie muszą mieć kontakt właśnie czy z rodzicem, czy z telefonem, czy z zegarkiem elektronicznym, to trzeba jakby na to pozwolić. I inne różne okoliczności, ale dyrektorzy o tym wiedzą, także poradzą sobie z tym wyzwaniem.
9: Swoje regulacje dotyczące korzystania z telefonów już w poprzednim roku szkolnym wprowadziło drugie liceum ogólnokształcące, mówi jego dyrektor Waldemar Gancarz.
11: Wyprzedziliśmy trochę, to znaczy szybciej zareagowaliśmy na tą rzeczywistość. W zeszłym roku po szerokich konsultacjach zarówno z rodzicami, jak i z samorządem uczniowskim wprowadziliśmy taką istotną, chociaż lekką wersję, że po wejściu na salę lekcyjną do przygotowanych wcześniej pudełek z przegródkami uczniowie dobrowolnie odkładają te telefony. Rozpoczynamy od odłożenia poprzez nauczyciela. Nauczyciel odkłada pierwszy do tej przegródki i w tym momencie bardziej skupiamy się na percepcji, na własnościach własnego umysłu. Oczywiście w sytuacjach, w których potrzebny jest telefon do zrealizowania części lekcji, po prostu uczniowie je zabierają i kładą. I muszę powiedzieć z takim zadowoleniem ze swojej obserwacji półrocznej, że ten styl odpowiada uczniom. Raczej nie mamy problemów z tym. Po prostu się wchodzą, od razu odkładają te telefony, bo zostało to dobrze przygotowane od strony informacyjnej. Oni sami zdają sobie sprawę z tego, że to im pomaga skupić się szczególnie na przedmiotach ścisłych.
9: Dzieciom i młodzieży z Torunia życzę zatem powodzenia w skupianiu się i nauce. Pamiętajcie też o realizowaniu swoich pasji i dobrym kontakcie z innymi. A rodzicom, cóż, też zalecam częstsze odkładanie telefonów i kontakt z rzeczywistością.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
9: Gustaw Nowak, po wakacjach wystartowała szkoła i właśnie na pierwszym dzwonku skupię się w najbliższym kwadransie. Zapraszam. Najpierw pora na, przyznam, nieczęsto odwiedzany przeze mnie Rudak. W tamtejszej szkole podstawowej numer 17, szkole o naprawdę niesamowitym klimacie, odbyła się uroczysta miejska inauguracja roku szkolnego. Za chwilę wysłuchamy młodzieży, najpierw dorośli. Dyrektor 17 Mateusz Płotkowski oraz prezydent Paweł Gulewski.
12: Chciałem zapytać, jak to jest organizować właśnie tą miejską inaugurację roku. Wam, szkole na peryferiach, ale chyba najbardziej klimatycznej szkole w Toruniu.
13: Bardzo panu dziękuję za te słowa. Jeśli chodzi o organizację, to czujemy się wyróżnieni, ponieważ dla nas ten rok jest bardzo wyjątkowy, z tego względu, że w czerwcu obchodziliśmy jubileusz 60-lecia nadania imienia naszej szkole, generała Józefa Bema. Dzisiaj obchodzimy 60-lecie oddania do użytku tego nowego budynku szkoły, tego żółtego. Jeśli chodzi o organizację miejskiej inauguracji roku szkolnego, no to wymagało to od nas takiego większego zaangażowania logistycznego, ponieważ musieliśmy tak przygotować to wydarzenie, aby cała społeczność uczniowska, wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły i zaproszeni goście mogli spotkać się w jednym czasie, bo do tej pory odbywało się to w dwóch, trzech grupach, ze względu choćby na pogodę, więc sala gimnastyczna ma ograniczone możliwości, ale podjęliśmy decyzję, że stworzenie namiotu eventowego, krzeseł dla wszystkich, którzy dzisiaj będą świętowali tą inaugurację, będzie najlepszym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o zakres prac remontowych i modernizacyjnych, to w minione wakacje był to bardzo szeroki zakres prac. Głównym takim zadaniem było odremontowanie sali 27 w zabytkowym budynku szkoły. Jest to sala, w której od 1 września, czyli od dzisiaj, naukę rozpoczną dzieci z klas pierwszych. Tam dokonaliśmy kompleksowej modernizacji. Całkowita wymiana podłóg, odrestaurowanie i odremontowanie ścian, sufitów. Następnym zakresem takim remontowym w tym samym budynku był remont gabinetu pedagoga, psychologa, terapeuty pedagogicznego. Też dokonaliśmy bieżących napraw w dachu, w rynnach w celu poprawienia bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o nowy budynek szkoły, który dzisiaj obchodzi swoje urodziny 60, został wybudowany w czynie społecznym, to tutaj z zakresu prac remontowych udało się odremontować salę, pracownię informatyczną i pracownię biologiczno-chemiczną.
12: Chciałem zapytać jeszcze o nowości w tym roku szkolnym. Po pierwsze, zakaz korzystania z telefonów. Jak on będzie egzekwowany tutaj w szkole?
13: Przyznam szczerze, że w naszej szkole nie będziemy mieli z tym większego problemu, ponieważ nasza szkoła, czyli Rada Pedagogiczna, Społeczność Uczniowska i Rada Rodziców już od długiego czasu wprowadziła takie zasady, regulacje, że dzieci mogły korzystać z telefonów komórkowych tylko w trakcie jednej dużej przerwy. W pozostałym czasie spędzanym w szkole mogły z telefonów korzystać tylko i wyłącznie w ramach procesu edukacyjnego czy dydaktycznego, jeżeli tego wymagała jednostka lekcyjna, a takie przyzwolenie pozostaje nawet w tych regulacjach, które wchodzą od 1 września, więc myślę, że jeśli chodzi o naszą społeczność uczniowską, to nasi uczniowie aż tak bardzo tego nie odczują. Będą prowadzone rozmowy z uczniami, będziemy odbywali zebranie z Radą Rodziców i wspólnie wypracujemy jakąś metodę, system, który wszystkim ułatwi funkcjonowanie w tych nowych przepisach z ograniczeniem możliwości korzystania z telefonów.
12: Taką nowością w tym roku szkolnym są też obowiązkowe lekcje z edukacji zdrowotnej. Jak pan ocenia to rozwiązanie? Czy jest potrzebne?
13: Myślę, proszę państwa, że tak właściwie edukacja zdrowotna jest nam dzisiaj bardzo potrzebna. My się nie skupiamy w tym przedmiocie tylko i wyłącznie na edukacji seksualnej czy obszarze z edukacji seksualnej, ale poruszone są tutaj kwestie zdrowego żywienia, zdrowia psychicznego, budowania właściwych relacji społecznych. Myślę, że ten przedmiot jest obecnie potrzebny, abyśmy w sposób taki usystematyzowany i nawet w jakiś tam sposób uregulowany prawnie, tak, jeśli chodzi tutaj o organizację tego przedmiotu, pracowali z dziećmi w tych zakresach, w których pracowaliśmy właściwie do tej pory, bo elementy zdrowego żywienia, kampanie prozdrowotne są działaniem i zadaniem statutowym szkoły, więc myślę, że tutaj z tym nie będzie większego problemu.
12: Jeszcze jedno osobiste pytanie ode mnie. Uczniowie mówią, że ciężko im się wstaje albo nie chcą do 15 siedzieć, a jak to z panem było? Czy lubił pan właśnie wstawać na rano, czy był pan sumiennym uczniem?
13: Powiem szczerze, że jeśli chodzi o obowiązkowość, tak, to gdzieś tam ona mi towarzyszy przez całe życie. Ja nie miałem problemu z porannym wstawaniem i z biegiem lat im jestem starszy, tym wstaję szybciej. Także nawet dzisiaj, kiedy musieliśmy się tutaj zaangażować i wszyscy się stawić o wczesnych porannych godzinach, nie miałem z tym problemu.
10: Przygotowania, tak już wcześniej powiedziałem, do roku szkolnego zaczęły się wcześniej, kilka tygodni temu, tak naprawdę te organizacyjne z poziomu wszystkich placówek oświatowych, mamy ich 70 w Toruniu, to też naprawdę bardzo duży komponent dzisiaj dzieciaczków, młodzieży, który rusza do roku szkolnego 2026-2027, prawie 31 tysięcy osób, 4400 pracowników oświaty, nauczycieli, dyrektorów. Te nowości największe to oczywiście i matura międzynarodowa, o certyfikowanie tego procesu wystąpił pan dyrektor Dąbkowski z 10 Liceum Ogólnokształcącego, to naprawdę nowum, jeśli chodzi o nasz system oświaty. No i druga najważniejsza nowość, o której mówiłem ja już, to zwolnienie z opłat wczesnego za przedszkola, za pobyt powyżej 5 godzin. No rzeczywiście przedszkola od stycznia przyszłego roku będą za darmo, oprócz oczywiście opłaty za wyżywienie i mówimy tutaj o oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych również będą z tych opłat dzieciaczki i rodzice zwolnieni. Prowadzimy inwestycje, jeśli chodzi o infrastrukturę oświatową, to są inwestycje, jeśli chodzi o drugi etap szkoły podstawowej, filialnej na tak zwanym Jarze, to zespoły sportowe, szatnie, zaplecza, które realizujemy przy drugim liceum ogólnokształcącym, tak żeby przygotować się na wejście szkoły mistrzostwa sportowego, właśnie tam mniejsze remonty i zespoły żywieniowe, jeśli chodzi o SP numer 11 i pierwsze liceum ogólnokształcące doczekało się remontu bieżni i boiska przy ulicy Mickiewicza, więc tych drobnych, większych, mniejszych remontów jest mnóstwo. Wydział Inwestycji i Remontów realizuje za łączną sumę w tym roku ponad 5 milionów złotych, a tak naprawdę no, będziemy życzyć i pedagogom, nauczycielom, przede wszystkim też dyrektorkom i dyrektorom spokojnego roku szkolnego. Powrót do szkoły jest zawsze takim wyzwaniem logistycznym. No, dzieciaczkom będziemy też życzyć tego, żeby nie martwiły się, bo za chwilę są ferie, za chwilę są święta przed feriami jeszcze, a tak naprawdę, żeby ten rok szkolny był dla nich bezpieczny, żeby był owocny i pożyteczny i nadal sprawiał im wiele radości.
12: A pan jakim był uczniem i który przedmiot ulubiony?
10: Zależy na jakim etapie, bo potrafiłem być uczniem niesfornym. Bardziej byłem uczniem niesfornym na poziomie licealnym niż podstawówce. Zawsze humanistyczne przedmioty. Przepraszam nauczycieli, którzy próbowali mi wbić do głowy matematykę, fizykę, chemię, ale zawsze to historia, to polski, ale jeszcze i geografia, i biologia to były te takie moje koniki. Także no tak raczej byłem średnim uczniem.
9: A skoro pierwszy dzwonek już wybrzmiał, to pora porozmawiać z uczniami.
14: Do szkoły no nigdy się jakoś nie wraca tak z pełną chęcią.
15: Wakacje minęły fajnie. Do szkoły się wraca jak zawsze.
16: No wakacje minęły tak
15: i się nie cieszę zbytnio.
16: No, mi się to nie podoba na przykład, ponieważ dużo nauki, gorszy teraz plan jest, na przykład lekcji, no i też zajęcia dłuższe. Do 15 i 3 razy w tygodniu.
17: Słaby plan jest, długo lekcje strasznie. Przeżyć się da, ale czasami nudno trochę będzie.
4: Jezu, jaka radość. Cześć, dzień dobry. Chciałem zapytać, jak się czujecie z powrotem do szkoły. Jest radość, energia?
18: Okropnie.
19: Nie jest jakoś najlepiej, ale szukam pozytywów i przynajmniej zobaczymy się ze znajomymi, tak?
4: No właśnie, a jeszcze jakieś pozytywy?
19: No i też można właśnie spędzić czas i bawić.
4: Dobra, coś tam jest. Wasze ulubione przedmioty?
19: Biologia i chemia chyba?
20: Matematyka, jestem dziwna, ale matematyka.
4: Dobra, jak spędziłyście wakacje?
19: Byłam w Pradze i też na obozie harcerskim.
20: Ja byłam w Hiszpanii i na obozie też.
4: To fajnie, to bateryjki naładowane chyba.
20: Tak. No, mogłyby być trochę dłużej, ale jest okej.
4: Dobra, jeszcze jeden temat. Zakaz telefonów od tego roku szkolnego. Czy was to jakoś dotyczy? Uwiera trochę?
19: No trochę słabo. Myślę, że i tak ludzie tego nie będą przestrzegać.
20: No trochę tak. Wiem. Ale ja w sumie się zastanawiam, jak to będzie wyglądało. Czy będą nam je zabierać, czy po prostu, no, dwa telefony można
19: wziąć. Tak, dwa telefony, albo po prostu jakoś pod ławką, no i tak raczej nic nie będzie tego przestrzegać.
20: Ja osobiście nigdy nie używałam telefonu w szkole, więc nie mam jakoś na ten temat zdania.
21: Ja też nie używam. Raczej mamy dobrą integrację w klasie, więc...
15: Po prostu będę go trzymał w tym plecaku. Nie będę używać. No według mnie to jest trochę bez sensu, bo i tak mieliśmy wyznaczoną przerwę do tego, ale...
9: Ale jak mówią ci, którzy zakaz korzystania z telefonów w szkołach wymyślili i uchwalili, jest on szczególnie ważny w trakcie przerw. Po to, by zamiast siedzieć ze wzrokiem wbitym w ekran, rozmawiać, bawić się i po prostu brać udział w życiu społecznym. Koniec końców sam myślę, że taki smartfonowy detoks dla uczniów może wpłynąć na nich tylko korzystnie. Oczywiście życzę powodzenia w nauce i realizacji swoich wszelkich zajawek i planów. Pamiętajcie, bądźcie dla siebie mili i wyrozumiali, wspierajcie się nawzajem i nie bójcie się rozmawiać o swoich problemach. To też bardzo ważna umiejętność. A teraz zapraszam jeszcze na drugi koniec Torunia, na osiedle Jar, gdzie u źródła ulicy Heweliusza otwarto nowy żłobek miejski, okraszony numerem 5. Odwiedziłem uroczyste otwarcie, były balony, bańki, program artystyczny w wykonaniu najmłodszych, byli też dorośli, z którymi oczywiście porozmawiałem o to, co powiedzieli mi o nowiutkim żłobku.
22: Marzena Zajączkowska, dyrektor żłobka miejskiego numer 5 w Toruniu.
4: Proszę opowiedzieć o swoich emocjach, uczuciach, które towarzyszą temu otwarciu, no bo obiekt nowy i pewnie pani też się wyjątkowo czuje.
22: Bardzo wyjątkowo, tym bardziej, że jest to obiekt moich marzeń. Bardzo nowoczesny, blisko natury. Czekamy tak naprawdę na nasze maluszki, na to, jak będą odkrywały, eksplorowały tą przestrzeń, jak będą codziennie doświadczały nowych, ciekawych sytuacji. Czekamy, jak będą się rozwijały. Mamy nadzieję, że spełnimy wszelkie oczekiwania. Stawiamy również na dialog z rodzicami.
4: A co to za żłobek? Nowoczesny obiekt?
22: Nowoczesny obiekt, przeznaczony dla 150 dzieci. Mamy najnowocześniejszą infrastrukturę ze wszystkich żłobków. Prawie 1400 metrów kwadratowych, 6 grup. Docelowo znajdzie się tutaj 150 dzieci objętych opieką. Wyposażenie jest mega nowoczesne, dźwiękochłonne panele na ścianach, ogrzewanie podłogowe, wentylacja, która będzie nam poprawiała tutaj jakość powietrza, więc mamy nadzieję, że i ta bliskość natury, która jednocześnie jest przedłużeniem sali. Myślę, że spełnimy oczekiwania.
4: Te pierwsze sygnały od rodziców i mieszkańców tutaj okolicznych są przyjazne, pozytywne?
22: Bardzo pozytywne. Wszyscy oczekują na otwarcie. Mieliśmy już kilka wizyt. Rodzice bardzo zainteresowani placówką. Dzieci, myślę, że czuły się bardzo dobrze, eksplorowały tą przestrzeń.
4: Panią skąd można kojarzyć?
22: Nie można kojarzyć ze żłobka miejskiego numer 1, gdzie byłam przez 7 lat dyrektorem placówki.
23: Waldemar Halat, firma Ars Toruń, wykonawca generalnej inwestycji.
4: Pani dyrektor, zadałem to pytanie, ale czas na pana. Co to jest za placówka? No i jakie mogą być udogodnienia w żłobku obecnie?
23: Jest to niewątpliwie jeden z najnowocześniejszych żłobków miejskich w Toruniu. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy najbardziej nowoczesny, jeżeli chodzi o wykończenie wnętrz, jeżeli chodzi o elewację. Mamy 6 sal żłobkowych w pełni wyposażonych z salami sypialnymi, z salami dziennymi. Każda z tych sal posiada własny sanitariat, wyposażony w toalety, bywalki, szafki na nocniki. Oprócz tego mamy pralnię w obiekcie, mamy nowoczesną kuchnię z nowoczesnym wyposażeniem renomowanych marek. Budynek jest w pełni ekologiczny, spełnia wszystkie najnowocześniejsze normy, jeżeli chodzi o współczynniki przenikania ciepła, jeżeli chodzi o ekologię. Mamy pompę ciepła, mamy instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kW, mamy zbiornik retencyjny do wody, zbieramy wodę deszczową po to, żeby zastosować ją później do podlewania zieleni. Także mamy wiele tutaj takich udowodnień oraz takich rzeczy, które sprawiają, że budynek jest ekologiczny.
10: Ten żłobek jest dla nas potwierdzeniem tego, że tu jest potencjał demograficzny. Żłobek taki dosyć duży, bo 150-osobowy i już na chwilę obecną wiemy, że do adaptacji od dnia jutrzejszego przystąpią 120 dzieciaczków, a kolejne potwierdzenia mamy, więc ta liczba 150 dzieci na start jest wypełniona. Inwestycja, która jest dla nas olbrzymią satysfakcją, realizowana przez kilkanaście miesięcy w bardzo dużym, szybkim tempie. Zaczęliśmy od kwietnia 2025 roku i przypominamy zawsze, że to była formuła projektu i buduj, więc naprawdę jesteśmy dumni z wykonawcy, dumni z tego, jaki efekt uzyskaliśmy. To jest nowoczesna kubatura, bezpieczna, przystosowana do takich współczesnych wymogów opieki nad tymi najmłodszymi dzieciaczkami. No to będzie bezpieczna przystań za chwilę dla 150 dzieci. Tu na jarze kompletujemy tą infrastrukturę oświatową, w tym przypadku wczesnoedukacyjną. Mamy przedszkole 18, mamy szkołę filialną numer 4, której drugi etap już powstaje, już wychodzi z podziemi. Także jesteśmy szczęśliwi, widać, że tu jest potencjał i to jest też dla nas takie światełko w tunelu, że mimo tego obrazu depopulacji, tych wszystkich wskaźników, które są na minusie w kontekście demografii, tu warto, bo i Lewobrzeże, i północ Torunia, szczególnie osiedle tak zwanego Jaru, jest z tym potencjałem naprawdę za pan brat i wiemy, że tu warto w to inwestować i przez kolejne lata będziemy mieli dzieciaczki. Jestem szczęśliwy, zresztą zobaczcie, ile dzisiaj osób nas odwiedziło. To jest dla nas też bardzo ważne, myślę, że dla rządzących również, bo potwierdza, że środki zaalokowane na rozwój tego typu infrastruktury, czyli żłobków, przynoszą w szybkim tempie konkretny efekt.
9: Nadmienię tylko, że budowa żłobka miejskiego numer 5 kosztowała ponad 12 milionów złotych, z czego przeszło 10,5 miliona, to środki pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy.
8: To jest

0: ludzie. Brawo.
1: Pewnie zastanawiacie się, komu śpiewamy. No, śpiewamy społeczności pewnej bardzo wyjątkowej placówki. A chodzi o Dorotowo. To szkoła przysposabiająca do pracy, dzięki której dorosłe osoby z zespołem Downa oraz innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi zdobywają kompetencje zawodowe i zatrudnienie. To pozwala poprawić ich samopoczucie i komfort życia, na czym korzystają całe rodziny. Gustaw Nowak, kłaniam się. Tak się składa, że szkoła Dorotowo działa już od 5 lat, a ja odwiedziłem kolorową, radosną i smaczną imprezę urodzinową. W pierwszej kolejności oddam głos uczniom.
2: Iga
3: oraz
4: Kacper.
5: Co możecie powiedzieć o Dorotowie?
2: Że my dobrze tutaj pracujemy i no i dobrze nam jest.
4: Tak, jak powiedziała Inga, to tak. Pracujemy.
5: A co robicie dokładnie? Jakie zajęcia są wasze ulubione?
2: To znaczy, że mamy różne takie sprzątanie. Mamy też właśnie, mamy ogród, potem mamy baristę, pracownika gospodarczego i też mamy baseny nawet i też mamy różne wyjście z absolwentami, czyli my. Bardzo się cieszymy, jak jest wrzesień.
5: Które zajęcia są twoje ulubione?
4: Chyba wszystko.
2: Najbardziej to jest barista, gotowanie, albo i też jest ogród, albo i też jest pracownik gospodarczy.
5: A jaka atmosfera tutaj panuje?
2: My się właśnie się lubimy, kochamy się nawzajem i też nawzajem też pomagamy i się szanujemy.
1: Mówili Iga i Kacper. Pora porozmawiać z osobami nadzorującymi codzienną działalność szkoły. Z dyrektorką Dorotowa oraz tuż potem z prezeską Fundacji Dorotkowo. Będą też rodzice uczniów.
6: Monika Szczonchor, dyrektor społecznej szkoły przysposabiającej do pracy Dorotowo.
5: Teraz wyjaśnijmy, czym jest Dorotowo, no bo mieszkańcy Torunia mogą kojarzyć Dorotkowo, a Dorotowo?
6: Dorotowo to jest szkoła dla dorosłych i młodzieży, dla osób z niepełnosprawnościami, głównie dla osób z zespołem Downa, która przygotowuje do wykonywania pracy zawodowej. Dlatego jest związana z Dorotkowem, ponieważ fundacja jest organem prowadzącym naszą szkołę.
5: A jakiej to pracy bądź prac uczy Dorotowo?
6: Przede wszystkim uczymy w 5 ścieżkach rozwoju zawodowego. To jest pomoc baristy, pomoc pracownika gospodarczego, pomoc ogrodnika, pomoc terapeuty oraz pomoc pracownika biurowego.
5: A to jak tego uczycie? Macie tutaj specjalne pracownie, specjalny sprzęt?
6: Tak, rozwijamy się cały czas w tym zakresie. Mamy coraz bardziej profesjonalnie wyglądającą pracownię gospodarstwa domowego. No i mamy przede wszystkim potrzeby. Jesteśmy fundacją, mamy biura, mamy przedszkole, mamy przestrzenie, które potrzebują zaopiekowania, mamy swój ogród. Więc na naszych zajęciach w praktyce uczniowie, oczywiście najpierw zapoznawszy się z teorią, wykonują swoje prace. Mamy biura, potrzebujemy, żeby ktoś nam wykonał prace biurowe i mamy wtedy osoby, którym możemy oczywiście na miarę możliwości zlecić takie rzeczy. Mamy też swój ogród, także po prostu kroimy na miarę, na miarę naszych potrzeb.
5: A co jest efektem? Efektem jest to, że osoby, które się tutaj uczą, później rzeczywiście wchodzą na rynek pracy?
6: My generalnie w dniu, w którym uczniowie rozpoczynają naukę, od razu podpisujemy z nimi umowę o pracę. Także właściwie to się dzieje od razu w momencie, kiedy zaczynają naukę. Otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę i uczą się gospodarowania budżetem.
5: W tle przed chwilą było bardzo wesoło. Czy tutaj na co dzień jest ogólnie tak wesoło?
6: Tak, na co dzień jest wesoło, jest gwarno, zawsze się dużo dzieje. Dorotkowo jako fundacja ma wiele zadań, którymi się zajmuje, więc wygląda to w praktyce tak, że zawsze któraś z naszych działek robi coś fajnego i my wtedy jako cała społeczność dorotkowa włączamy się w to i wygląda to właśnie tak, jak wygląda. Gwarno, wesoło i radośnie.
7: Katarzyna Mieczykowska-Tardowska, prezes zarządu Fundacji Dorotkowo, która założyła szkołę Dorotowo.
5: 5 lat, no to nie byle wynik. Kiedy startowało Dorotowo, to myślałaś, że rzeczywiście te 5 lat tak strzeli?
7: Przede wszystkim to był bardzo trudny czas, zwłaszcza te pierwsze kilka miesięcy, kiedy musieliśmy funkcjonować bez subwencji, w związku z czym środki pozyskiwaliśmy ze zbiórek, z licytacji i to wymagało dużo zaangażowania i takiej determinacji, również z mojej strony. Pracowałam społecznie jako nauczyciel ogrodnictwa wówczas po to, żeby zasilić szkołę i zaoszczędzić po prostu na tak banalnej rzeczy jak wynagrodzenia, a przy tym móc przekazać treści, które były dla mnie istotne. Czy myślałam, że będzie to 5 lat? Nie, nie spodziewałam się, że uda nam się przetrwać, ponieważ nabór do szkoły, w której jest Czesne, nie jest znowu tak prosty. W tej chwili już stać nas na to, że nie musimy pobierać Czesnego, niemniej jednak nie jesteśmy jakąś dużą placówką, która ma za sobą wsparcie marketingowe i wsparcie takie medialne. Tym bardziej dziękuję Państwu, że jesteście, ponieważ warto mówić o takich placówkach tworzonych przez rodziców oddolnie. My bowiem wypełniamy całkowicie potrzeby naszych podopiecznych, naszych uczniów. Wiemy, gdzie jest kłopot i nad czym trzeba szczególnie pracować. Liczę, że nasza szkoła przetrwa jeszcze wiele lat. Wszystko wskazuje na to, że tak się stanie, dlatego że zainteresowanie naszą ofertą jest spore. Nawet ludzie się przeprowadzają z innych miast po to, żeby młodzież mogła korzystać z naszej oferty, ponieważ w Polsce nie ma drugiej takiej szkoły, w której uczniów się zatrudnia. Oczywiście to zatrudnienie jest raz wspomagane, dwa dostosowane do możliwości naszych uczniów. Niemniej jednak staramy się, by oni za swoje działania zawodowe otrzymywali po prostu pieniądze, dzięki czemu też uczymy ich gospodarowania swoim budżetem.
5: A kto składa się na społeczność Dorotowa? Ilu to jest uczniów? Ile to jest osób pracujących tutaj?
7: No w tej chwili w samej szkole jest oddział, gdzie jest pięcioro uczniów. Mamy 5 absolwentów. Do tego jest całe oczywiście środowisko fundacji, bez której szkoła nie miałaby racji bytu, dlatego że fundacja też zasila swoimi działaniami szkołę. A fundacja to jest w tej chwili blisko 500 rodzin, osób, u których przyczyną niepełnosprawności są anomalie genetyczne. Nie tylko zespół Downa, aczkolwiek trisoma 21, która jest przyczyną zespołu Downa, jest u nas podstawowa. Natomiast mamy młodzież z różnymi niepełnosprawnościami, na przykład z trisomią 9 czy z trisomią 11, gdzie takich przypadków jest 2 w Polsce albo nawet 2 na świecie. I to jest nasza specjalizacja. My też raz, że nasza kadra dodatkowo, bo więc ma już 18 lat, nasza kadra jest świetnie wyszkolona w tej dziedzinie, no to też zaangażowanie rodziców jest tutaj dosyć istotne i to rozpoznanie potrzeb uczniów.
5: Macie też piękne plany i cele na horyzoncie, co takiego?
7: Tak, plany mamy ambitne. Będziemy budować Centrum Kultury Włączającej, które już powolutku działa. Mamy tam działania w obszarze kultury, natomiast brakuje nam przestrzeni i udało nam się pozyskać środki z Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza, dzięki czemu będziemy mogli zacząć inwestycję budowlaną, skutkiem której będzie między innymi sala teatralna, sale terapeutyczne, sala fotograficzna, arteterapeutyczna i to będzie nie tylko dla naszych podopiecznych z niepełnosprawnościami, ale dla wszystkich mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i nie tylko, ponieważ sztukę, którą będziemy prezentować, to będzie sztuka tworzona przez naszych podopiecznych dla wszystkich mieszkańców tego kraju, ale też będziemy prezentować sztukę innych osób z niepełnosprawnościami, którzy tworzą w innych ośrodkach.
5: A czego życzyć na kolejne 5 albo 15 lat, czy pozytywnie rozpatrywanych wniosków, bo działacie w oparciu o projekty?
7: Tak, zdecydowanie pozytywnie rozpatrywanych wniosków i determinacji, żeby nam tej determinacji nie brakowało, tak jak dotychczas, bo dzięki tej determinacji udaje się to wszystko robić. Po prostu małymi kroczkami, ale nie odpuszczamy, widzimy ten nasz cel i to jest chyba najistotniejsze w pracy każdej organizacji pozarządowej. Mamy duże szczęście do ludzi, którzy z nami współpracują. Bez tego sztabu pracowników, który zasila całą fundację, w tej chwili to jest ponad 700 osób, nie udałoby się nic zrobić, nie udałoby się też stworzyć szkoły.
0: Wioleta Cieślińska, ja jestem mamą Kacpra, absolwenta szkoły przysposabiającego do pracy.
3: Jacek, mąż Wioli, ojciec Kacpra.
8: Rafał Wiśniewski, ojciec Igi Wiśniewskiej.
5: To najpierw od pani zacznę. Co może pani powiedzieć o szkole Dorotowa?
0: No już jak mój syn tutaj rozpoczął naukę w tej szkole, to był początek w ogóle tej szkoły, więc ona dopiero się rozkręcała, ale bardzo chętnie do tej szkoły chodził i w ogóle cały czas przeżywa, że już jest tylko absolwentem i nie uczniem, bo cały czas by chciał być uczniem, ciągle się uczyć.
5: A które zajęcia były jego ulubionymi?
0: Mi się wydaje, że ogrodnictwo, które kontynuuje teraz.
3: Praca w ogrodzie w domu, może dlatego też jakoś tak łatwiej mu było, znaczy łatwiej, no lubił to po prostu, lubi cały czas.
5: A miał też kontakt z rynkiem pracy, takim poważnym?
3: Nie miał okazji, ponieważ no, miał takie wzięcie po szkole, że od razu fundacja go zatrudniła, także no, to był ten komfort, że nie musiał szukać.
8: Nie musiał wysyłać CV-ków.
3: Rynek pracy się zabijał.
0: No, szukał jego.
8: Jeżeli chodzi o naszą Igę, również absolwentka tej samej szkoły. Wspaniale wspomina oczywiście ten czas nauki razem z rówieśnikami. Było to miejsce, w którym mogła realizować swoje pasje do śpiewania, ale nauczyła się też wielu pożytecznych i funkcjonalnych tak naprawdę zawodów, jak na przykład baristyka. Do dzisiaj wykorzystuje oczywiście tą wiedzę, umiejętności, korzysta z tego, co było jej przekazywane oczywiście w trakcie szkolenia, w trakcie nauki.
5: Co jest ważne w tego typu placówce? No bo rozumiem, że przygotowanie do zawodu to jedno, ale chyba też po prostu obecność, kontakt, współpraca.
8: Atmosfera, którą wprowadzają tak naprawdę i nauczyciele, i trenerzy, którzy ćwiczą i uczą się oczywiście razem z naszymi pociechami oraz towarzystwo tak naprawdę osób z niepełnosprawnościami, z którymi myślę, że najłatwiej moja córka akurat nawiązywała kontakt.
0: My tu jesteśmy jak wielka rodzina, powiem szczerze, i nawet w czasie wakacji absolwenci czy uczniowie szkoły kontaktują się ze sobą, rozmawiają, wspominają, wymieniają się uwagami, chcą się ciągle spotykać, także
3: spędzają
0: bardzo dużo czasu wspólnie i jak przychodzi ten wrzesień, po prostu po wakacjach, to są szczęśliwe, że się wreszcie znowu spotkają.
5: Ale w rodzinie są nie tylko te różowe, czy też jasno-zielone, patrząc na kolor dorodkowa, momenty, ale też te trudniejsze chwile. Dajecie sobie z nimi radę, jako ta właśnie rodzina?
0: Dajemy sobie radę jako rodzina taka dorodkowowa, ale też jako rodzina, że tak powiem, prywatnie. Poza tym zawsze jest wsparcie tutaj terapeutów, pani prezes, która jest otwarta na wszelkie problemy. Udziela nam wsparcia, jeśli chodzi o taką kadrę pedagogiczną i fachową. Jeżeli są jakieś problemy, tutaj psychologiczna też jest bardzo szeroko pojęta opieka nad naszymi dzieciakami. Wszelkie problemy są rozwiązywane na bieżąco, także jesteśmy bardzo zadowoleni, że tak jest.
5: A wyobrażają sobie państwo, żeby Dorotowa czy Dorotkowa miało nie być?
3: No teraz już chyba nie.
8: Uważam, że wszyscy rodzice osób z niepełnosprawnościami powinni mieć taką szansę, żeby móc skorzystać z takiej oferty. Ta oferta jest niepowtarzalna tak naprawdę. My jesteśmy super zadowoleni z tego, że mogliśmy z niej skorzystać i polecamy też wszystkim innym rodzicom, żeby faktycznie spróbowali.
1: Ach, dodam jeszcze, że obecnie Dorotkowo pracuje nad naprawdę dużym projektem, a chodzi o budowę Centrum Kultury Włączającej. To miejsce, które naprawdę ma szansę odmienić krajobraz Wrzosów, ale nie tylko, być może całego miasta. Nad tą sprawą jeszcze się pochylimy, ale już teraz życzę, by wszystko poszło zgodnie z planem. A jeśli chodzi o piąte urodziny Dorotowa, no to cóż, nie pozostaje nic innego, jak życzyć kolejnych 5, a najlepiej i 50 i jeszcze więcej radosnych lat funkcjonowania Dorotowa. No to zaśpiewajmy jeszcze raz.
9: Jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: A teraz będziemy jeździć na desce, projektować, szyć i pisać wnioski. No, sporo tego będzie, a o szczególną uwagę poproszę młodzież lub rodziców, bo chodzi o propozycje realizowane w Toruniu dzięki wsparciu unijnych środków. Gustaw Nowak, zapraszam na mały przegląd startujących właśnie projektów możliwych dzięki działalności lokalnej grupy działania dla miasta Torunia. Propozycji jest wiele i są one różnorodne, a ja porozmawiałem z organizatorami tych właśnie wszystkich atrakcji. Posłuchajmy, co przed nami.
10: Paulina Maja z Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży.
5: No to proszę opowiedzieć o projekcie, który będziecie realizować.
10: Dzisiaj jest piękny dzień. Podpisujemy umowę na realizację naszego młodzieżowego klubu. Nasz projekt nosi nazwę Młodzieżowa Kuźnia Inicjatyw. A to dlatego, ponieważ projekt będzie służył temu, żeby młodzi sami wymyślili ciekawe tematy o charakterze społecznym, które dla swoich rówieśników czy dla mieszkańców lokalnych mogli zrealizować od pomysłu do napisania tego projektu i do samej realizacji i jednocześnie również do rozliczenia tego, co, z czego się powinni wywiązać. Więc tak naprawdę od samego początku młodzi będą się uczyć napisania projektu, jego realizacji, zobaczą, czy jest łatwo, czy trudno realizować takie działania społeczne i będą mogli wykazać się w tym, co ich tak naprawdę interesuje, co ich dotyka na co dzień.
5: To trochę sprytnie, no bo takim dużym wyzwaniem jest wymyślenie tego, czym się będzie projekt zajmować, a wy to trochę przerzuciliście na te młode osoby, to oni będą sobie wymyśleć.
10: Tak, tak, czyli tak naprawdę w organizacjach pozarządowych napisanie projektów wcale nie są łatwe i ten projekt ma służyć temu, żeby młodzi mogli dotknąć tego tematu i na przyszłość być może to będzie ich ścieżka rozwoju. Tak naprawdę każdy temat społeczny, który dotykamy, niesie jakieś rezultaty, czegoś dotyka, jakiegoś problemu, więc tak naprawdę dajemy taką wolną rękę młodym, aby mogli odnaleźć te problemy i na nie zareagować. Mamy duże doświadczenie we współpracy z młodzieżą, jako nasza fundacja, jakby większość naszych działań ukierunkowana jest dla młodych, dla młodzieży, dla dzieci ze szkół i widzimy ich zainteresowanie i tą empatię, którą się kierują i widzą problemy innych. Dlatego też taki pomysł, żeby sami mogli dotknąć tematów, które są ważne dla mieszkańców, dla nich samych.
5: A gdzie to wszystko będzie się odbywać? No i czy znamy już jakiś harmonogram?
10: Zapraszamy młodzież w wieku od 13 do 20 lat, a będzie to się działo w Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu, w naszej fundacji. Wszelkie działania projektowe będą się działy u nas, natomiast sama realizacja, gdzie to ten pomysł i ta inicjatywa młodych się zadzieje, to już będzie ich inicjatywa. Kończymy w maju przyszłego roku, więc mamy dużo czasu. Zaczynamy tak naprawdę od podstaw, czyli od takiego ABC pisania projektów dla młodych, więc tak naprawdę pierwsze zadanie będzie dotyczyło nauki dla młodych, jak tego dotknąć, z czym się to mierzy i tak dalej. Następnie jest sama realizacja i na koniec rozliczenie projektu, więc takie trzy najważniejsze etapy przy realizacji jakichkolwiek projektów.
5: Pani ładnie mówi, to ja jeszcze dopytam. Jesteście, albo ten projekt jest też dla młodych właśnie takim przykładem tego, że trzeba dobrze napisać projekt, żeby później realizować podobne inicjatywy.
10: Dokładnie, żeby dobrze napisać projekt, trzeba się zmierzyć najpierw z regulaminem, z naborem, ze szczegółami tego naboru, kryteriami, które należy osiągnąć i spełnić. Nie jest to łatwe. Sama pisząc projekty często tracę gdzieś niełatwe punkty, żeby gdzieś wygrać. Wiadomo, jest to trudny etap, więc jakby ten pierwszy etap będzie dla nich najtrudniejszy. My będziemy się bacznie przyglądać i nasi specjaliści, żeby później ta realizacja i rozliczenie było możliwe.
11: Michał Krawczyk w świecie deskorolkowców i dzieci, które są pod naszą opieką na różnych działaniach. Jestem pan Hela. Ja jestem prezesem z fundacji Let's Skate.
5: No i jaki projekt będziecie realizować dzięki wsparciu LGD?
11: My będziemy otwierać już po raz drugi młodzieżowy klub skate i to jest klub, który przyjmie 17 dzieci, które będą przez 9 miesięcy brały udział w programie. Oprócz tajników jazdy na deskorolce, czyli uprawiania jakiejś tej dyscypliny sportu, którą my promujemy, no będą też bardziej pracowały nad sobą, nad swoją osobowością, żeby wzmacniać swoje mocne strony, żeby pracować ogólnie i nad swoją tężyzną, i nad swoim umysłem.
5: Jak długo to potrwa, no i kiedy wy planujecie nabór?
11: Nabór robimy we wrześniu, zajęcia się zaczynają od października. Są w naborach brane różne kryteria pod uwagę. Przede wszystkim trzeba być dzieckiem, trzeba być młodzieżą z Torunia. To jest jakby pierwszy warunek. A drugim dosyć mocnym, istotnym warunkiem jest to, żeby być na przykład z bydgoskiego przedmieścia. Tam się dodatkowe punkty dostaje. No i dzieci, które są z wielodzietnych rodzin lub finansowa sytuacja w domu jest gorsza niż pozostałych, też mają większe możliwości dostania się do tego klubu.
5: A są spoty w Toruniu? Macie miejsca, w których możecie, co podkreślę, legalnie jeździć?
11: My prowadzimy zajęcia w okresie tym zimowo-jesiennym na zamkniętym skateparku Republika Park. Tam wynajmujemy sobie przestrzeń do jazdy i też salę do jakby pracy nad sobą, nie tylko nad tym aspektem fizycznym. A w okresie już wiosennym, kiedy słoneczko wychodzi, letnim, do końca maja prowadzimy zajęcia klubu na terenie szkoły podstawowej nr 13 na Bydgoskim Przedmieściu. Tam jest taki idealny teren w ogóle betonowej nawierzchni, płaskiej, na której my sobie fundacyjne małe przeszkody ustawiamy i prowadzimy zajęcia. I tam generalnie już jest taka mała tradycja prowadzenia zajęć, bo my też z Wydziałem Sportu prowadzimy zajęcia darmowe letnie na jazdy na deskorolce. To też można tam sobie do nas przyjść, po prostu spróbować jazdy. Popularność jest coraz większa tak naprawdę. Jeżeli chodzi o deskorolkę, to od dwóch olimpiad, jest to sport olimpijski, także zupełnie postrzeganie ludzi jest inne na tą dyscyplinę. I co ciekawe w ogóle, my w naszej komercyjnej szkółce i też w młodzieżowym skateklubie, który był, to mieliśmy większość dziewczyn, które jeździły. Także one się mega w ogóle jakby wchodzą w tą dyscyplinę, bo jest bardzo popularna wśród nich, a my jako osoby, które prowadzimy i jako instruktorzy, dajemy tą możliwością bezpiecznego uprawiania tego sportu, także jakby takiego niebolesnego startu. I mi się wydaje, że to w bardzo dużym stopniu dziewczyny zachęca, że wchodzą w to, bo chłopacy, jak to chłopacy, działają bez planu i póki sobie coś nie zrobią, to wtedy zaczynają dopiero słuchać, a dziewczyny wręcz odwrotnie. Są bardzo skupione i to idzie super. I te efekty są bardzo szybkie, a jak są szybkie, to jest satysfakcja i jest chęć przychodzenia znowu na deskę.
5: No właśnie, to jeszcze dopytam na koniec, co jazda na deskorolce może dać młodemu człowiekowi. Mi się zawsze podobało, jak Tony Hawk, największy skate w historii, chyba zapytany o najtrudniejszy trik, powiedział, że ollie, czyli najzwyklejszy podskok. I to mi jakoś pokazało, że warto chyba pracować nad tymi podstawami swoimi życiowymi, ale właśnie czego możemy się nauczyć z tej dyscypliny.
11: Deskorolka jest ogólnie ciężką dyscypliną, bo jakby z opanowania tego kawałka drewna z kółkami pod sobą i zespolenie z własnym ciałem wymaga setek godzin w ogóle pracy. Początek jest niezwykle ciężki, jak ktoś w ogóle nie ma pojęcia, jak do tego podejść.

0: Zdania deskorolce nie jest łatwe, a jak nie jest łatwe, czyli jak się czegoś nauczymy, satysfakcja jest o wiele, wiele większa. I to jest taki chyba haczyk w tej dyscyplinie ukryty, że ona wygląda na niedostępną, ciężką, ale dosyć szybko zaczynamy przy dobrym instruktorze odkrywać, jaką rodzaj daje satysfakcję. No i ludzie, że tak powiem, się w cudzysłowie wkręcają, no bo nauczą się jednak, tak jak wspomniałeś o Oli, no to jest taki etap dalszy, ale początki są takie, że w ogóle po prostu trzeba się nauczyć jeździć na tej desce i panować nad nią. Jak już ją poskromimy, że ona jedzie tam, gdzie my chcemy, no to już jest duża satysfakcja. No i później, jak już to zrobimy, to chcemy więcej, no bo chcemy z jakiegoś zjazdu zjechać. Może, nie wiem, z krawężnika byśmy chcieli zjechać, i tak dalej, i tak dalej. I to tak krok po kroku, to ten apetyt nabiera w mocy i się uczymy po kolei. No.
1: Daria, jestem właścicielką pracowni artystycznej Uszy i Misia w Toruniu.
2: Cóż to za projekt z LGD-u będziecie realizować?
1: No właśnie, jestem bardzo szczęśliwa dzisiaj, ponieważ udało nam się zdobyć dwa granty. Jeden na Krawiecki Klub Młodzieżowy, który będziemy prowadzić aż do lipca w przyszłym roku i zakończy on się super pokazem mody, który przygotuje młodzież właśnie i tam będzie prezentowała swoje rzeczy, które będzie tworzyła przez całe te wszystkie 12 spotkań. A drugi to będzie cykl spotkań rzemieślniczych z właśnie takimi osobami, które będą reprezentowały ginące zawody.
2: Ile osób w to będzie włączonych? Bo to rozumiem, młodzież szkolna z Torunia?
1: Tak, grupy są różne. Jest tam około 15 osób w grupie. Na naszym głównym profilu pracowni Uszy i Misie będzie link do strony właśnie klubu młodzieżowego i do strony warsztatów rzemieślniczych. I tam będą zamieszczone wszystkie informacje z terminami, ponieważ jest tego bardzo dużo. Musimy dużo, wielu osób zrekrutować, więc jakby tam trzeba będzie szczegóły sobie sprawdzić już na stronie.
3: Bartosz Szymański, dyrektor Wydziału Inicjatyw Lokalnych w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
2: Lokalna grupa działania działa w Toruniu. Nomen omen. No i kolejne projekty w rękach beneficjentów.
3: My się bardzo cieszymy na poziomie województwa, że ten, można powiedzieć w cudzysłowie, eksperyment w postaci lokalnych grup miejskich działa. I takim dobrym przykładem jest to, co się dzieje w Toruniu. Ta ilość projektów i to, że właśnie taka przestrzeń z tymi projektami związana w postaci już dotarcia tego dofinansowania w postaci zajęć dla dzieci, zajęć dla seniorów, lokalnych ośrodków wiedzy i edukacji, i to wszystko w Toruniu tętni, więc cieszymy się bardzo, że to, co Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wymyślił jako jeden z niewielu w kraju, sprawdza się w praktyce.
2: Beneficjenci korzystają, no bo dostają środki na realizację tych swoich zaplanowanych projektów, ale też korzystają osoby, które później w tych projektach biorą udział, tak?
3: To jest dla nas najważniejsze, bo my szacujemy, że kwota, która w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczyliśmy na realizację projektów przez lokalne grupy działania, pozwoli w skali województwa wygenerować 700 klubów seniora i wygenerować 850 klubów młodzieżowych, tak licząc po maksymalnym poziomie dofinansowania. Jeżeli mamy ponad 140 jednostek samorządowych w województwie, to widać ewidentnie, że to nie będzie drobne wsparcie, tylko naprawdę ci młodzi ludzie czy seniorzy mogą trafić do tego klubu młodzieżowego albo do klubu seniora, no bo tych projektów będzie w gminie kilka.
2: Ja, tu też pojawia się pytanie, bo jesteśmy na półmetku tej perspektywy, czy w przyszłej perspektywie też taki LGD toruński ma szansę działać?
3: Znaczy, myślę, że pytanie jest trochę jeszcze za wcześnie postawione, ponieważ my jeszcze musimy się dowiedzieć, jak te reguły gry zostały na poziomie kraju wdrożone, więc musimy wiedzieć, że faktycznie będą regionalne programy albo coś, co na podobnego na to, co jest tym regionalnym programem operacyjnym, będzie w przyszłości, jakimi kwotami będą w tym momencie regiony poszczególne dysponowały. Jeżeli będzie bardziej szczegółowa wiedza, to usiądziemy z partnerami i będziemy rozmawiali.
2: Ale tu Toruń pokazuje, że to działa.
3: Toruń pokazuje aktywność. Tu są ludzie, to jest lokalna grupa, która tętni życiem, która nie tylko z tego, co wiemy, korzysta ze środków, które Zarząd Województwa udostępnił, ale też z powodzeniem ulegają się inne środki, zewnętrzne środki. To nas bardzo cieszy, bo ta formuła, która jest w postaci stowarzyszenia, pozwala lokalnym grupom nie być tylko aktywnym na poziomie strategii, ale tak naprawdę ubiegać się o to, co sobie wymyślą, co chcą zrealizować, jakie są potrzeby i później szukać źródła finansowania. Mi się wydaje, że to jest najważniejsze, że ta formuła jest taką platformą, gdzie różne organizacje, różne podmioty mogą się spotkać w mieście, no i mogą coś wspólnie postarać się zrealizować dla mieszkańców. Przede wszystkim korzyścią jest to, że może młody mieszkaniec uczestniczyć w klubie młodzieżowym. Może się do niego zapisać, może skorzystać z tego wsparcia. Taki klub młodzieżowy trwa zazwyczaj parę miesięcy i to są bardzo ciekawe pomysły na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe, które ten młody człowiek może przeżyć. Drugą kwestią jest to, że mamy też kluby seniora, czyli w ramach klubów seniora. Ci

0: seniorzy, którzy mieszkają w Toruniu, mogą, patrząc na to, co się dzieje na stronie internetowej lokalnej grupy, bo oczywiście ci, którzy otrzymali to dofinansowanie i takie kluby będą realizowali, ogłaszają się też, że szukają chętnych, ci seniorzy też mogą przez parę miesięcy skorzystać z tego wsparcia. Na różnego rodzaju zajęcia, na różnego rodzaju wyjazdy. Każdy klub w zasadzie, czy młodzieżowy, czy senior jest inny, ale to nie trwa raz, dwa, tylko te zajęcia są przez parę miesięcy. Myślę, że to jest atrakcja. My wiemy już, że mnóstwo takich przyjaźni, takiej chęci działania wspólnie po tych klubach, czy młodzieżowych, czy seniora zostaje, więc to też myślę, że będzie później szukanie pomysłu, no bo ludzie chcą, jak już czegoś takiego spróbują, chcą dalej działać, chcą dalej uczestniczyć w tego typu aktywnościach, więc no trzeba będzie szukać gdzieś tam w przyszłości pomysłu, jak tą aktywność zagospodarować.
1: Dodam tylko, że obecnie lokalna grupa działania dla miasta Torunia prowadzi nabór wniosków na kluby seniora, a potrwa on do 18 września.

0: droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Jak sobota to...
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki. Sztuka mięsa 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz. Jedynie 3,99 za 1 kilogram. Aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Po reklamie.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
12: Kolejne umowy na unijne środki zostały podpisane, a za chwilę przyjrzę się temu, co w ich ramach uda się zrealizować w Toruniu i okolicach. Gustaw Nowak, zapraszam, ale w pierwszej kolejności skupimy się na gwiazdach. Zapytacie, gwiazdach filmowych, czy może tych na niebie? Chcąc zadowolić wszystkich, powiem, że postaram się te dwa światy połączyć, bo odwiedziłem plan filmowy produkcji biorącej pod lupę, a może na taśmę, Mikołaja Kopernika. Część scen nakręcono w najliczniej odwiedzanym oddziale Muzeum Okręgowego, czyli w domu Mikołaja Kopernika. I to tam zapraszam. Oto co o powstającym tytule mówią twórcy i obsada. Zacznie kierownik placówki Michał Kłosiński, który też wcieli się w pewną postać.
13: Dom Kopernika gości kolejny już film, bo to trzeba też sobie szczerze powiedzieć, że to nie jest pierwsza taka inicjatywa, że filmowcy przejmują nasze muzeum, tworząc swój plan filmowy. Zresztą tego planu oni w gruncie rzeczy nie tworzą, bo wchodzą w gotowe wnętrza, w gotową kamienicę mieszczańską z końca XV i początku XVI wieku. Tak więc temat kopernikański, więc gdzie jak nie w domu Kopernika, gdzie jak nie w domu Kopernika można byłoby kręcić tego rodzaju sceny. No i to właśnie ten tylny trakt, ta wysoka sień, te podłogi, polichromie, które się zachowały z XVI wieku. Jeżeli byliby tacy super precyzyjni i naprawdę podchodzili do tej rzeczywistości historycznej, dokumentalnej z taką wielką pieczołowitością, to prawdopodobnie niektóre sceny musiałyby być wycięte, no bo powiedzmy polichromie są nieco późniejsze, a więc młody Kopernik, my o tym dobrze wiemy. Nie czepiamy się szczegółów, tak więc bardzo nas to cieszy, że kolejna taka inicjatywa filmowa odbywa się tu we wnętrzu w domu Mikołaja Kopernika. Musimy sobie też szczerze powiedzieć, że dom Kopernika będzie udawał też wnętrza z obszaru Warmii, z Fromborka przede wszystkim i z między innymi z Lubawy. Tezanną Szylik z Fromborka. Dzisiaj właśnie gościmy na planie Aleksandrę Popławską. Moja rola to jest taka dosyć skromna. Mam się przebrać w strój i udawać ojca Mikołaja Kopernika, ale to jest tak mały epizod, że tutaj nawet bym tego mocno nie podkreślał. Zresztą no, jaki jest zamysł reżysera i scenarzysty, to on najlepiej wie i on najlepiej tłumaczył to publiczności, a prawdopodobnie dowiemy się dopiero w końcowym etapie, w końcowym dziele, kiedy zobaczymy ten film.
6: Opowiadamy historię nieznaną Kopernika.
12: W Mikołaja Kopernika wcieli się aktor Mariusz Drężek.
6: Staramy się pokazać jakieś takie fragmenty jego życia, które nie są jakoś szeroko znane. No i cóż, są to takie różne sytuacje z Kopernikiem, ale generalnie to opowiadam o jego jakimś takim, o tym procesie powstawania dzieła, ale też o jego życiu codziennym, o jego relacjach z przyjaciółmi, biskupami, z gosposią, która jest bliską mu osobą też na przykład. Różne konteksty. Nie było wielkich przygotowań, bo to po prostu ja traktuję sprawę intuicyjnie. Dostaję temat do zagrania i próbuję jakby jakoś psychologicznie uzasadnić naszego bohatera Kopernika. No ale oczywiście nikt nie żył w czasach Kopernika, więc są to nasze wyobrażenia o nim. Więc nie napinam się, że mamy tu ikoniczną postać do odegrania, tylko po prostu opowiedzieć o jego relacjach z innymi ludźmi wokół niego, którzy byli w jego życiu. Dla mnie jest ciekawy wątek właśnie relacji z Anną Gosposią. Cała reszta jest może bardziej taka oczywista. No, naukowiec, kanonik, który ślęczy nad dziełami swymi.
12: Mówił Mariusz Drężek, u którego boku zobaczymy Aleksandrę Popławską, wcielającą się w rolę gospodyni kochanki.
7: No właśnie, jak się wpisuje w Google, kochanka Kopernika, to wychodzi właśnie Anna Schilling, a jak się wpisuje gospodyni, też wychodzi Anna Schilling, więc pewnie to zależy, kto czego szuka. No tutaj ze scenariusza bardziej wynika, że jest to gospodyni. Nie mamy żadnych scen, które wskazywałyby na to, że to jest kochanka Kopernika, więc bardziej, no właśnie tutaj myślę, że przyzwoity scenariusz, który pokazuje taką relację kobiety dbającej właśnie o niego, podającej ciepłą strawę, no dbającej o gospodarstwo, można powiedzieć.
12: Do obsady filmu jeszcze wrócimy, ale wcześniej o tym, jak zostanie ukazany Kopernik na wielkim ekranie. O tym powie reżyser i producent Sebastian Bartkowski.
10: My staramy się nie odzierać Mikołaja Kopernika z całej złożoności. Będzie podjętych kilka wątków, między innymi tajemnice jego portretu, ale również takie tematy, które są bardzo mało i bardzo rzadko. To będzie opowieść o człowieku, którego nie znacie. To znaczy, znacie go tylko z tego, co dokonał, bo to były wielkie dzieła, ale tak naprawdę nie znamy go w szerszym kontekście z takich tematów, jak jego życie codzienne, z kim się wadził, ile zarabiał, kto mu nie oddał pieniędzy, czy sam miał długi, jak wyglądały jego relacje z najbliższymi. To są bardzo ciekawe wątki, bardzo rzadko poruszane. Przygotowujemy się już drugi rok do tego filmu, starając się bardzo rzetelnie korzystać z bazy źródłowej. Pomaga nam wielu kopernikologów, najlepszych w Polsce udało nam się do tego tematu i do tego projektu zaprosić, tak więc no, myślę, że merytorycznie będzie to naprawdę coś wyjątkowego.
12: W filmie zobaczymy sceny kręcone nie tylko w Toruniu, ale i w Krakowie, Warszawie, Strasburgu czy Uppsali. Jak ekipa radzi sobie przy ograniczonym budżecie?
10: No już nieraz sobie radziliśmy i w Barbarce, i w Dzieciach Szmalcówki. Wspiera nas Urząd Marszałkowski, Miasto Toruń, Miasto Lubawa, jeszcze wiele, wiele innych instytucji. No i musimy sobie radzić jak możemy. Przez pryzmat tej pracy społecznej wielu ludzi i ludzi dobrej woli, to myślę, że te filmy są też w jakiś sposób wyjątkowe. Premierę planujemy na 19 lutego przyszłego roku, w domniemany dzień urodzin Mikołaja Kopernika.
12: Powróćmy do obsady i aktorów. Kogo zobaczymy na ekranie? Poproszę posłuchać.
14: Mirosław Jasiński, gram kanonika, a późniejszego biskupa Tiedemana Gize, biskupa chełmińskiego. Przyjaciela Mikołaja Kopernika. Przede wszystkim postarał się ze strony kościelnej nie utrudniać mu życia, a wręcz pomóc w opublikowaniu dzieła, wręcz go nakłaniał, żeby opublikował De Revolutionibus i to się udało.
15: Artur Kowalczyk, odtwarzam postać Joachima Retyka, czyli ucznia Mikołaja Kopernika. Być może bez niego nie mielibyśmy tego, co mamy, czyli dzieło Mikołaja Kopernika, bo to przede wszystkim on nakłaniał go do tego, żeby dzieło zostało wydane i wydrukowane. Wyzwaniem przede wszystkim jest granie w tych wszystkich strojach. Im bardziej są wierne, tym są grubsze i cieplejsze. Jestem przewodnikiem po Toruniu, także jakiś zasób wiedzy posiadam. posiadam i no, było to niewątpliwe rozszerzenie tej całej wiedzy związanej z Kopernikiem i osobami związanymi z gronem Kopernika.
16: Krzysztof Krzyżaniak, odgrywałem rolę kanonika Schönenberga, no, który de facto nie do końca zgodził się z Mikołajem Kopernikiem, gdyż prawdopodobnie pożyczył od niego pieniądze i tych pieniędzy po prostu nie oddał, gdzie no, powiedział mu wprost, że jeżeli chce te pieniądze odzyskać, to może sprawę skierować do sądu, czego prawdopodobnie Kopernik nie zrobił i pieniędzy nie odzyskał. W takim razie, jak się okazuje, kanonik też może być człowiekiem, normalnym człowiekiem, który nie zawsze swoje długi spłaca. Muszę powiedzieć, że to nie jest moja pierwsza rola w Instytucie Filmowym. Jest to już trzecia rola. Pierwszą rolę to w Barbarce odgrywałem. Również w drugim filmie Dzieci Szmalcówki też miałem epizody. Jest to moja trzecia rola. Jestem tutaj, muszę powiedzieć, bardzo zaprzyjaźniony z całym Instytutem, a jeśli chodzi o atmosferę na planie, to ona jest zawsze bardzo żywiołowa i muszę powiedzieć, bardzo przyjazna wszystkim aktorom. Jest to, powiem, Instytut, który ma za zadanie przede wszystkim pokazać historię. Najpierw historię Pomorza, ale Kopernik też jest związany tutaj z Pomorzem, prawda? I nie tylko, ale też na zasadzie pewnych ciekawostek. Ciekawych informacji z życia Kopernika, które gdzieś tam w historii zostały zakopane. Miał swoich przyjaciół, miał prawdopodobnie wrogów, być może miał kochankę, być może również był człowiekiem renesansu, można powiedzieć, tego polskiego renesansu, gdyż zajmował się nie tylko, prawda, astronomią, z czego jest bardzo znany, ale zajmował się również informacjami na temat monet, na temat całej struktury pieniądza, prawda, również był medykiem, prawda, o czym się też nie zawsze wszędzie mówi. Ta historia Kopernika prawdopodobnie będzie pokazana zupełnie inaczej. To nie będzie tylko naukowiec, to będzie po prostu człowiek. Człowiek, który żył, miał swoje słabości prawdopodobnie, miał też swoje wzloty, ale też upadki. Ale miał jedno szczęście, że na łożu śmierci dostał to, co dla niego było najcenniejsze, czyli o obrotach sfer niebieskich i to jest, że tak powiem, najważniejsze jego dzieło całego życia.
12: Premiera filmu Kopernik oblicza nieznane planowana jest na 19 lutego 2027 roku, czyli w rocznicę urodzin astronoma. Zmieniamy temat. Zapraszam do Urzędu Marszałkowskiego, bo tam wręczono kolejne umowy na unijne dotacje. Warto przyjrzeć się temu, co uda się wykonać dzięki temu wsparciu, a na liście znalazł się też projekt z Torunia. Najpierw na antenę zapraszam jednak wicemarszałkini Anetę Jędrzejewską.
17: Kolejne wręczenie, uroczyste umów. Dzisiaj 19 umów na kwotę blisko 20 milionów złotych na różne rzeczy. Ten wachlarz jest naprawdę bardzo szeroki, ale są to umowy z FRR-u, czyli te twarde i inwestycyjne rzeczy, inwestycje w infrastrukturę społeczną, zdrowotną, przedszkolną, ale jest tutaj jeden z projektów, który chciałabym wyróżnić, bo realizuje strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, czyli gmina miejska Aleksandrów Kujawski z lekkoatletyczną bieżnią pełnowymiarową. Mieliśmy dwa powiaty, które były białymi plamami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, właśnie powiat aleksandrowski i powiat toruński. Dzisiaj po wręczeniu tej umowy mam nadzieję, że ta biała plama zniknie, że lekkoatletyka, która niestety nie jest najlepiej notowana w powiecie aleksandrowskim, znajdzie swoje miejsce i te warunki, które stworzymy wspólnie razem z burmistrzem, z władzami miasta Aleksandrowa, zmienią się i dzięki temu młodzi sportowcy będą mieli gdzie tą lekką atletykę uprawiać.
12: To jak już o tym Aleksandrowie, to o dwa słowa poproszę jeszcze zastępcę burmistrza Tomasza Kozłowskiego.
18: Dzień dobry Państwu. Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski uzyska kolejne dofinansowanie, bo to jedno z kilku dofinansowań na przebudowę stadionu miejskiego. W ramach tego dofinansowania, którego dzisiaj odbieramy, dotujemy przebudowę bieżni lekkoatletycznej, która jest elementem całości przebudowy Stadionu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Mamy kilka klubów. Mamy klub przede wszystkim nasz MZKS Orlęta, który prężnie przy tym klubie działa sekcja lekkoatletyczna.
12: Zanim przejdziemy do umowy realizowanej w Toruniu, to zapraszam jeszcze do nieodległego Wąbrzeźna, bo tam środki unijne pomogą w rozwoju nowego szpitala, a o szczegółach mówi jego prezes Patryk Maćkowiak.
19: Przede wszystkim inwestycja, którą tutaj dzisiaj będziemy podpisywać dokumenty, będzie dotyczyła poprawy opieki nad osobami w rehabilitacji. Rehabilitacja jako czynnik, który nie tylko w momentach urazu, ale też przy starzejącym się społeczeństwie jest istotna i ważna, będzie miała miejsce głównie w pracowni rehabilitacji. Cała inwestycja będzie polegała na zmodernizowaniu całej pracowni, czyli to będą mocne prace budowlane, szeroko rozumiane, będzie dobudowany nowy szyb windowy, będą udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, a także będzie mocna inwestycja w sprzęt, który poprawi jakość i szybkość opieki nad pacjentem.
20: I o jakiej kwocie mówimy?
19: Mówimy o kwocie ponad 1 200 000 zł.
12: I tak docieramy do Torunia, a tu pewne ciekawe zmiany szykują się w pawilonie przy ulicy Grudziąckiej 152. Tak, tym obok UMK, mówi wiceprezydentka Dagmara Zielińska.
21: Będziemy dalej rozwijać funkcje skierowane do młodzieży. Zaplanowaliśmy centrum dla młodzieży. Jest to centrum, które zostało też zaplanowane i zaprojektowane przy współpracy z młodzieżą. Więc to jest rzeczywiście miejsce, które odpowiada na potrzeby młodzieży, która się uczy w okolicznych szkołach. Będzie to miejsce, które będzie dostępne dla wszystkich dzieci, dla wszystkich rodzajów typów niepełnosprawności. Będzie to miejsce, w którym będzie integracja, edukacja, terapia, wsparcie, ale jest to miejsce na tyle przyjazne, że może być wykorzystywane pod różne funkcje. Będzie zaprojektowane modułowo. To właśnie młodzież nam pokazała, jak chciałaby, żeby wyglądały te strefy, jak ma wyglądać strefa beauty, jak ma wyglądać strefa, w której będą się uczyć, jak ma wyglądać strefa, w której będą chcieli grać i integrować się wzajemnie, więc rzeczywiście to jest takie miejsce, które będzie połączeniem nowoczesności, ale przy wykorzystaniu infrastruktury, która już istnieje i będzie na pewno uzupełnieniem Centrum Wspierania Rodzin, które już funkcjonuje przy ulicy Gagarina 152.
12: O kolejnych projektach realizowanych przy wsparciu unijnych środków będę regularnie informować na antenie. Póki co trzymam kciuki za realizację dziś omówionych zadań.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
12: Gustaw Nowak. Za chwilę zaproszę do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie odbyła się kolejna sesja Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku. O tym, co się na niej działo, powiem za moment. Zacznę jednak od koszykówki, bo do nowego sezonu Orlen Basket Ligi został mniej niż miesiąc. Do ćwiczeń i sparingów przystąpili zatem zawodnicy Twardych Pierników, a ja odwiedziłem pierwszy po wakacyjnej przerwie trening. Spotkałem tam na przykład, nie uwierzycie, kapitana zespołu Damiana Kuliga.
22: Tak naprawdę dopiero zaczynamy, także mam nadzieję, że to przygotowana pójdą pełną parą, oby wszyscy byli zdrowi, bo to też zawsze dobrze wpływa na zespół, żebyśmy mogli się w pełnym składzie przygotowywać i też będziemy mieli dużo czasu na to, żeby się zgrać, bo tak naprawdę cały zespół jest nowy. Mogę powiedzieć, że to wygląda fajnie, tylko no zobaczymy, no trzeba to tak naprawdę wszystko przełożyć na boisko, także na pewno po kilku tygodniach, jak już zaczniemy grać sparingi, jak potrenujemy, wtedy będę mógł powiedzieć dokładnie, jak to wygląda.
12: Damian Kulik będzie w tym sezonie jednym z filarów toruńskiej drużyny, a warto dodać, że pod koniec ubiegłego sezonu podpisał z Twardymi Piernikami kontrakt na kolejne 2 lata. Oto jak tłumaczy tę decyzję.
22: Podejmuję decyzję nie tylko związane ze sobą, ale też z moją rodziną i w ostatnim czasie się przeprowadziliśmy i wiem, że też mój syn chodzi tutaj do szkoły, szczęśliwy. Klub wyszedł z inicjatywą tego, żeby czy byłaby taka szansa, żebym chciał podpisać na 2 lata. Zgodziłem się na to, bo mówię, no jest to klub, który już grałem wcześniej, wiem jak funkcjonuje. Na pewno mamy lepszą robotę do zrobienia niż w zeszłym sezonie. Do tego dochodzi właśnie szkoła mojego syna, tak i moja rodzina się czuje tutaj dobrze, także myślę, że tutaj dużo czynników wpłynęło na to, że zostałem w Toruniu na następny sezon, a w sumie na same 2 sezony.
12: Kapitan Twardych Pierników ma 39 lat, a wciąż pozostaje klasowym i skutecznym zawodnikiem. Jaka jest jego recepta na sportową długowieczność?
22: Po prostu cieszę tym, że mogę grać. Nigdy sobie tak nie patrzę daleko w przyszłość, tylko staram się patrzeć na każdy kolejny dzień, który jest przede mną i cieszę się z tego, że dalej jest ta możliwość, no i czego nie oszukiwać, no jeszcze jestem w stanie rywalizować się 15 lat młodszymi zawodnikami, dlatego to też jest dla mnie dość fajne i dopóki zdrowie pozwoli i dopóki nie będzie zbyt dużej różnicy między mną a tymi młodszymi zawodnikami, to myślę, że będę grała, ile to będzie, no to zobaczymy. Cieszę się, że moja kariera tak potoczyła się, ja jestem w tym miejscu, w którym jestem, także mogę być zadowolony. Będę na pewno starał się być jak najlepszą wersją siebie i najbardziej wspierać wszystkich zawodników, też być łącznikiem między klubem a zawodnikami, żeby wszystko funkcjonowało jak najlepiej. Mam nadzieję, że tak będzie.
12: Powiedziałem, że Damian Kulik przedłużył kontrakt, ale na to samo zdecydował się wcześniej trener Sergian Subotić. Co kapitan myśli o tej decyzji?
22: Dobrze, chociaż to już chyba było, jak się już sezon skończył, także tutaj większość młodych zawodników została i też widać, że trener na nich stawia i dawał szansę. No niestety, no tak jak i Paweł, jak i Hubert, no złapali kontuzję, także ciężko im było później złapać te minuty, ale myślę, że w tym sezonie, jeżeli będą dalej tak pracować, jak pracowali do tej pory, to na pewno te minuty będą i no, musieli się pokazać, bo to już myślę, że najwyższy czas dla nich.
12: Tyle Damian Kulik, porozmawiajmy ze sztabem trenerskim. O przedstawienie nowych nazwisk w drużynie poprosiłem Jarosława Zawadkę.
0: No myślę, że z nowych Polaków przede wszystkim zacząłem wspomnieć o Maksie Piliszku, czyli młodszym bracie Dominika, który u nas grał 2 lata temu. Jest to młody chłopak, bardzo utalentowany, można powiedzieć dwukrotny mistrz Polski, także przychodzi z Legii Warszawa i bardzo na niego liczymy, że swoją walecznością i umiejętnością rzucą za 3 i zbiórkami wspomoże nasz zespół. Z Polaków dalej zostają ci, co byli, czyli Paweł Sowiński, Hubert Lipiński i Maciej Kenik. No i mamy nowych obcokrajowców. Zostaje z ubiegłego sezonu Izajak Kuzins i wraca do nas przede wszystkim. To jest chyba taki największy nasz hit, czyli Wiktor Gadefors. Mamy reprezentanta Łotwy Krispina, który w tej chwili jest na karze i przyjedzie w przyszłym tygodniu i ostatnim graczem to jest czwórko piątka Ben Van Plas.
12: Początek sezonu coraz bliżej i jak wygląda plan przygotowań na wrzesień?
0: Nie chcemy, żeby było kontuzji, czyli pierwsze 3 treningi będą bez kontaktu, będzie dużo techniki i będzie wdrażanie naszej taktyki i gry obronnej, zasad poznawania gry obronnej. Na tym się na porządku skupimy.
12: W sporcie ważna jest też atmosfera w szatni. Jak sztab dba o to, by była ona jak najlepsza?
0: Ja myślę, że to się zaczyna już pod koniec ubiegłego sezonu, gdzie zaczynamy myśleć na tym, jak zbudować zespół na kolejny sezon i oprócz tego, że patrzymy na umiejętności sportowe, to też patrzymy na to, żeby właśnie zbudować ten kolektyw, żeby osoba, która przyjdzie tu, że nie była konfliktowa, tylko była taka, która będzie dobrze współpracowała i też ten nasz scouting właśnie na tym polega, żeby się dowiedzieć dokładnie o tej osobie wszystko, czy jest to normalny człowiek.
12: A czego życzyć na nowy sezon?
0: Przede wszystkim zdrowia, żeby nie było kontuzji, bo to jest ważne, bo mamy, można powiedzieć, my zawsze budujemy ten skład taki trochę skromny i nie mamy takiej szerokiej rotacji, w związku z tym bardzo ważne jest to, żeby zawodnicy byli zdrowi i omijały ich kontuzje. I myślę, że szczęście, jak to szczęście we wszystkich aspektach życia są potrzebne, to w sporcie tak samo. Bez tego można dobrze grać, a przegrywać mecz, a można samo grać, a mieć szczęście i w końcu chce wygrać, także na pewno to by się nam też przydało.
12: Mówił Jarosław Zawadka, a teraz spotkajmy się jeszcze z Bartkiem Diduszko, jeszcze nie tak dawno zawodnikiem twardych pierników, dziś asystentem trenera.
1: No na pewno plany są takie, żeby być przede wszystkim w zdrowiu, dobrze trenować, mieć dobrą atmosferę w drużynie i no liga jak co roku będzie na pewno wyrównana, ale w tym sezonie szczególnie wydaje mi się, że każda drużyna zbudowała teraz przed sezonem bardzo solidny skład. Wiadomo, wszystko wyjdzie w praniu, potem co i jak, ale no wygląda to tak, że w tym roku będzie bardzo, bardzo, bardzo ciasno.
12: Na czym sztab skupia się obecnie?
1: No na pewno będziemy musieli pracować nad zgraniem chłopaków, bo chłopaki są, w większości się nie znają, nad kondycją, nad zrozumieniem i nad taką formą też fizyczną i formą koszykarską.
12: W składzie twardych pierników jest m.in. powracający do Torunia Wiktor Gadefors.
1: Ja się super cieszę, że Wiktor wrócił do drużyny. Na pewno jest to świetny przede wszystkim człowiek i zawodnik w tej kolejności, więc wierzę w to, że na pewno nam dużo pomoże. Myślę, też kibice też się z tego ucieszą, z jego powrotu, bo myślę, że za nim też tęsknili. Więc czekamy na niego, aż teraz wróci z tych meczów kadry narodowej. Ale tak powiedziałem na początku, każdy zawodnik, który przyjeżdża w tym sezonie, jest dla nas tak samo ważny i chcemy, żeby zagrał najlepiej, jak tylko potrafi.
12: W ostatnich miesiącach nieco wypiękniała hala przy ulicy Bema. Czy nowy wygląd Areny Toruń może wpłynąć jakoś na formę na parkiecie?
1: Nie, wydaje mi się, że hale tworzą przede wszystkim kibice i zawodnicy, więc my mamy świetnych kibiców, oddanych bardzo i wierzę w to, że w tym sezonie nam pomogą, tak samo jak w poprzednich latach, będą z nami w tych lepszych momentach i też tych gorszych, bo wiadomo, że to będzie tak i tak, nie ma też co się oczekiwać, że będą tylko lepsze, więc czekamy na ten sezon bardzo mocno i wierzę w to, że będzie to dobry rok.
12: Mówił Bartek Diduszko, a warto zanotować, że pierwszy ligowy mecz nowego sezonu Twarde Pierniki rozegrają 3 października, podejmując King Szczecin. Widzimy się w arenie. A teraz jeszcze zapraszam do Urzędu Marszałkowskiego, bo pod koniec sierpnia odbyła się tam sesja Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku. Tematy może nie były arcyważne, ale był jeden bardzo istotny moment, do którego przejdę za chwilę. Najpierw o kilka słów poproszę marszałka Piotra Całbeckiego.
2: Rozkręcamy się po długiej wakacyjnej przerwie, ale to nie są banalne czy jakieś mniej ważne punkty, bo te sprawozdania to tak naprawdę istota naszej pracy. Patrzymy, czy decyzje wcześniej przez nas podejmowane na przykład w obszarze funkcjonowania rolnictwa, przecież mamy sprawozdanie Izby Rolniczej, czy służb epidemiologicznych, sanitarnych. W tych sprawozdaniach widzimy obraz naszego województwa, więc są to niezwykle ważne rzeczy, bo są dla nas wskaźnikowe wręcz i pokazują, czy w jakim kierunku województwo się rozwija, czy poprawnie funkcjonują nasze instytucje i tak dalej.
12: I tak instytucją, która na sierpniowej sesji zaprezentowała swoje sprawozdanie, był Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny. O krótkie resume poproszę jego dyrektora Wojciecha Kopera.
3: Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że stan bezpieczeństwa sanitarnego województwa jest utrzymany na podobnym poziomie w stosunku do roku 2024. Obserwujemy mały wzrost w poszczególnych obszarach, w niektórych spadek, ale to są takie minimalne. W zakresie chorób zakaźnych chociażby jest to stała sytuacja epidemiologiczna. Obserwujemy pojedyncze wzrosty typu kleszczowe zapalenie mózgu, bądź też WZW, ale to są przypadki, bym powiedział, w ilości 10-11, więc tu mówimy o takim rządzie wielkości. Nie jest to jakiś tu dramatyczny, ale w przypadku tych chorób zakaźnych jest to dla nas dosyć też szczególny alarm, ponieważ na przykład WZW-A przenosi się bardzo szybko z człowieka na człowieka i powoduje duże ogniska epidemiczne. W zakresie tutaj nadzoru nad bezpieczeństwem nad wodą mogę powiedzieć, że też sytuacja poprawia się z roku na rok. Wszystkie nasze kąpieliska w roku 2025 były ocenione jako doskonałe bądź dobre, więc tutaj mogę śmiało powiedzieć, że woda w kąpieliskach, z wyjątkiem tych okresów, kiedy monitorujemy zakwit sinic chociażby, to wtedy wydajemy decyzję o tymczasowym wstrzymaniu takiego kąpieliska bądź też miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. W pozostałych obszarach w żywności też obserwujemy dobrą tendencję, bo wzrost bezpieczeństwa, czyli poprawia się jakość i produktów spożywczych, i higieny w zakładach przetwórstwa spożywczego, żywienia bądź też obrotu. Ilość, tutaj bym powiedział, uchybień jest podobna jak w roku poprzednim, dlatego też myślę, że utrzymanie stałego nadzoru nad bezpieczeństwem żywności jest konieczne i potrzebne. W pozostałych obszarach, chociażby w obszarze profilaktyki zdrowotnej, mamy bardzo duży zasięg, bo objęliśmy swoimi programami blisko 2 miliony mieszkańców. Są to programy krajowe, jak również programy lokalne, wojewódzkie, powiatowe. Obserwujemy, jaka jest potrzeba i tam reagujemy. Także też mamy wdrożony od 2 lat program, taki kalendarz profilaktyki zdrowotnej w województwie. Każdy miesiąc podzielony jest na swój temat i jeszcze w tygodniu mamy takie podtematy, także jednoczasowo w całym województwie realizujemy programy. Też ciekawostka, to od 2025 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi również dystrybucję szczepionek przeciwko COVID. Zeszło to z centralnej dystrybucji na dystrybucję w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tak zresztą jak wszystkie pozostałe szczepionki do programu szczepień ochronnych.
12: W trakcie sierpniowej sesji sejmiku nastąpiło też wręczenie państwowego odznaczenia dla artysty związanego z Toruniem. Brązowy medal zasłużony kulturze Gloria Artis odebrał rzeźbiarz Zbigniew Mikelewicz.
4: No jestem lekko zaskoczony. Myślałem sobie, że przejdę przez życie bez tego typu zdarzeń, pocztów sztandarowych i tego typu historii. No to oczywiście żart. No jestem oczywiście zaszczycony. No to nie jest banalna historia otrzymać taki medal. Jest to przede wszystkim dla mnie dowód na to, że to, co robię, jest widoczne, zauważane przez ludzi i być może również potrzebne. Bo skoro pojawia się medal, to pewnie z tego właśnie powodu.
12: A którą pracę Zbigniew Mikelewicz uznaje za swoją najważniejszą?
4: Prawdę mówiąc, to miałbym z tym trochę kłopot, chociaż najbardziej jestem związany tu z Parkiem Pamięci ofiar zbrodni pomorskiej ze względu na taki dosyć specyficzny charakter tego miejsca, które w moim założeniu miało nie epatować grozą, a próbować zbliżać ludzi. Myślę, że w jakimś sensie to się udało, bo widziałem, że to miejsce żyje. No są młodzi ludzie, którzy tam spędzają czas, siedzą naprzeciwko siebie, rozmawiają. Także o to mi rzeczywiście chodziło. Natomiast generalnie zajmuję się pamięcią. Pamięcią o osobach, o wydarzeniach, traumach narodowych. No, tym się głównie zajmuję. Od 30 lat mniej więcej.
12: Nad czym obecnie pracuje artysta?
4: W tej chwili pracuję nad zapomnianym bohaterem sprzed II wojny światowej, generałem Tadeuszem Rozwadowskim, który jest autorem strategii, która pozwoliła wygrać wojnę w 2020 roku. On został zepchnięty na margines historii, bardzo niesprawiedliwie potraktowany, a to człowiek niezwykłych talentów, ogromnie kulturalny, z wielkimi tradycjami, rodzina, bo jeszcze od Sieczy Jedeńskiej możemy trafiać na nazwisko Rozwadowski. To stanie przed Sztabem Generalnym Wojska Polskiego w Warszawie na ulicy Rakowieckiej. 26 października będzie odsłonięcie.
12: Trzymam kciuki za przyszłe realizacje i dziękuję za te już stworzone. W Toruniu są to między innymi uwielbiany piesek Filutek, Kargul i Pawlak, pomnik Władysława Raczkiewicza, czy instalacja artystyczna w Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej. Dodam, że sam Zbigniew Mikelewicz jest absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz laureatem medalu Toruniu.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
12: Cześć. Pamiętacie film Mała Miss? Ciekawy, niesztampowy, zwariowany, ale i wzruszający. Produkcja z 2006 roku ma wiele miłośniczek i miłośników po dziś, ale jeśli ktoś nie oglądał, to pora nadrobić. Ale dlaczego wam o tym w ogóle mówię? No bo jest szansa, by nadrobić tytuł podwójnie. Raz na ekranie i raz w teatrze. Gustaw Nowak zapraszam do Teatru Muzycznego, gdzie zobaczyć można muzykalową adaptację, można chyba powiedzieć, kultowego filmu Drogi. Chodźmy do Pałacu Dąbskich.

0: Maria Władyko i gram w tym spektaklu Olive na zmianę z Mean Girl. To mój pierwszy spektakl, ponieważ wcześniej występowałam w na przykład Teatrze Wybrzeże, ale to z Młodzieżowym Domem Kultury. Generalnie moja siostra chodzi do przedszkola z synem pani reżyser i ona była na kilku występach też moich w Domu Kultury. No i zadzwoniła do nas, pytała się, czy byśmy chcieli. Przysłała nam piosenkę, miałam ją zaśpiewać. No i takim sposobem się tutaj pojawiłam. Olive to taka postać, która jest... To jest dziewczynka, która bardzo by chciała zostać Miss w wyborach. No i ona została zapisana na takie wybory, zajęła drugie miejsce i okazuje się, że jednak zajęła pierwsze miejsce i przychodzi dalej i cała rodzina jedzie tam na te wybory i ona jest takim słoneczkiem w sumie w rodzinie. Tam są różne problemy. Dziwnie trochę jest tam. Bardzo lubię występować w teatrze generalnie. To jest mój taki żywioł.
1: No ale mi coś nie pasuje, bo skąd ty jesteś? Gdzie na co dzień mieszkasz?
0: W Sopocie.
1: Będziesz gotowa na dojeżdżanie, na wystawianie tego spektaklu?
0: Tak, chyba tak, bo no, podoba mi się bardzo tutaj. Ten teatr jest przepiękny i naprawdę chciałabym tu występować.
1: No a jeszcze o ten wachlarz umiejętności, który jest tobie potrzebny, zapytam, no bo musisz i tańczyć, i śpiewać, i sporo się tutaj ruszacie. To jest chyba spore wyzwanie, pewnie większe niż jakiś egzamin ósmoklasisty.
0: Tak, bo mam też takie sceny, gdzie muszę na przykład tańczyć i to tak bardzo mocno tańczyć i śpiewać. I też jest trudne, żeby utrzymać głos dobrze.
1: Ale dajesz radę.
0: Daję radę.
2: Dzień dobry, nazywam się Zofia Zacharek. Gram Olive oraz Mean Girl. Gram w Teatrze Muzycznym w Gdyni i zostałam zaproszona do roli. Teraz to daję radę jakoś. Podoba mi się, chociaż czasami ciężko mi zrobić jakąś rzecz, bo czuję bardzo się... Mam takie ciarki ze wstydu czasami, ale jakoś to opanuję.
1: A starsi koledzy, koleżanki służą pomocą? Są pomocni właśnie? Coś doradzą zawsze?
2: Bardzo służą pomocą. Bardzo. Bardzo są pomocni.
1: A czy w tym spektaklu jest śmiesznie?
2: Bardzo jest dużo humoru właśnie. Czasem jest właśnie fajnie, tylko jak jest humor, to bo jak każą mi coś robić takiego śmiesznego, to czasami jest mi trudno to zrobić, bo trochę się wstydzę, ale

0: Katarzyna na Walczak, Cheryl Hoover.
1: Maciej Podgórzak, Richard Hoover. No ja myślę, że nasza rodzina jest...
0: Trudna, pokręcona. W momencie, w której spotykamy się na początku przedstawienia, to nawet można powiedzieć delikatnie dysfunkcyjna. Potem będzie, no właśnie, okaże się.
1: Jest taką hiperbolą, powiedzmy, tak? Ona uwypukla wszystkie problemy, które... No, czasami chcemy się do tego przyznać albo nie, ale są w każdej rodzinie. I to też powoduje, że mamy taką nadzieję, że widz może w tej rodzinie zobaczyć pewne aspekty, które widzi na co dzień w swoim życiu i jakoś na nie zwrócić uwagę, bo czasami po prostu w tym tworze rodzinnym pomijamy problemy, jakoś się zamydlamy i myślimy, że same się rozwiążą.
0: To jest wartość, która... jest naprawdę bardzo istotna w naszym życiu.
1: Tak, no chyba każdy z nas miał coś takiego, że nawet na etapie nie w realizacji już scenicznej, ale rozmowy o scenariuszu, o dialogach, każdy z nas po prostu, w sumie próby zaczęły się od miliona anegdot. I każdy z nas, w sumie to jest troszeczkę dziwne, że nagle zaczął się otwierać i zaczął opowiadać po prostu swoje perypetie rodzinne. Aczkolwiek postawiam swoją rodzinę, nic złego nie powiedziałem. To jest, no, to rzeczywiście jest takie, ten spektakl jest takim gotowym studium nad tym, jacy my jesteśmy w tym dziwnym organie, jakim jest rodzina i tym wspaniałym organie, jakim jest rodzina, który po prostu przezwycięży każdy kryzys, jeżeli jesteśmy tym razem.
2: Sporo spalacie kalorii w trakcie tego spektaklu, to jest ostra jazda?
1: Kurczę, to jest trudne pytanie, bo to nie jest spektakl, który przeważnie, jak się kojarzy musical typowy, nie jest typowo fizyczny, nawet pod względem choreografii czy ruchu scenicznego, aczkolwiek napięcie, jakie w nas się wytwarza na scenie, no to rzeczywiście kosztuje i dobrze, bo musi kosztować.
0: Czy przede wszystkim przez te 2 godziny jesteśmy praktycznie cały czas wszyscy na scenie i to już jest pewnego rodzaju wysiłek, jeśli chodzi o koncentrację, tak. I to, żeby być w tym razem.

0: nazywam się Agnieszka Płoszajska, jestem reżyserką spektaklu Mała Miss. Chyba jest tak, że sława tego niskobudżetowego filmu, który ma już 20 lat, niosła się bardzo szeroko. No i mamy taką przyjemność być twórcami prapremiery polskiej musicalu na podstawie filmu Little Miss Sunshine. Przeuroczego filmu z doskonałym, genialnym scenariuszem, zresztą też bardzo docenionym na świecie. I cóż, twórcy musicalu, autorzy muzyki i libretta, dość wiernie odtworzyli historię rodziny Hooverów, ale wzbogacili tę historię o przepiękne piosenki. I myślę, że to jest ta wartość dodana dla fanów filmu, a dla osób, które nigdy filmu nie widziały i na przykład nie mają takich planów, to zapewniam te osoby, że ta historia jest warta obejrzenia, ponieważ może każdego dotknąć w samo serce, bo dotyczy takich prostych prawd, przede wszystkim dotyczących relacji rodzinnych, które są czasami absurdalne, czasami bardzo toksyczne, ale ostatecznie te najsilniejsze więzi, które mamy, mamy właśnie z tymi naszymi bliskimi. I metaforyczna podróż z Nowego Meksyku do Kalifornii rozklekotanym busem staje się tak naprawdę obrazem tego, jak ta nasza rodzina de facto ruina funkcjonuje i o tym, czy warto ją mieć. Myślę, że to może być nam wszystkim bardzo bliskie, bo mobilizujemy się, my jako społeczeństwo często mobilizujemy się we wspólnej sprawie, nawet jeżeli na co dzień toczymy ze sobą jakieś boje, to kiedy jest jakieś wyzwanie, zresztą te ostatnie jakieś gigantyczne zbiórki, czy takie sytuacje medialne pokazują, że my jesteśmy społeczeństwem, które bardzo się mobilizuje w obliczu jakichś konkretnych potrzeb. I tutaj też tak jest. Rodzina Hooverów jest w kryzysie. Każdy z członków tej rodziny ma inny powód do tego kryzysu. Niemniej grunt trochę im się rozjeżdża pod stopami, ale ta dziewczynka to nasze światełko, to nasze słoneczko, która po prostu jest takim przyczynkiem do tego, że każdy się w jakiś sposób mobilizuje. Ta dziewczynka jednoczy wokół siebie całą ekipę dosyć skłóconych, dosyć ludzi borykających się, tak jak już powiedziałam wcześniej, z rozmaitymi trudnościami. I dzięki niej, właściwie dzięki jej marzeniom, wyruszamy w podróż. No i właśnie ta podróż powoduje takie uwypuklenie relacji, które są w tym domu i powoduje pewne przejścia do różnych rozwiązań, rozstań bądź połączeń. Nie chcę tutaj za dużo spoilerować, ale tak, to dziecko, to słońce jednoczy i jesteśmy dobrzy w tym, żeby czasami zrezygnować z naszych własnych chwilowych kryzysów na rzecz tego, żeby komuś po prostu pomóc. Są sceny stricte dramatyczne, grane niemalże filmowo, wymagające od aktorów takiej jakości aktorstwa, bardzo takiego pogłębionego. I to są trudne tematy i trudne sytuacje, natomiast one są przeplecione właśnie scenami komediowymi. Czasami jest to czarny humor, ale tak, zdecydowanie jest to ta przeplatanka, którą lubię najbardziej, to znaczy w momencie, w którym już się boimy, że będzie zbyt sentymentalnie, pojawia się dosyć ostry żart. Tu chciałabym też dodać, że to jest spektakl dla widzów dorosłych, dla widzów dojrzałych, ponieważ pojawia się wulgarny język, pojawiają się tematy, które mogą triggerować rozmaite jakieś takie trudne doświadczenia, trudne wspomnienia trudnych doświadczeń, w związku z tym też bardzo prosimy o to, żeby świadomie kupować ten bilet. To było też takie nasze zadanie, żeby dziewczynki trochę ochronić, zaopiekować, nie użyć ich w żaden sposób do tego, żeby po prostu opowiedzieć tę historię, tylko żeby one w bezpiecznych warunkach tutaj sobie mogły tworzyć swoją postać Olive. Natomiast to są bardzo inteligentne, bardzo wrażliwe osóbki, osoby, które rozumieją o wiele więcej niż nam się wydaje. Natomiast to na pewno nie jest spektakl, na który możemy zaprosić, nie wiem, klasy tych dziewczynek.
1: Muszę zapytać jeszcze o aspekt produkcyjny, no bo widzę tutaj masę ekranów, które chyba pomagają uzyskać tę podróżowość spektaklu.
0: No tak, scenografia jest oczywiście dosyć skromna. Teatr absolutnie potrzebuje większej przestrzeni, bo po prostu już trochę się więcej już z tego wycisnąć nie da, z tego miejsca. Ale musical jest z zasady formą dosyć szeroką. Natomiast tak, mamy te fantastyczne, bardzo nowoczesne ekrany. Myślę, że bardzo mało teatrów może się pochwalić takim sprzętem, który tutaj mamy przy ulicy Żeglarskiej. Mateusz Kokot jest wybitnym grafikiem, wybitnym twórcą wizualizacji, artystą, który tutaj właściwie od tygodnia, mam wrażenie, że jest przyspawany do fotela. Nawet teraz, kiedy na niego patrzę, on właściwie nie zmienił tej pozycji od tygodnia. Ja nie wiem, czy on śpi, czy on je, ale w każdym razie jakoś sobie radzi. radzi, ale tworzy nam tutaj przepiękny świat i właściwie to jego działanie wizualne jest taką podstawą scenografii Wojtka Stefaniaka, bo scenografia jest tak naprawdę takim architektonicznym obrysem dla tych scenografii, dla tych wizualizacji.
2: Jakiś kilometr temu mijaliśmy stację benzynową.
3: Świetnie, tego nie załatwisz na stacji benzynowej.
2: A to skąd weźmiesz linkę sprzęgła?
4: Jest sobota, więc pewnie znikąd.
5: Mamo, czy to znaczy, że nie zdążymy dojechać na kompis?
3: Nie, Oli, spokojnie. Po prostu musimy... No co, musimy popchnąć busa.
4: Popchnąć? Do Kalifornii.
1: Mateusz Kokot, twórca tych animacji, które no, pełnią chyba, może nie kluczową, ale istotną rolę w tym spektaklu.
6: Tak, one tutaj doskonale mogą uzupełniać narrację. Mam szczęście pracować przy Diodzie, więc jest to bardzo wygodna sytuacja. Nie muszę konkurować ze światłem i dzięki tej pracy można tutaj fantastycznie uzupełniać też i animacją, i dużą mocą.
1: Też nieczęsto widziałem w teatrze w ogóle, już nie mówię tylko o teatrze muzycznym, ale w teatrze w ogóle tego typu rozwiązanie, które kojarzę bardziej z halami sportowymi.
6: Tak, Dioda się pojawia w teatrach, daje duże możliwości. Z jednej strony trochę tracimy intymność jak przy świeceniu z projektorów, bo zwykle to świecenie projektorami subtelnie uzupełnia scenografię. Tutaj mocno wchodzimy w scenografię.
1: No właśnie, miłośnikom klasycznego teatru może się to nie spodobać.
6: Tak, ale z drugiej strony myślę, że ta narracja też tego wymaga. Sama forma Little Miss jest trochę formą komiksową, trochę takiej formy opowieści dziecięcej, więc myślę, że ta animacyjna forma, taka kreskówkowa, po części może tutaj dużo dodać.
1: To co, czułeś się jak taki, jakbyś tworzył taki dwugodzinny teledysk?
6: Trochę tak. Jest tu dużo drogi, kina drogi, właściwie sztuki drogi, więc jest dużo różnych panoram i wymagało to dużej ilości pracy.
1: Dopytam jeszcze na koniec, czy to jest tak, że włączasz play i to sobie leci, a aktorzy muszą się dostosować? Czy to wszystko na bieżąco jest jakoś sterowane?
6: Nie, my zawsze dostosowujemy się do aktorów. Jest tutaj pewnego rodzaju automatyzacja, natomiast musimy przewidywać wszystkie ruchy, planować te ruchy. No i też bazuje to jednak na interakcji człowieka. System tutaj niczego nie zrobi.
1: No to oby się wszystko to nie wyłożyło, aby działało jak szwajcarski zegarek.
6: Bardzo dziękuję. Tego wszystkim życzę.

0: Kolejne wystawienia spektaklu Mała Miss w reżyserii Agnieszki Połoszajskiej zaplanowano pod koniec października oraz pod koniec listopada. Szczegółowy repertuar znajdziecie oczywiście na stronie internetowej Teatru Muzycznego.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
0: Cześć, mamy w Toruniu wydarzenia, które tworzą klimat miasta. Wiele z nich kojarzy się z wakacjami lub majówką, ale są też takie, które nieco odchodzą od szczytu sezonu turystycznego. Jeden z takich eventów właśnie trwa. Gustaw Nowak, zapraszam na moją relację z otwarcia najnowszej odsłony festiwalu Art Moves. Po raz kolejny sztuka pojawiła się w sercu miasta.
2: Joanna Górska, organizator festiwalu Art Moves.
3: Która to już edycja?
2: Już 19 edycja. W przyszłym roku będzie 20, także szok, że tak długo to udaje nam się robić.
3: No właśnie, tak patrzycie na to, co, jak to wyglądało, jak wyglądały początki, a jak to wygląda teraz, no to jakie są wasze uczucia?
2: Myślę, że coraz bardziej widać większe zainteresowanie festiwalem. Jak zaczynaliśmy, to w ogóle zainteresowanie na pewno było dużo mniejsze. Teraz ludzie specjalnie przyjeżdżają, żeby obejrzeć te plakaty, te billboardy, także to nas cieszy i udaje nam się to robić. To jest dla nas wielki sukces.
3: Co tegorocznej edycji możemy powiedzieć? Pod jakim hasłem się odbywa?
2: Tegoroczne hasło to strach czy odwaga, jak przestać bać się jutra i zacząć je współtworzyć. To hasło nawiązuje do tego, co się dzieje obecnie na świecie, do tej sytuacji geopolitycznej, społecznej, psychologicznej człowieka, także otrzymaliśmy aż 800 prac, także bardzo aktualne to hasło się okazało i bardzo mocno jakoś zarezonowało.
3: Co roku kilkaset prac, ale pomysłów nie ubywa, wręcz chyba przeciwnie.
2: No dokładnie. Coraz więcej tych prac dostajemy i zainteresowanie jest coraz większe. W tym roku pokazujemy aż pracę prawie 60 artystów. To naprawdę jest dużo i myślę, że to jest duży przekrój tego, jak ludzie związani ze sztuką widzą to, co się dzieje dookoła. Prace są prawie z 50 krajów i mamy Turcję, Uzbekistan, Indie, Stany Zjednoczone, mamy Australię. Tak naprawdę przekrój jest bardzo duży. Artysta, który wygrał, jest z Iranu. Także bardzo dużo prac otrzymaliśmy z Iranu właśnie. Mimo tej sytuacji, która występuje, no to artyści irańscy bardzo aktywnie włączyli się w tą edycję festiwalu. Może zaskoczyło nas to, że było dosyć dużo pozytywnych prac, pozytywnych interpretacji i artyści starali się jednak wyciągnąć coś optymistycznego z tego hasła, bo można by się skupiać głównie na lęku, na właśnie na tym, że strach nas paraliżuje w tych czasach, a jednak dużo było odniesień do odwagi, do tego, co możemy zrobić, jakie, nie wiem, rozwiązania wymyśleć. Także myślę, że ta pozytywna strona nas zaskoczyła tego, bo w mediach, w internecie, w mediach społecznościowych dominuje raczej ta strefa taka bardziej ciemna, lękowa i takie rzeczy związane właśnie z tym, co się dzieje niebezpiecznego na świecie, a tutaj artyści się skupili w dużej części na tych pozytywach.
3: Gdzie te ekspozycje zobaczymy?
2: Ekspozycje tradycyjnie można zobaczyć na Placu Rapackiego, na dużych billboardach, jak również przed budynkiem Muzeum Uniwersyteckiego. To jest pierwszy raz w historii Art Move współpraca z Wydziałem Sztuk Pięknych z Katedrą Projektowania. Można zobaczyć je na dworcu PKP, jak również na City Lightach w całym mieście i też nowa rzecz przed Wydziałem Sztuk Pięknych na Sienkiewicza 30/32.
3: Do
2: początku października, do 5 października można oglądać wszystkie prace.
3: Dobra, są już jakieś pomysły na tę jubileuszową 20. edycję?
2: Dopiero się zastanawiamy i chcemy jakoś to uczcić specjalnie i jakoś to może coś pokazać z historii festiwalu. No na pewno będą nowe też rzeczy, ale może właśnie coś, jakąś retrospektywę też uwzględnimy.
4: Dzień dobry, nazywam się Anna Bąk. Pochodzę z Podpoznania, dokładnie to z Zalasewa, to jest tuż pod Swarzędzem. No a ogólnie pochodzę z Gniezna, z pierwszej stolicy Polski, z którym się dość silnie identyfikuję, też tam działam. Ogólnie mówię, że jestem Wielkopolanką, bo moje serce należy do Wielkopolski. Moja praca przedstawia dwie sygnalizacje świetlne. Tak sobie troszkę na przekór zrobiłam, że zabawiłam się tymi znakami właśnie postaci stojącej, która normalnie na sygnalizacji jest przedstawiona na czerwono, no i postaci idącej, niebieskiej, która normalnie na sygnalizacji jest na zielono. Ja postanowiłam te kolory po prostu zamienić i zabawić się tą symboliką, ponieważ dla mnie bardzo bliska jest taka symbolika, właśnie takiej, żeby w jak najprostszy, ascetyczny sposób przekazać jak najwięcej treści. I poprzez symbole, poprzez te piktogramy chciałam zawrzeć hasło, że właśnie strach czy odwaga, czyli że ta postać stojąca jest zielona, czyli ona się boi, a ta czerwona, ta idąca, która jest czerwona, to ona nie boi się, idzie przed siebie odważnie, na przekór wszystkiemu, przeciw zakazom na przykład, przeciw jakimś zasadom na przykład narzuconym. Grafika, no, jest dla mnie od zawsze, od dziecka tak naprawdę zajmowałam się grafiką. Właśnie poszłam w ten taki styl ascetyczny, mocno inspirowanym Leksem Drewińskim i sama też jestem z pracowni profesora Eugeniusza Skorwidery.
3: A myślisz, że sztuka ma taką siłę, żeby dać nam trochę otuchy, nadziei?
4: Oczywiście, jak najbardziej. Sztuka ma na zadanie jakby nie dość, że pobudzać do refleksji, tym jest sztuka, ale też taki właśnie daje oddech, takie, że można oderwać się od tej codzienności. Sztuka ma wzbudzać różne emocje, może te pozytywne i te negatywne, na tym właśnie ona polega i jak najbardziej może taką rolę spełniać.
5: Nazywam się Patrycja Longawa, jestem projektantką graficzką, plakacistką, pochodzenia z Podkarpacia, gdzie pracuję w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Na wystawie zaprezentowałam plakat pionowy, bo było to specjalne zaproszenie w ramach tego eventu. Poniekąd chciałam przedstawić nie tylko sam strach, a odwagę, a to, co daje tak naprawdę nam siłę w trudnych czasach, czyli nadzieję. Więc mój plakat jest pod synonimem nadziei. Sama sztuka designu i projektowania plakatów dla mnie personalnie jest jak taka poszukiwanie odpowiedzi na zadane sobie pytania, które paradoksalnie nie są łatwe, a wręcz bardzo trudne, bo samo koncepcja, że ja robię plakat dotyczący nadziei, to jest tylko wierzchołek grupy lodowej. Ja muszę zrozumieć ideę i przedstawić w lakoniczny sposób formę właśnie plakatową, co nie jest łatwe.
3: Ale lubi się pani gdzieś schować koło swojej pracy i patrzeć na reakcję odbiorców?
5: Nie, bo tych prac wysyłam bardzo dużo. Gdybym miała tak się chować i patrzeć, to musiała gdzieś tam wyskakiwać w różnych miejscach świata. Czasu mam mało, więc jakby się dało, to z chęcią.
3: A tu w Toruniu ten festiwal od kiedy pani zna? Czy już miała pani z nim kontakt?
5: Praktycznie festiwal znam od wielu lat. To jest jedno z takich, myślę, ważniejszych wydarzeń dotyczących właśnie sztuki billboardowej, która jest bardzo bliska temu, co właściwie jest plakat. Plakat sam w sobie może być poziomy i funkcjonować jako taki billboard. I w tym roku zostałam zaproszona, dlatego przyjechałam. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Trzeba podkreślić, że sztuka karmi się sztuką. Szczególnie sztuka plakatu, która, czy billboardu, czy projektowania graficznego, która funkcjonuje na pewnego rodzaju skojarzeń, symbolice. Oczywiście, gdybyśmy zebrali 100 ludzi i zadali im ten sam temat, to bardzo prawdopodobne jest to, że większość, jeżeli byliby to profesjonaliści, przedstawiłaby to inaczej. Owszem, zdarzają się pomysły wtórne, takie, które wiele osób na to wpada, natomiast właśnie zawsze podziwiam rozwiązania, mówię, o dobre, w punkt, no i zawsze mówię, o do, faktycznie to jest trafione, więc dla mnie to jest radość, żeby zobaczyć inną perspektywę.
6: Bożena Pysiewicz, Muzeum Plakatu w Wilanowie. Ja oczywiście doskonale kojarzę tą ideę i prezentację sztuki w przestrzeni publicznej, bo ponieważ jestem z zupełnie innego miejsca, czyli z instytucji, która te plakaty gromadzi, często zamyka, czasem udostępnia, dokumentuje, opisuje, ale doskonale zdaję sobie sprawę, że tym naturalnym miejscem funkcjonowania plakatu jest ulica. Więc to, że tutaj w tych wielkich formatach ten ważny przekaz

0: udokumentowany i się zachowuje, bo mamy obiekty sprzed ponad 100 lat. Natomiast rzeczywiście ta możliwość spotkania z plakatem w biegu, gdzie nie idziemy specjalnie, żeby pokontemplować sztukę, projektowanie graficzne, ale ten plakat ma złapać nasz wzrok. Więc jeżeli złapie, to znaczy, że jest to bardzo wartościowe i dla odbiorcy, i na pewno dla twórcy.
1: W tym zabieganym świecie trochę się musi bić o uwagę plakat, mam wrażenie.
0: Tak, na pewno. W tym, że rzadko też patrzymy wokół siebie teraz, prawda, gdzie indziej ten wzrok ucieka, więc jeżeli wygra tą uwagę, to bardzo dobrze. Ale tutaj też jeszcze zwracam uwagę na to, że tak mało jest miejsc w przestrzeni miast, gdzie te plakaty mogą funkcjonować. Jeżeli spojrzymy na zdjęcia, czy sprzed wojny, czy właśnie te powojenne, to bardzo dużo tej przestrzeni publicznej, płotów, ogrodzeń, czy nawet miejsc na budynkach, specjalnych tablic, było przeznaczone na wieszanie plakatów. I one były w tej przestrzeni. Natomiast dzisiaj, jeżeli taka przestrzeń się znajdzie, to rzeczywiście możemy się bardzo cieszyć, że ten plakat po prostu może zafunkcjonować.
2: Rafał Góralski, Festival Art Moves.
1: Chciałem zapytać o te prace, które możemy w tym roku obserwować. Czy one mówią bardziej o tym lęku, o tym strachu, czy raczej dają nadzieję?
2: Dają nadzieję w tym sensie, że właściwie są o tym pokonywaniu lęku, albo właściwie też jak ta praca, która wygrała artysty z Iranu, że właściwie ta odwaga pływa po takiej fali lęku i ma żagiel, czyli no sobie po prostu radzi mimo tego lęku. I to jest pozytywne przesłanie, bo chyba tego całego zamieszania póki co, tego strachu, lęku, nie da się usunąć z tej przestrzeni naszej, która funkcjonuje, która jest. No a my musimy sobie jakoś z tym radzić, mimo tego, że to jest.
1: Czy sztuka to jest taki międzynarodowy język, bo docierają do Was prace z całego świata, ale czy widać różnice pomiędzy poszczególnymi krajami, czy wręcz przeciwnie?
2: Czy jakiejś radykalnej różnicy, wydaje mi się, że nie ma. Na pewno jest jakiś kontekst kulturowy, bo ci artyści funkcjonują z jedną nogą w tym kontekście lokalnym, ale tak naprawdę chyba ta noga druga, którą mamy wszyscy, jest grubsza, ta uniwersalna, międzynarodowa, bo wszyscy funkcjonujemy w jakimś sensie w tym wspólnej przestrzeni takiej medialnej, internetowej i tak dalej, i artyści z racji w ogóle swojego zawodu na pewno bardziej są wyczuleni na ten język uniwersalny i oni się posługują tym językiem i to jest, trochę są jak ptaki, na zasadzie takiej wiemy, że ptaki są, jak na przykład teraz jeżyki od nas odleciały do Afryki i u nas się wychowują, rodzą, ale większość czasu spędzają na przykład w Afryce, więc to artyści po prostu tak się mają łatwość przemieszczania ponad tymi dosłownymi granicami, no i symbolicznie się przemieszczają.
1: Teraz 19, za rok 20, czy to będzie szczególna edycja?
2: Właśnie nie wiem, sądzę, że tak. Właśnie nad tym się zastanawialiśmy. Na razie nie wiadomo, jeszcze to rok przed nami. Bardziej się skupiamy na tym świętowaniu tej 19 nieokrągłej rocznicy, ale faktycznie zaczęliśmy sobie zdawać sprawę, że to jest bardzo długi czas i fajnie by było coś zrobić specjalnego. Chociaż już ten festiwal, 19 ta edycja, mocno została poszerzona o współpracę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, z Katedrą Projektowania Graficznego i mamy specjalny pokaz studentów, którzy przygotowali na ten temat konkursowy swoje prace i to jest istotne, no bo to jest taka ta wymiana pokoleń w jakim sensie, no ci młodzi artyści, no będą wchodzić w ten świat tworzenia, uczą się tego i my też cieszymy się z tego, że możemy im przekazywać to doświadczenie, no oni nas prędzej czy później po prostu zastąpią. Na pewno teraz jest problem tego zagrożenia, że część, znaczy mamy na przykład w regulaminie, że nie można stwarzać prac przy udziale sztucznej inteligencji, nigdy do końca nie, i to artyści podpisują, że tego nie robią, no oczywiście nigdy nie możemy stwierdzić do końca, bo nie mamy takiej możliwości, no to na pewno w ogóle ta trudność się pojawiła w ogóle w świecie również sztuki, jak i w tym świecie realnym, więc to na pewno to jest pewna trudność, chociaż z drugiej strony te prace, które my pokazujemy, one nigdy nie są takie, z założenia są dosyć prostym językiem wizualnym, posługują się, więc raczej nie potrzeba

0: tego sztucznej inteligencji, wystarczy po prostu inteligencja człowieka.
1: W ramach tegorocznej edycji Art Moves w różnych częściach Torunia zobaczymy pracę 58 artystów z 16 krajów świata, a będą one prezentowane do 5 października.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: Super okazjami. Od środy do niedzieli wybrane masła w super promocji 2 plus 1 gratis przy zakupie z aplikacją lub kartą. Kawa Jakobs Kronung Mielona 500 gramów, jedynie 27,99 za sztukę przy zakupie dwóch. 27,99. Twój market. Zawsze po drodze.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie!
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
8: Po reklamie.

0: Światowa Wystawa Rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
10: Po reklamie.
11: Siemanko, 5 września w kalendarzu, jesień przed nami, najpiękniejsza jaka tylko może być, bo z najgorętszą muzą, która będzie Wam przypominała o wakacjach. Opoka siema, to weekendowe melo, zapraszam Dub Dogs na początek.

Reklama. Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show.

Alan Walker, Ava Max i już niemal legendarny Fate. Wiem, że kochacie ten numer, bo mówicie nam to bardzo często, wysyłając głosówki czy wysyłając zdjęcia na WhatsAppie. No i jeśli macie ochotę dać znać, co u was, jak wygląda ten pierwszy wrześniowy weekend, to koniecznie napiszcie, dajcie głosówkę, wyślijcie fotę, pokażcie, gdzie jesteście, złapmy kontakt, kochani. Czekam na was na WhatsAppie, a znajdziecie go oczywiście na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach tam przekierowanie. Chyba, że z tobą. Modelki, już teraz.

0: Sylwa Bampa z numerem On Tonight. Takie gorące numery tylko u nas. No i co? Kręcimy biodrami, bo tak jest przecież najfajniej w sobotnie. Przed południe możecie znowu poczuć się, jakby były wakacje. Na pewno to jest weekend i tym trzeba się dzisiaj cieszyć. Calvin Harris za kilka minut.
1: Reklama. Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
6: Czyta lektor AI.

0: Biały papier toaletowy Velvet, 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co byście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
16: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
21: O, ale że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
23: Mamy niskie ceny.
24: Pani Celinka wie, co jest super.
25: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
24: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
26: Po reklamie. Meloradio Toruń.

0: programu.
1: Ciekawe, z jakim filmem kojarzy wam się ten numer? Ritmo, Black Eyed Peas i J Balvin w Mellow Weekendzie Mellow Radia. Świetnie, że jesteście razem z nami. To dobry moment, żeby przypomnieć o tym, że mamy dla was ekstra pieniądze w szybkiej kasie od Mellow Radia. Wbijajcie na melloradio.pl i dajcie znać, na co ich po prostu potrzebujecie. Czy to ma być kasa na nowe skarpety, czy to ma być kasa na nową książkę, może na nowy długopis, żeby lepiej pisało się sprawdziany. Czekamy na was na melloradio.pl, a to już Alabama 10.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy Golden

0: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz ręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Czyta lektor AI.

0: sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września. Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
3: Wyjazd na maksa.
2: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 50%.

0: za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej ciebie.
6: Po reklamie. Meloradio Toruń.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
8: Dzień dobry, siema, hej, 11 wjeżdża na zegarki, inni zajmują się gadaniem, a my już odpalamy najgorętsze numery, które grzeją was w ten weekend. Kungs, Teofilius, London z numerem Galaxy, opłaka, siema.

Whatever Turns You On. Dla mnie jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni. Axwell i Bon w Meloradiu. Bon to świetny wokalista, który sprawił niemałą niespodziankę fanom w czasie tegorocznego Tomorrowland, bo wystąpił razem z Martinem Garrixem na, można powiedzieć, małym recitalu przy fortepianie i gitarze. W socialach bez problemu to znajdziecie, my też udostępnialiśmy te rolki. On and On, Sub Focus, już teraz w Meloradiu. Róbcie głośniej.

0: What if? To pytanie, które zadajemy sobie bardzo często. Co gdyby zniknęły nagle wszystkie social media? Nie wiem, ale wiem, że teraz są, więc zaglądajcie do naszych, najczęściej jak możecie. Alan Walker za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
13: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
16: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
17: Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Skrzydło z kurczaka tylko 6,99 za kilogram. Druga sztuka płynu do WC Domestos Zero 750 ml za symboliczną złotówkę. To jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Twój market. Zawsze po drodze.
18: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
19: O Boże, co byście tu zrobili?
20: Czy możemy zwolnić go?
21: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
20: Michel, ty jesteś już mój asystent.
18: Masterchef, już jutro o 19.45 w TVN.
22: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
23: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
22: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
24: Na tani weekend wybieram Aldi.
0: Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: Jak sobota to...
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl. To się opłaca.
25: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
26: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, złoty 99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 złote. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie jedna za 2 złote na kartę. Biedronka.
27: Niskie ceny.
28: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

Gdybym miał dzisiaj uderzyć wieczorem w melo, pójść w miasto, pójść do klubu i poprosić DJ-a o jakiś numer, to na pewno byłoby to Tornado Love. Pewnie jeden z wielu, które chciałbym usłyszeć, ale nie wahałbym się użyć tego numeru na parkiecie. Forest Movement i Cover Drive w Melo Radio. No kiedyś tak się robiło, się szło do DJ-a i mu się zawracało głowę. Dzisiaj to ja nie wiem, jak na to patrzą. Chyba nie jest to zbyt fancy, więc nie namawiam. Marlon Hofsta z numerem I Like dla was teraz w Melo Radio.

0: Crying on the Dance Floor i Sam Felt. Patrycja napisała, że raz nawet ją zrugał, mówiąc delikatnie, pewien DJ za to, że poprosiła o numer. Słuchaj, u nas prosić możesz, a nawet możesz pokazać, które numery lubisz najbardziej. Głosujcie na 30 Meloradia. Szczegóły po 12.
1: A już o 12 zagramy
0: Karnawał, Gibbs, PZ Full Money.

0: autopromocja. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie

0: Artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Wyjazd na maksa.
1: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
6: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę. Gorączkę sobotnich okazji.
11: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej ciebie!

Siemano, dzień dobry, ależ gorący numer przed nami, ależ gorąca godzina w samo południe. Opoka kłania się nisko, mówię siemanko i zapraszam na kolejną godzinę Melo Weekendu, Melo Radia. Karnawał dla was od Gipsa, PZ i For Money.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Stawiam śmiałą tezę, że każdy z nas ma przynajmniej takie jedno miejsce, przynajmniej jedno, do którego mógłby wracać niezliczoną liczbę razy, w którym czuję się doskonale i w którym naprawdę świat staje się jakby piękniejszy. Ja też mam, to jest pewna plantacja winorośli w południowo-wschodniej części naszego kraju. Po prostu widok fenomenalny na zakole Dunajca. Krajobraz niczym w Toskanii, a jednak to nasze rewiry, mówiąc bardzo konkretnie. A ty? Masz takie miejsce? Daj znać, czekam na was przy WhatsAppie. My Place i Josh Baker przed momentem, a już teraz Feder z numerem Lordly w Melo Radio.

Raz lepiej, raz gorzej. Tak to życie nam płynie. Better Times. Mam nadzieję, że te najlepsze jeszcze przed nami. Tego wszystkim nam życzę. Robin Schulz przed momentem, a dzisiaj w nocy oczywiście w dobrym Melo. Sprawdźcie line-up na player meloradio.pl.

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Laster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dziś po 20:00. Tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama. Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak. Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, bridge. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie. Melo Radio Toruń na 92,8 FM.

Co jeśli? Pyta Carla Fernandez w Melo Radio, a ja sprawdzam, jak się ma anglojęzyczny odpowiednik tego tytułu. What If od Neptuniki na miejscu 22 w notowaniu 30 Melo Radia. Może być lepiej, wystarczy, że będziecie wspierać ten numer, jeśli wam się podoba. meloradio.pl, playermeloradio.pl, jak wolicie, tam 30 Melo Radia dla was, tam właśnie głosujecie. A to kolejny z gorących numerów tego popołudnia. Self-Aware, Lumix dla was.

0: Is This Love, Komodo, klasyk, zamyka nam godzinę 12, ale proszę nie uciekać nigdzie daleko, bo ja po 13 mam dla was parę muzycznych niespodzianek. Mam nadzieję, że rozgrzejemy was do czerwoności.
1: A już o 13 zagramy
0: Candy Night, Jazzy Spritz.

0: Reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co byście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Jak sobota to...
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.

Sad Girls, Bibi Rexa w Melo Radio. Taką Sad Girl jest z pewnością Marcelina, która napisała: przebalowałabym całą noc, chciałabym dziś cieszyć się swoim zmęczeniem i niewyspaniem, ale tak, wstałam dopiero przed chwilą, bo byłam na nocce, wróciłam dopiero po 7:00 i trzeba było trochę złapać oddechu, żeby mieć energię na dzisiejsze dobre melo. I to mi się bardzo podoba. Dobre melo w Melo Radio od 20:00, najlepsze, najgorętsze sety gwiazd. Sprawdźcie cały line-up na player meloradio.pl. The Days i Crystal dla was.

pewnością natknęliście się w życiu na różne teksty pokazujące to, jak ktoś kogoś kocha. Może sami takie teksty słyszeliście albo je tworzyliście, ale chyba nie ma bardziej dosadnego, by udowodnić komuś, że jest dla was wszystkim. Poza tobą nic. Lifka w Melo Radio po 13, a za chwilę lecimy dalej z Avicii.

0: Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
2: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2+2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka.
13: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
15: O reklamie.
16: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

Bez wątpienia to jest gość, który potrafi hipnotyzować tłum. To jest gość, który wie, jak uderzyć w najczulsze punkty naszych rejwowych dusz. Anima w Meloradiu, do tego cudowny wokal Ellie Goulding i tak powstało Hypnotized. Kocham, uwielbiam, a numerów, w których mam nadzieję możecie się zakochać, mamy zdecydowanie więcej. How Does It Feel? To jeden z tych najgorętszych ostatnich tygodni. Dub Dogs dla Was.

0: No i wyobraźcie sobie, że siadacie na krzesełku przy stoliku, w rękach małe espresso, nóżka założona na nogę i wsłuchujecie się w numer Love Generation. No przecież to jest niemożliwe, przy tym nie da się nie skakać. Bob Sinclair rozgrzewał nas przez kilka ostatnich minut i takich skocznych, imprezowych numerów to my mamy więcej. Po 14 już wracamy.
1: A już o 14 zagramy
0: Moonlight Alabama 10.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej Ciebie.
4: O reklamie.
5: Hej, hej, hej, inni gadają, a my gramy. Wracamy do Was z gorącymi numerami weekendowego Melo Moonlight 4 do Alabama Ten. Teraz dla Was.

To, co zrobili ostatnio w Göteborgu, pokazuje, jakiej klasy są artystami. Swedish House Mafia, Axwell, Sebastian Ingrosso i Steve Angelo. Mieli zagrać na stadionie Ulewi w Göteborgu, ale złe warunki atmosferyczne zmusiły organizatorów do odwołania tego koncertu, więc panowie przespali się na miejscu, poczekali kilkanaście godzin i następnego dnia na placu centralnym w popołudniowych godzinach dali bezpłatny koncert dla wszystkich. Happiness is so sad w Melo Radio, a teraz Galanty z numerem No Money, na to też mamy receptę. O potrzebach pieniężnych pogadamy za chwilę.

Silva Bampa On Tonight w Melo Radio, a na meloradio.pl szybka kasa. Dajcie znać, na co jej potrzebujecie. Na przekąski, do wieczornego filmowania przed telewizorem, a może jednak na dobre melo na mieście. Czekamy, czekamy. Dajcie znać na meloradio.pl, a my zajmiemy się resztą tuż po weekendzie.

0: to promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Od środy do niedzieli wybrane masła w super promocji 2 plus 1 gratis przy zakupie z aplikacją lub kartą. Kawa Jakobs Kronung Mielona 500 gramów, jedynie 27,99 za sztukę przy zakupie dwóch. 27,99. Twój market. Zawsze po drodze.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
16: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

Sofia Loren, DJ Remo, Tymek w Melo Radio Lubię, jak tak sami z siebie czasami coś napiszecie do nas na tym WhatsAppie. No i Paweł napisał, że wcale nie tęskni za wakacjami, bo on planuje już kolejne i wcale nie w czerwcu, lipcu czy sierpniu, a już w lutym, bo właśnie zarezerwował wylot do Egiptu. Pozdro, tak trzeba żyć, a nie marudzić i smucić się tym, że jesień i zima przed nami. Wtedy też może być pięknie, a my zadbamy o to, żeby było gorąco, bo będziemy grać wam takie gorące numery. Prima Donna, Two Colors w Melo Radio. Świetny numer na sobotnie popołudnie. Zróbcie głośniej.

0: się w ogóle nie krępować. Dyskotekowe kule do tego numeru jak najbardziej pasują. Coraz bliżej do dobrego melo, do sobotniego imprezowania. This is the world we live in. Alcazar na koniec ode mnie dla was. Dzięki za dzisiejsze weekendowe melo. Wracam już jutro z kolejną porcją najgorętszej muzyki w Melo Radio. Opoka strzała.
1: A już o 15 zagramy.
0: Fukajliwka chce więcej.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
1: Ale się będzie działo w tej godzinie w Melo. Jak zawsze mam dla was masę najlepszej muzy. Chcę więcej? Puka i Lipka i Entlaba to na dobre wejście. Za chwilę też m.in. Offenbach i Overdrive. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam. Melo Radio.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Armin Van Buuren i Everlasting. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 15, a my też bardzo chętnie oczywiście podkręcimy stan waszych portfeli. Już w poniedziałek będziecie mieli szansę na zgarnięcie 200 w szybkiej kasie w Meloradio. Wystarczy, że już teraz zgłosicie się na meloradio.pl. No a poniedziałek wcale nie musi być taki zły jak zazwyczaj. Meloradio.pl, tam wbijajcie już.

Ależ to jest dobry kawałek, Fast Boy, tak podkręcamy tempo w Meloradio, a już za chwilę będę miał dla was patent na to, co zrobić, żeby wasza potencjalna druga połówka była wychillowana na randce. Zagra nam też Duke Dumont i Ocean Jive.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
10: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
13: Zaraz wracam.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: 3,17,41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8,11.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
0: Po reklamie.

No ten numer przy sobocie sprawdza się idealnie. To Melo Radio i to Rush, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16 w Biforze, przed dobrym Melo. A ja mam dla was patent, jeżeli chcecie, żeby wasza druga połówka na randce była wychillowana. Wystarczy, że założycie, uwaga, coś niebieskiego, no bo właśnie czytam w internetach, że ten kolor w otoczeniu działa uspokajająco i uwaga, obniża poziom stresu. No to w sumie nada się i na randkę, i na przykład do łazienki, żeby wasza dziewczyna zapomniała o tym cieknącym kranie, który czeka na naprawienie. Chłopaki.

0: to Regard i Ride It. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16. U nas jak zawsze oczywiście masa najlepszej muzy, no bo skoro jest sobota i skoro jest Before, to trzeba zdecydowanie z niego korzystać, więc po 16 też się będzie działo.
1: A już o 16 zagramy
0: Self-Aware. Tak zagramy punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie miętaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
0: Poreklam.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Zastanawiałem się, od czego zacząć 16, no i ten kawałek sprawdzi się idealnie. Self-Aware i Lumix to na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też w przygotowanej przeze mnie playce, m.in. King of My Castle, Konrad Straczyk. Cześć, witajcie.

Maxwell Bone i Whatever Turns You On. Tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym Melo na kilkanaście minut po 16. Dobrze, dzieciaki jeszcze do szkoły nie wróciły, no to już niektórzy chcieliby zmian, bo uwaga, pojawiła się petycja, żeby skrócić lekcję z 45 minut do 35. No to tak, żeby uczniowie oczywiście byli bardziej zadowoleni. Jak dla mnie, spoko, no ale w takim razie poproszę też o petycję, żeby skrócić na przykład czas pracy z 8 godzin do 2. Coś czuję, że pewnie podpiszecie.

0: to Before przed dobrym Melo, George Baker i My Place. A wy, gdzie dzisiaj imprezujecie? Domówka, klub, a może na przykład na zewnątrz? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl. A u nas za chwilę Don't Leave.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
4: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łączność. łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na alior.bank.pl.
19: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
25: O reklamie.
26: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

to Before przed dobrym Melody Me Trumpet, Just In Case. Tak, podkręcamy tempo, a u was ono też widzę, że już na nieźle podkręconym poziomie, bo Marcin pisze, że u niego zapowiada się dzisiaj wyjście na miasto z kumplami, żeby dla jednego z kolegów, uwaga, wyrwać jakąś fajną dziewczynę. No to z fartem, chłopaki, w takim razie, powodzonka, trzymam mocno kciuki. Kinga z kolei dzisiaj ma domóweczkę urodzinową, uwaga, w greckim stylu, podesłała mi fotkę. No, jak tak patrzę, to jest zacnie. Ciekawe, czy będzie zatem tłuczenie talerzy, no bo wtedy to może i Magda Gessler wpadnie.

dawne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wbij

0: kawałek do reklamy. Ale ten numer wprowadza w dobry nastrój przy sobocie. Sokół, Clear Mind, Enklawa i Pogważymy. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17. No mam nadzieję, że u was before rozkręcony na całego, a jeżeli nie, no to spokojnie, bo po 17 też o to zadbam.
1: A już o 17 zagramy
0: Talk to You. Another punktualnie o 17 w Meloradiu, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc nie odchodźcie za daleko.
1: Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Relaksująco niskie ceny w twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje od piątku do niedzieli. Skrzydło z kurczaka tylko 6,99 za kilogram. Druga sztuka płynu do WC Domestos 0 750 ml za symboliczną złotówkę. To jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Twój market. Zawsze po drodze.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na

0: Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
10: Zabrali nam lato grzbana.
9: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Odkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
1: Dr. You, Bulletproof, czy How Does It Feel to tylko część kawałków, które przygotowałem dla Was na tę godzinę w Melo. Another otwiera nam 17. Konrad Straczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

cóż to jest za znakomite połączenie. Alok i Jennifer Lopez w Meloradiu i Everything's Fine. Tak, podkręcamy tempo w biforze przed dobrym Melo, bo na tym znamy się najlepiej. A co byście powiedzieli na to, żeby wejść do samolotu, nie wiedząc, dokąd lecicie? No, jedna z linii lotniczych w tym miesiącu taki lot w Polsce zorganizuje. Taki trip w nieznane. Wsiadacie, wysiadacie, no i dopiero wtedy dowiadujecie się, gdzie. I jolo, ale w sumie spoko. Ktoś złośliwy w sumie mógłby powiedzieć, że wszędzie i tak będzie lepiej niż w Polsce.

0: to Neptunika i What If. Tak podkręcamy tempo w Meloradio jeszcze przed 18, a za chwilę powiem wam o gościu, który postawił na, no, mocno nietypowy challenge. Zagra też Sean Paul i Dua Lipa, to już za moment, nigdzie nie odchodźcie.
1: Reklama. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Tutaj, Szymon! Mamy go!
6: Odnaleźliśmy zaginionego turystę, jest cały i zdrowy.
7: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
9: Wyjazna maksa.
8: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
15: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co wyście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

To Pryska i Lato w Melo. No, na szczęście lato jeszcze trwa. My podkręcamy tempo jeszcze przed 18. 4,5 tysiąca kilometrów na hulajnodze. Serio. Ktoś wpadł na taki pomysł, a dokładniej to facet 57-letni, nauczyciel WF-u z Wielkiej Brytanii. No, typek wykminił, że chciałby przeżyć w tym wieku coś epickiego. No i tak właśnie to ogarnął, że przejechał 4,5 tysiąca kilometrów na hulajnodze. No to teraz pomyślcie sobie, jak wy narzekacie po dniu nóg na siłowni, co on musiał mieć po tym miesiącu.

0: Martin Solveig, Alma i All Stars w Melo Radio jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym Melo. Kaśka podesłała mi na WhatsAppie Melo zdjęcie z jej biforu. No, widzę, że impreza się naprawdę nieźle rozkręca, a przecież jeszcze tyle godzin przed nami. No, po 18 też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 18 zagramy
0: Fire Fire. Szizma w Melo Radio punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc nigdzie się nie ruszajcie i bądźcie razem z nami.
1: Melo Radio Toruń na 92,8 FM. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
19: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?

0: Radio Toruń.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Skoro before przed dobrym melon, no to oczywiście nie może zabraknąć ognia. Fire, Fire otwiera nam 18, za chwilę też m.in. Lorraine i Euphoria, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie.

To Melo Radio na kilkanaście minut po 18, ja to Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. No ten numer chyba nam się nigdy nie znudzi, a wy piszecie na WhatsAppie Melo. Magda podesłała mi fotkę z pieczenia ciasta ze swoim chłopakiem, bo wpadają do nich znajomi. No czyli smaczne Melo się zapowiada. U Kamila nieco bardziej pracowicie, bo dzisiaj nocka w robocie. No ale mordeczko, nie przejmuj się, Stumbling In już teraz dla ciebie i dla was. Można się odpalić, bo no w to, że szef pracuje w sobotę po 18 nie uwierzę.

0: To World Away w Melradiu jeszcze przed 19, a ja znalazłem danie, które idealnie sprawdzi się na takim biforze przed dobrym Melo. O tym powiem wam za moment. Zagra nam też Olivia Adams dosłownie za kilka chwil, więc bądźcie razem z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek.

0: Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wybawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: na mediaexpert.pl?
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
0: Po reklamie.

David Guetta, Anne-Marie i Baby Don't Hurt Me. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 19. Jeżeli szukacie inspiracji, co dzisiaj przemać na Melo, no to właśnie chyba znalazłem danie idealne w internetach. Bo uwaga, w Szkocji popularne jest danie, które jest, uwaga, mrożoną pizzą zanurzoną w panierce i smażoną na głębokim oleju. No, biorąc pod uwagę, jak tłusta jest polska kuchnia, brzmi jak cheat meal idealny.

0: Choć patrząc na wasze wiadomości na WhatsAppie Melo, no to w wielu miejscach to party już naprawdę mocno się rozpoczęło. Ale my cały czas mamy bifor jeszcze przed dobrym Melo, no i po 19 też się zadzieje.
1: A już o 19 zagramy
0: Body Tak. Ale Farben u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie bądźcie z Meloradiem.

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Po reklamie.
6: Oj, teraz to będzie prawdziwy język ciała. Body Talk otwiera nam 19 na antenie Meloradia. Wy oczywiście jak najbardziej możecie poruszać bioderkami. Za chwilę też m.in. Today for Oj się będzie działo. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam po 19.

No oni to zdecydowanie wiedzą, jak stworzyć świetny numer. Gibbs, PZT for Money w kawałku Karnawał. No, karnawał co prawda już za nami, ale kasa oczywiście jak najbardziej się przyda, a my na rozdawaniu kasy znamy się jak mało kto. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do naszej zabawy, żeby w poniedziałek zgarnąć 200 od Meloradia, na co tylko potrzebujecie. Może na jakąś fajną randkę, może na przykład chcecie sobie kupić coś dobrego do jedzenia, albo na przykład nowy case do telefonu. Co tylko potrzebujecie, piszcie na meloradio.pl, czekamy na wasze zgłoszenia, a w poniedziałek szybka kasa do kogoś poleci.

Stolichka i Poza Tobą Nic, tak podkręcamy tempo. Jeszcze przed 20:00 Sandra napisała na WhatsAppie, że chętnie by dzisiaj gdzieś wyszła we Wrocławiu, ale nie ma z kim. No może ktoś z Was się odważy, czekam na wiadomości na WhatsAppie Melo, a u nas za moment Rudimental.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na Canal Plus.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Oh,

To Whitestone, to Tony AJ, to Melo Radio. No wiedziałem, że na was zawsze można liczyć. Sandra parę chwil temu pisała na WhatsAppie Melo, że nie ma jeszcze planów na dzisiejszy wieczór. No i co? No i tyle się was odezwało, że teraz może przebierać w propozycjach. No i to jest właśnie magiczna moc sobotniego wieczora i biforu. Muza oczywiście też się przyda. Topic Lucky Ones to już teraz. Słuchajcie Melo.

Calvin Harris i Thinking About You. To jest świetny kawałek na dobre rozkręcenie soboty, ale gwarantuję wam, że ta sobota dopiero się zaczyna. U nas już za moment The Best of Tomorrowland i dobre melo, także nigdzie się nie ruszajcie i zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę.
12: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: 3,17.

Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. The Best of Tomorrowland w Meloradio.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

słuchacie This is SkyTech, a to jest prawdziwy banger Goom Gum z numerem March. Tuż przedtem Anima i Stylo z numerem No Good. A już za chwilę RG7 Sky i Murder. Dajcie głośno.

0: słuchacie This is SkyTech. Piękne melodyjne brzmienia od Colina i Falberg, Closure. Tuż przedtem JLV i My House. A już za moment Carl B z numerem Ground Beat. Dajcie głośniej.
1: This is SkyTech.

słuchacie, this is Skytech. Single Players powrócił z nowym numerem No Peace. Tuż przedtem Anima z numerem Atoma. A już za moment bardzo fajny remix Virtual Self i Ghost Voices w wersji Loriana. Dajcie głośno.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

episode of A State of Trance. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

A new dimension of sound. To jest Robin Schulz. Dobre Melo. Melo.